fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Mościerz, zapraszam. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Takie słowa miała wypowiedzieć Matka Boża do przełożonego zakonu karmelitów w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku. Maryja podała wtedy świętemu Szymonowi szkaplerz, który miał być znakiem zakonu, ale też braterstwa. Na pamiątkę tego wydarzenia 16 lipca obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. To ważna część odpustu w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie.
3: Pragniemy oddać cześć, hołd Matce Najświętszej, dziękując za dar jej opieki nad nami, prosząc o dalsze, nieustanne wstawiennictwo za nami wszystkimi, za tymi, którzy przybędą na odpust, ale również za tymi, którzy z różnych powodów nie będą mogli. Wszystkich będziemy polecać Matce Bożej, również całe nasze miasto, nasz region, aby Matka Boża, Królowa Szkaplerza Świętego, Pani Ziemi Tarnowskiej, omadlała nas wszystkich przed swoim Synem Jezusem Chrystusem.
2: Mówi proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie. 16 lipca jest też wpisany w modlitwę za Ojczyznę i pokój na świecie. Msze święte będą o 6, 7.30, 9, 15.30, a o 18.00 będzie suma odpustowa z procesją. Przewodnikiem duchowym tego dnia będzie ksiądz profesor Marek Klus, który będzie głosić wtedy też Słowo Boże. Transmisja mszy świętej w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz z Kościółka na Burku w czasie odpustu jest codziennie do soboty o godzinie 18. W sobotę 18 lipca podczas mszy świętej o godzinie 18 homilię wygłosi biskup Andrzej Jerz. W zabawie koło Dębicy bractwo szkaplerzne istniało już od połowy XVIII wieku. Co roku podczas odpustu szkaplerz przyjmuje tu około 300 nowych osób. Do Matki Bożej Zawadzkiej, Królowej Szkaplerza Świętego przybywają nie tylko parafianie, ale także pielgrzymi z różnych zakątków regionu.
4: Co roku na odpuście około 300 osób, nowych osób przyjmuje szkaplerz, udziela się szkaplerzem, wierząc w to, że jest obroną, pomocą i wielką przyjaźnią z Bożą Matką. W czasie odpustu po każdej mszy świętej można przyjąć szkaplerz przed cudownym obrazem Matki Bożej.
2: Mówi proboszcz parafii i kustosz sanktuarium ksiądz Józef Książek. Odpust szkaplerzny w Zawadzie odbędzie się pod hasłem Z Maryją nieśmy światu Chrystusa. W czwartek, 16 lipca, msze święte będą odprawiane tu o 7, 9.30 i 18. W sobotę, 18 lipca o godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta na rozpoczęcie odpustu z procesją różańcową na cmentarz. Główne uroczystości odpustowe będą w niedzielę 19 lipca, o 5.30 zostaną odśpiewane godzinki, nastąpi też odsłonięcie cudownego obrazu. Msze święte będą sprawowane o 6, 7 i 9. Suma odpustowa o godzinie 11, kolejne msze święte będą o 16.30 i 18. Ponad 1250 osób wsiądzie na rower i pojedzie przed oblicze Czarnej Madonny. To o ponad 150 osób więcej niż w ubiegłym roku. Zakończyły się zapisy na rowerową pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę. W czwartek, 16 lipca, pielgrzymka po raz czwarty wyruszy z 12 miast diecezji tarnowskiej, by w niedzielę 19 lipca dotrzeć do Częstochowy. To Tarnów, Nowy Sącz, Bochnia, Brzesko, Limanowa, Tuchów, Szczucin, Mielec, Dębica, Dąbrowa Tarnowska, Ciężkowice i Grybów. Najmłodszy uczestnik, Hubert z regionu limanowskiego, ma 4 lata, najstarszy pan Józef z Nowego Sącza ma 82 lata. Dyrektor rowerowej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz Paweł Szczygieł, mówi, że jest to nie tylko trud związany z pokonaniem setki kilometrów na dwóch kółkach, ale przede wszystkim umocnienie wiary.
5: Pielgrzymka wyrusza z 12 miast diecezji tarnowskiej i to jest dla nich wielka radość, wielkie szczęście, wielkie przeżycie. Szczególnie jeżeli ktoś pielgrzymował w jakiejś intencji, to wszystko to zostawia na Jasnej Górze Matce Bożej i to jest dla niego wielka, wielka radość, wielka satysfakcja, na pewno umocnienie w wierze, nadziei, miłości. Dzieją się naprawdę przepiękne rzeczy w sercach ludzi, którzy uczestniczą w rowerowej pielgrzymce tarnowskiej.
2: Pielgrzymi z różnych miast diecezji tarnowskiej spotkają się w czwartek, 16 lipca w sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie koło Tarnowa na mszy świętej o godzinie 17 pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego. Pielgrzymi w piątek, 17 lipca, będą tu uczestniczyć we mszy świętej o godzinie 7, po czym wspólnie wyruszą do Częstochowy. Wjazd pielgrzymów na Jasną Górę będzie w niedzielę 19 lipca o godzinie 13. Na zakończenie pielgrzymki w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze o godzinie 14 będzie msza święta, której będzie przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz. Pod Tarnowską Katedrą kryje się jeszcze więcej krypty niż przypuszczano. Ostatnie badania georadarem wyraźnie wskazują, że pod świątynią są przestrzenie, o istnieniu których nie ma żadnych wzmianek ani zapisków. Naukowcy mają już dowody na istnienie łącznie 13 krypt, jednak wciąż nie ma pewności, co znajduje się wewnątrz tych nieodkrytych. Żeby się o tym przekonać, trzeba częściowo zdjąć posadzkę w świątyni i przeprowadzić badania, mówi zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie ksiądz Sebastian Musiał, pomysłodawca badania krypt w Bazylice.
1: Ten wykop przewidziany jest w miejscu właśnie tej domniemanej krypty i tam trzeba będzie wejść w głąb 4 metry. Otwór będzie mniej więcej tak 2 metry na metr, tak myślimy, to już sobie tam archeolog to ustali, jak będzie mu się wygodnie kopało, no bo trzeba zdjąć posadzkę, ten nawierzchnię betonową, no i wtedy się wkopywać, zrobić w ogóle szolunki, żeby to się nie zawaliło, zabezpieczenia. I myślę, że to będzie takie dość pasjonujące z dreszczykiem emocji, bo myślę, że każde kopnięcie łopaty będzie takim momentem wyczekiwania, czy rzeczywiście jest krypta, czy tam jej nie ma.
2: Drugi wykop zostanie zlokalizowany pod chórem, a trzeci, jeśli do niego dojdzie, będzie w przejściu w pobliżu zakrystii. Te wykopy nie będą prowadzone równocześnie, a etapami. Prace mają rozpocząć się w sierpniu. W zależności od tego, co odkryją te prace, zostanie podjęta decyzja, czy przebadać kryptę już teraz, czy na razie ją zasypać, a wrócić do badań w czasie tworzenia podziemnej trasy turystycznej. Jej utworzenie jest planowane na jubileusz 700-lecia Tarnowa w 2030 roku, czyli za 4 lata. Zmarła świętej pamięci Karolina Romanowska, mama księdza doktora Andrzeja Romanowskiego. Pogrzeb świętej pamięci Karoliny odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 12 w kaplicy cmentarnej w Szczucinie.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia. Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich dobrze traktować. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
1: Ucz mnie, jak postępować pewnie i mądrze, nie budząc u innych rozgoryczenia i zakłopotania. Daj mi siłę do pokonania trudów dnia, abym wykonał wszystko, co powinienem zrobić. Pozwól mi, Panie, iść za Tobą przez wszystkie chwile dnia dzisiejszego.
0: Jak zwykle w czwartek chcę, Panie, dziękować Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za Twoje bycie pośród mojej często zagmatwanej codzienności. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Panie nasz, Synu Boga żywego, który większy jesteś niż nasze serca i wiesz wszystko.
1: Który odpowiadasz na pytania, kiedy wszystko milknie.
0: Który umacniasz nas w każdym niebezpieczeństwie.
1: Którego miłość jest większa niż wszystek ból świata.
0: Zbawicielu świata, Mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Bóg nowych początków. Życie jest przeważnie straszliwie monotonne. Zgodzisz się ze mną? A kiedy się wydaje, że już nic się nie zmieni, a już na pewno nie zmieni się na lepsze, jakiś dowcipniś zapyta w audycji radiowej, czy wiedzieliście, że Bóg jest Bogiem nowych początków? W ciągu tej jednej minuty, którą spędzamy razem, chcę jedno powiedzieć. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, cokolwiek nas boli albo przeraża, czy dręczy nas nuda, samotność, cierpienie czy rozczarowanie, Bóg jest gotów wkroczyć w nasze życie, w nasz ból, smutek, rozpacz, pustkę, cokolwiek to jest. On chce przynieść nam zupełnie nowy początek. W psalmie sprzed 2000 lat czytamy: tęsknię wyczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę moje nogi, umocnił kroki moje, włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: 18 minut po godzinie 6. 16 dzień lipca w kalendarzu. 16 lipca wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. O poranku wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1977 roku zmarł ksiądz Józef Zydroń. W 1996 ksiądz Tadeusz Dziedziak. W 1999 do domu ojca odszedł ksiądz Adam Stachoń. W 2022 ksiądz Stanisław Saletnik, a w 2024 ksiądz Wojciech Mach. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w pół do ósmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Oczywiście 6:30. Pora tłumaczy chyba tę pomyłkę. Na początek dobre wiadomości, oczywiście emocje, które biorą górę nad wszystkim dzisiaj. Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Zespół z Ameryki Południowej pokonał w drugim meczu półfinałowym reprezentację Anglii 2-1. Kibice zwycięskiej drużyny, z którymi rozmawiał Maciej Szefer, podkreślali, że kluczową rolę wciąż odgrywa w reprezentacji Leo Messi. Doświadczony piłkarz w meczu półfinałowym asystował przy obu bramkach dla swojego zespołu.
2: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
3: To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
2: Pewnie ostatni mundial Messiego, więc tym bardziej będzie się starał, żeby jednak jeszcze tego gola gdzieś tam wrzucić. Myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli.
4: Nie zyskam sobie sympatii, ale nie jestem fanką Messiego. Wolałabym jednak finał taki, powiedzmy, europejski. Natomiast no jasne, że to będzie zawsze pewnie piękne widowisko, ale wolałabym jednak Hiszpania, Anglia.
0: Finał mundialu w niedzielę, dzień wcześniej Anglia i Francja zagrają o trzecie miejsce.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Jest apel do ministerstwa w sprawie praw jazdy, które mogą stracić byli kursanci ośrodka szkoleniowego fałszującego dokumentację. Po prawomocnym wyroku sądu do starostwa powiatowego w Tarnowie zaczęły spływać sprzeciwy prokuratury dotyczące wydanych przed laty uprawnień. Na skutek tego łącznie prawo jazdy może stracić kilkaset osób. Starosta Jacek Chudyma tłumaczy, że po otrzymaniu sprzeciwu urząd ma obowiązek wznowić postępowanie administracyjne i wydać ponowną decyzję w oparciu o aktualne ustalenia sądu. Szanse na pozytywne wyjście z tej sytuacji starosta widzi w reakcji organów dysponujących narzędziami legislacyjnymi, które mogą wpłynąć na sprawę. Dlatego, jak poinformował, zdecydował się wystosować pismo przedstawiające całą sytuację do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Infrastruktury. Sprawa dotyczy ośrodka szkoleniowego prowadzonego przez Dariusza B. Jak ustalił sąd, szkoła miała podpisaną umowę z ratownikiem medycznym uprawnionym do prowadzenia tego typu szkoleń, jednak w praktyce zajęcia z jego udziałem nie odbywały się. Podpisy ratownika były w dokumentacji fałszowane przez właściciela ośrodka. Jak tłumaczyła prokuratura, 350 osób, które odbywały tam kurs, nie powinno w ogóle zostać dopuszczonych do egzaminu na prawo jazdy. Strażacy OSP Ptaszkowa ostrzegają przed oszustami. Druhowie poinformowali, że ktoś odwiedza mieszkańców tej części regionu sądeckiego i zbiera pieniądze na odbudowę domu po pożarze, powołując się na jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej. Druhowie poinformowali na Facebooku, że nie prowadzą teraz żadnej zbiórki pieniężnej. Zachęcają, by zgłaszać próby oszustwa na policję. Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości za niespełna godzinę.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Doczekaliśmy się ładnej pogody. Dzisiejszy dzień zapowiada nam się idealny, wręcz typowo wakacyjny. Słońce, jeszcze raz słońce, chociaż o poranku jeszcze mgły nam towarzyszą, to tego słońca nam dzisiaj nie zabraknie. Do tego temperatury, wysokie temperatury, na te temperatury też czekaliśmy z utęsknieniem. Dziś to 29 stopni, a jutro to nawet 31 stopni, a w nocy 17.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Ktoś może powiedzieć o poranku, gdzie to słońce, ja tylko chmury widzę. No, częściowe zachmurzenie jeszcze z samego rana może nam występować, ale wraz z upływem dnia tego słońca nam dziś nie zabraknie. I już od godziny 9:10 w całym regionie tutaj będzie słonecznie. No i jak mówiłem, bardzo dziś gorąco. Pewnie będą tacy, którzy będą narzekali, że zbyt ciepło, zbyt dużo słońca, za gorąco, upalnie. No ale moi kochani, lato. Lato w pełni i lato właśnie powinno takie być słoneczne, a nie jesienne, tak jak do tej pory nam pogoda towarzyszyła, a lata mamy dopiero 26%, tak więc mam nadzieję, że to słońce wynagrodzi nam te ostatnie dni, no i będziemy mogli sobie wypoczywać na świeżym powietrzu i cieszyć się ładną pogodą, zarówno ci, którzy w górach, jak i ci, którzy nad polskim morzem. 25 minut nam zostało do godziny 7 w kalendarzu, 16 dzień lipca, czwartek, polski czwartek, dziś gramy wyłącznie po polsku.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na czwarty koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Krzysztof Urbaniak, światowej sławy organista i propagator wykonawstwa historycznego, który zabierze Państwa w świat północno-niemieckiego baroku i wielkich form romantycznych. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć nietuzinkowe brzmienie organów oraz mistrzowskie wykonania w przestrzeni Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.

0: Lidlko, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączę się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20:30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Poranne spotkanie i pytanie, jak się jedzie z samego rana na poranne spotkanie z kierowcami na naszych ulicach i powiem bezpiecznie, spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Przypominam wszystkim zmotoryzowanym, dziś wysokie temperatury, słonecznie, tak więc uważajcie, no i pamiętajcie o tym, że ta pogoda tylko do niedzieli. No od poniedziałku znów taka pogoda troszeczkę w kratkę, tak więc tutaj pewnie będziemy korzystać z wyjazdów poza miasto, dlatego tutaj też apel o to bezpieczeństwo, ostrożną jazdę i ci, którzy będą korzystać z jednośladów, no a szczególnie jeżeli ktoś tutaj wybierze się na wycieczkę rowerową, to do 16 roku życia dzieciaki kaski obowiązkowo, ale i dorośli również niech te kaski zakładają. Bądźmy my tutaj bezpieczni, dbajmy o swoje zdrowie, o swoje życie. No jak ulice samego rana wyglądają? Powiem tak, jak codziennie praktycznie w tych godzinach porannych, wczesno porannych, bo przed 7 jesteśmy, spokojnie, płynnie, bez postojów. Może krótki postój teraz na ulicy Bytuchowskiej od przedszkolaków do Konarskiego, a tak poza tym Gówniska, Dąbrowskiego, Narutowicza, płynnie. Aleja Solidarności, Słowackiego, podobnie Klikowska. Też tutaj niewielki ruch w okolicach Ronda Słowackiego. Szkodnik, troszeczkę większy ruch Klikowską, jadąc, dojeżdżając do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Mościca, Aleja Kwiatkowskiego od strony Witosa i od strony Mościckiego. Bez problemów przejedziemy. Podobna sytuacja na ulicy Zbylitowskiej. I jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką do samego skrzyżowania Czerwona Krakowska. Bezproblemowo dojedziemy, tak więc kierowcy będą na pewno o poranku, teraz przed 7, zadowoleni.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Pytanie tylko, czym w dalszym ciągu będą uśmiechnięci? No mam nadzieję, że uśmiechnięci mimo wszystko za kierownicą, a spotkamy się z wami jeszcze przed godziną 8 i przed godziną 9 i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w mieście. Polski czwartek, 9 minut nam zostało do 7, teraz Sarsa, Carmen, a za chwilę zespół Manama.
2: Dosłownym możesz znaleźć ją.

0: Po prostu bądź i patrz. No i patrzyli z niedowierzaniem Anglicy, bo to 85. minuta, później 90. minuta. 60 lat czekali na was do finału Mistrzostw Świata. No i nie udało się. Ostatni raz tego dokonali w 1966 roku. Przypominam wczorajsze spotkanie 2-1. Wyjątkowe spotkanie, wyjątkowy mecz. Argentyna no pokazała klasę i pokazała, kto jest najlepszy. Ten temat to temat też wiodący w naszych wiadomościach. Do tego tematu zapewne wrócimy, a wiadomości na antenie Radia Ardent Małopolska dokładnie za 2 minuty, punktualnie o 7:00.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
4: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: RDN Małopolska.
9: Jest decyzja Prawa i Sprawiedliwości w sprawie stowarzyszeń. Członkowie PiSu mają 7 dni. 20 milionów złotych długu NFZ wobec Tarnowskiego Szpitala. Dyrekcja alarmuje, tu zaczyna być niebezpieczne. Ceny paliw znowu w górę.
10: Trochę przesadzają z cenami.
11: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
12: Płakać i płacić.
11: Tylko to.
9: Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Na wczorajszym spotkaniu kierownictwa PiS zamiast sprawy wypowiedzi Przemysława Czarnka o możliwości wstrzymania pomocy Ukrainie uchwała. W niej kategoryczny zakaz działalności członków PiS w politycznych stowarzyszeniach, takich jak kierowane przez Mateusza Morawieckiego. Były premier i jego zwolennicy krytykowali uchwałę w internecie. Mariusz Pieśniewski.
13: Jedno spotkanie w cztery oczy Przemysława Czarnka z prezesem Jarosławem Kaczyńskim zakończyło sprawę jego krytykowanej wypowiedzi o potencjalnym wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy, ale już na spotkaniu liderów PiS o konsekwencjach tego nie było mowy.
14: W ogóle nie było o tym dyskusji.
13: Mówiła wiceprezes partii Anna Krupka. Co więcej, kierownictwo jednoznacznie podcięło skrzydła wewnętrznych oponentów Czarnka skupionych wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W uchwale całkowicie zakazano udziału członków stowarzyszenia o charakterze politycznym. Rzecznik partii Rafał Bochenek mówił wprost, ile jest czasu na decyzję.
15: 7 dni.
13: Konkurencyjne wobec Morawieckiego stowarzyszenie po pierwsze Polska zrobi to natychmiast, mówił Tobiasz Bocheński.
16: Nie będzie organizowało żadnych grillów, a jeżeli będą jakieś grille, to będą Prawa i Sprawiedliwości.
13: To sugestia do grilla, którego dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus organizuje wkrótce Mateusz Morawiecki. Były premier i jego ludzie w mediach społecznościowych zapowiadają dalsze działanie stowarzyszenia.
9: Narodowy Fundusz Zdrowia zalega szpitalowi wojewódzkiemu imienia Świętego Łukasza w Tarnowie około 20 milionów złotych. Jak podkreśla dyrektor placówki Anna Czech, nie nie są to pieniądze za nadwykonania, lecz za świadczenia nielimitowane, które zgodnie z przepisami należą się pacjentom. Jak zaznacza dyrektor, choć szpital stale się rozwija, jego możliwości są dziś mocno ograniczane przez problemy z finansowaniem.
8: Na pewno nie zwiększymy liczby łóżek, dopóki nie otrzymamy kontraktu z funduszu, a fundusz na razie ma lekką zadyszkę albo dość dużą zadyszkę, ponieważ nie płaci nawet za to, za co zobowiązał się, że na pewno zapłaci. Nie mówimy o nadwykonaniach, bo wiemy, że tego nie powinniśmy realizować, ale te nielimitowane świadczenia, które są zagwarantowane dla pacjentów, zalega nam fundusz 20 milionów złotych. To jest bardzo dużo.
9: Czy to przekłada się, pani dyrektor, na sytuację pacjentów? Czy jakieś zabiegi są przekładane?
8: Nie. Na razie jeszcze nie, ale jak fundusz nadal nie będzie płacił, to my nie będziemy mieć, skąd my weźmiemy te pieniądze? Przecież nie jesteśmy bankiem. Także sytuacja jest trudna. Mam nadzieję, że fundusz ostatecznie znajdzie pieniądze. Jeśli dalej się tak będzie sytuacja utrzymywała, no to zacznie być bardzo niebezpiecznie.
9: To szczególnie trudna sytuacja, bo placówka realizuje obecnie największy program inwestycyjny w swojej historii. Już wkrótce zostanie otwarty nowoczesny oddział kardiologii, a równolegle trwa budowa nowego bloku operacyjnego z oddziałem intensywnej terapii. Łączna wartość inwestycji to około 140 milionów złotych. Przebudowę przejdzie także neurologia, która zyska więcej przestrzeni dla pacjentów. W planach jest również budowa nowego ośrodka psychiatrii. Przetarg na realizację tej inwestycji został już ogłoszony. Dyrekcja zapewnia, że wszystkie inwestycje są bezpieczne i nie są zagrożone przez obecną sytuację finansową. Ostrzega jednak, że jeśli NFZ nadal będzie zwlekał z płatnościami, w przyszłości może to odbić się na funkcjonowaniu szpitala i dostępności świadczeń dla pacjentów. Ceny paliw zaskoczyły i to negatywnie. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr. Z kierowcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
10: 6 zł, żeby było, to
12: chociaż 6.
10: Mogłoby być.
15: 7 przesada.
10: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
17: Wolny rynek.
10: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
18: Trochę przesadzają z cenami.
11: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
15: Płakać i płacić.
11: Tylko to.
19: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem. Nie umiem powiedzieć.
9: Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znów drożeje ropa. Cena za baryłkę wróciła do poziomu sprzed podpisania przez Stany Zjednoczone i Iran porozumienia pokojowego.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Na dwóch kółkach w stronę Częstochowy o 6.30 spod Bazyliki Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu jedna z grup czwartej rowerowej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę ruszyła w drogę. Kilkadziesiąt osób w kilku 15-osobowych podgrupach będzie jechać ścieżkami rowerowymi oraz publicznymi drogami w stronę Tarnowa.
20: Kierujemy się trasą z Nowego Sącza w kierunku Grudka nad Dunajcem, Zakliczyna, miejscowości Błonie pod Tarnowem i dojeżdżamy w godzinach popołudniowych do Zabawy, gdzie zjeżdżają się wszystkie grupy z 12 miejsc diecezji na wspólne rozpoczęcie tej pielgrzymki. Rozpoczęcie tej pielgrzymki jest mszą świętą, którą poprowadzi biskup tarnowski Andrzej Jerz.
9: To przewodnik sądeckich rowerzystów Krzysztof Baran. Z Zabawy wszyscy uczestnicy pielgrzymki wyruszą w piątek w stronę Częstochowy. Przez 4 dni pokonają łącznie około 270 kilometrów. Na Jasną Górę dotrą w niedzielę. Stamtąd uczestnicy pielgrzymki wrócą już autokarami.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A pielgrzymom powinno towarzyszyć dziś i jutro słońcem, ale też im wysokie, bardzo wysokie temperatury, bo dziś maksymalnie na termometrach 29 stopni. Jutro 31 stopni i też przewaga słońca i to słońce już powinno nam w regionie tarnowskim dominować. W nocy podobne temperatury, no nie do końca, bo w nocy 17, ale jak na noc, to też można powiedzieć upał.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A najcieplejsza noc w tym tygodniu to jeszcze przed nami. Z piątku na sobotę w nocy temperatura będzie wynosiła 19 stopni. To nawet więcej niż w ostatnim czasie w niektóre dni. Teraz o poranku 18. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Ciśnienie wynosi 997 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: I przy takiej pogodzie, no to spokojnie możemy powiedzieć, że kanaryjski wiatr również i u nas. 7,5 minuty po godzinie 7. Roxy Węgiel, tak więc wcale nie trzeba na Kanary jechać, tylko po prostu otworzyć szeroko okna i poczuć ten nasz małopolski, niekanaryjski wiatr.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
0: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Słynne powiedzenie, szafa gram. No teraz się chyba już tego tak nie używa, jak dla mnie przynajmniej za moich czasów, jak się ktoś kogoś się ma zapytał, co będzie, co u ciebie słychać, czy wszystko w porządku? Tak, oczywiście szafa gra. A do tego jeszcze meble tańczą, czyli 16 minut po godzinie 7, to Golec z orkiestra, pomarańcze. No i z tymi pomarańczami, ale też z kwiatami, wydaje mi się, do naszych dzisiejszych solenizantów zaglądamy do kalendarza. Wcześniej 83 lata kończy Tadeusz Sznuk, tak więc pana Tadeusza Sznuka pozdrawiamy, bo to popularny dziennikarz radiowy, telewizyjny, a także prezenter, no i charakterystyczny głos, którym od wielu lat znany jest słuchaczom, a sympatię zdobył też prowadząc teleturniej 1 z 10, w którym pojawił się po raz pierwszy w 1994 roku i od tego czasu cały czas ten teleturniej prowadzi. Dziś, przypomnę, 83 lata kończy Tadeusz Sznuk, tak więc pozdrawiamy również wszystkich tych, którzy urodzili się 16 lipca. Pozdrawiamy szczególnie solenizantów jeszcze, a kto dziś w kalendarzu ma swój dzień? Maria, Marika, Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. No to jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. No to dużo, dużo pomarańcza, przede wszystkim dużo słońca, tego słońca na pewno wam nie zabraknie. I do tych życzeń oczywiście dedykacja muzyczna, czyli zespół Budka Suflera dla naszych dzisiejszych solenizantów.

Na nowo i Mateusz Ziółka, Polski Czwartek, przypominam, gramy wyłącznie my po polsku. Mateusz Ziółka śpiewał o poznawaniu świata i proszę bardzo, muzycznie też ten świat możemy poznawać. Teraz wybieramy się, no powiem, w daleki kierunek, w podróż do Barcelony. Zespół Pectus, 7:25, a już za chwilę o 7:30 sprawdzimy ponownie prognozę pogody, nie dla Barcelony, ale dla regionu tarnowskiego.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
4: Chcesz odzyskać pewność siebie, zdobyć nowe kwalifikacje i wrócić na rynek pracy? Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju, działający przy Fundacji Stałego Rozwoju, wspiera osoby, które chcą zmienić swoją sytuację. Oferujemy indywidualne doradztwo, warsztaty, szkolenia i rozwój kompetencji. Wszystko dostosowane do Twoich potrzeb. Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju. Razem otwieramy drogę do samodzielności, aktywności i rozwoju.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Zespół Pektus śpiewał o Barcelonie. No to zobaczmy, sprawdźmy sobie tą Barcelonę, dokładnie prognozę pogody dla Barcelony i powiem, że w Barcelonie tak samo jak w Polsce, tylko że w Barcelonie ta pogoda będzie się nam utrzymywała do końca lipca, a u nas tylko do końca tygodnia. W Barcelonie dziś 30 stopni, słonecznie, a w regionie tarnowskim dziś, no powiem też gorąco, 29 i też słonecznie.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: I dla porównania, jutro Barcelona 30, a u nas 31 i słonecznie. No ale sobota, niedziela już temperatura spada do 25-26 stopni, a w poniedziałek 21, a w Barcelonie cały czas 29-30 stopni i słońce. A u nas w przyszłym tygodniu znów pogoda w kratkę, opady deszczu, chmury, trochę słońca, tak więc do niedzieli częściowe zachmurzenie nam synoptycy zapowiadają, ale przewaga słońca czwartek i piątek, tak wygląda prognoza pogody. Teraz mamy już 19 stopni, a ciśnienie wynosi 997 hektopaskali.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Pozostajemy w dalszym ciągu w takim klimacie wakacyjnym, letnim. No i też przy pogodzie troszeczkę, ponieważ ta piosenka, która teraz nam wybrzmiewa, to dmuchawce, latawce, wiatr, czyli no co w pogodzie nam towarzyszy, a śpiewa Urszula. Ja przypominam, Polski Czwartek gramy wyłącznie po polsku. Już za chwilę jeszcze raz sprawdzimy sytuację na tarnowskich ulicach.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20.30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
2: Ciągnie mnie do ciebie. Tak, tutaj męskie granie między innymi i wyjątkowa piosenka z męskiego grania są tacy, których ciągnie do czterech kółek, żeby wsiąść do tego pojazdu i ruszyć w trasę. No to sprawdzamy, jak ta droga o poranku wygląda. Słoneczna droga, coraz cieplej nam się robi, przypominamy, oj, dziś będzie gorąco, 29 stopni, tak więc no, kierowcom nie będzie tu zbyt przyjemnie się podróżowało. Oczywiście tym kierowcom, którzy nie posiadają klimatyzacji w pojeździe. Zobaczmy na naszą ulicę. Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. I a propos tych naszych ulic, w całym kraju Ministerstwo Infrastruktury planuje uprościć znaki drogowe, szczególnie te ustawiane podczas remontów, zastępując długie napisy czytelnymi piktogramami. Obecnie tabliczki z wieloma linijkami tekstu są nieczytelne dla kierowców podczas jazdy. No i chyba to wiedzą wszyscy kierowcy i zgodzą się z tym, że to utrudnia szybką taką interpretację komunikatów i wpływa na bezpieczeństwo. Tak więc te piktogramy, wydaje mi się, to jest dobre rozwiązanie. Resort też pracuje nad nowelizacją przepisów, a zmiany mają dotyczyć również tablic określanych typów pojazdów, do których odnoszą się na przykład znaki drogowe. No tak więc czekamy na te zmiany, na uproszczenie znaków drogowych. Przypomnę to, że te znaki szczególnie tutaj ustawiane podczas remontów. Ulica Tarnowa, no to zaglądnijmy i a propos remontów, no to jeszcze na sekundkę przypomnienie, zanim sprawdzimy sobie dokładnie wszystkie ulice. I a propos tych remontów, to przypominam wszystkim zmotoryzowanym, że od piątku, czyli od jutra, 17 lipca w Tarnowie, zmiana organizacji ruchu na tymczasowym rondzie u zbiegu ulicy Lwowskiej, Słonecznej i ulicy Orkana. Kierujący poruszający się od strony Woli Rzędzińskiej będą mogli pokonać się skrzyżowanie również w relacji na wprost i w lewo. Tak więc to są dobre informacje. W rejonie wiaduktu kolejowego roboty prowadzone będą na środkowej części jezdni. Ruch na odcinku od ronda tymczasowego do ronda Zesłańców Sybiru zostanie utrzymany w dwóch kierunkach. W związku tutaj ze zmianą organizacji ruchu na tymczasowym rondzie ulicy zbiegu ulicy Lwowskiej, Słonecznej i Orkana, tam kierowcy, pamiętajcie, od jutra te zmiany, bądźcie gotowi. No i też przypominam czasowe wyłączenie z ruchu ulicy Mickiewicza, ale to w Szczucinie. I to czasowe wyłączenie potrwa jeszcze do 20 lipca przez 4 dni. I to czasowe wyłączenie od godziny 7 do godziny 17. No to jeszcze ulica Tarnowa. Zobaczmy sobie szybciutko, jak wygląda teraz ta sytuacja. Zmożony ruch, bez postojów, bez korków. Tych samochodów na pewno więcej teraz mamy na Klikowskiej. Tutaj odcinek od ronda Słackiego Klikowska na Szkotnik do skrzyżowania z Aleją Solidarności. Również więcej samochodów na tutaj Szujskiego, w okolicach skrzyżowania z ulicą Szkotnik. Podobna sytuacja to ulica Tuchowska do Konarskiego. Na Konarskiego też spory ruch, bez postoju. Dąbrowskiego z Gumniską nawet bez utrudnień, tak więc tam nie będziemy zbyt długo się zatrzymywać i czekać na to, żeby pokonać to skrzyżowanie. Wzmożony ruch jeszcze mamy na Klikowskiej, tutaj od Ziołowej Rzeźniczej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, ale płynnie, bez postojów na Alejach Kwiatkowskiego i od strony Witosa i od strony Mościckiego. Z Bylitowska tutaj też bez utrudnień i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką, dojeżdżamy do samego skrzyżowania, ale ci, którzy są na ulicy Krakowskiej, jadąc w kierunku centrum, to jest skrzyżowanie Czerwona Krakowska Koszycka, na wysokości ulicy Barwnej już się zatrzymujemy, tak więc tam do samego skrzyżowania, do świateł, wygląda na to, że no, dwie zmiany musimy poczekać.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
2: 12 minut do 8, drogi, przypominam jeszcze raz. Przed godziną 9, no i tak spoglądam i widzę, że gdzieś to słoneczko nam się schowało, ja nie wiem. Troszeczkę niezdecydowane chyba o poranku, bo tak raz mocno świeci, raz się chowa gdzieś za chmurami, a dzisiaj ma być dzień słoneczny. Przypominam jeszcze, gdzie drodzy kierowcy, uważajcie, mogą się utrzymywać delikatnie mgły, tak więc tutaj ostrożnie, noga z gazu, powoli, bezpiecznie, z samego rana. do pracy, przemieszczajcie się. 12 do 8, teraz Rafał Brzozowski, a za chwilę Oskar Cyms.

0: daj mi znać.
1: No tak, daj mi znać, daj mi znak. No powiem, drogie panie, dajcie wyraźny znak nam, bo my no często tych znaków nie widzimy. No i nie ukrywam, że tutaj trzeba konkretnie dać znak, żebyśmy widzieli, że na przykład jesteście zainteresowane nami, a wiemy, że no mężczyźni no, są mało spostrzegawczy, dlatego tutaj ten znak musi być bardzo wyraźny. Wiemy, że ten kontakt wzrokowy, uśmiech, spojrzenie na tą osobę, lekki uśmiech, no to już jest to pewien znak, ale mimo wszystko tutaj trzeba czasami no, mocny znak dać. No i wydaje mi się, że chyba panie wiedzą dobrze, o co chodzi, bo to nie tylko chodzi o zadawanie pytań, pokazanie, że jest się ciekawym tej osoby, z którą na przykład się rozmawia, z którą się jest, ale też takie szersze i głębsze skupienie uwagi podczas rozmowy z tą drugą osobą. Wydaje mi się, to też jest bardzo ważne i tam mowa ciała z aktywnym takim zaangażowaniem. A często to nawet taki kuksaniec może spowodować, że wreszcie ktoś zrozumie i jest ten znak konkretny. Tam jest, drodzy panowie, tu szczególny też apel do was. Bądźcie czujni, uważni, żeby nie tego znaku gdzieś nie pominąć, żeby zauważyć ten znak, o którym tutaj Oskar Cyms nam śpiewał. 5 minut nam zostało do godziny 8:00, Polski czwartek. Przypominam, gramy wyłącznie po polsku. Teraz zespół Warius Manks w poszukiwaniu tego Eldorado. Jak znaleźć to Eldorado? No to posłuchajcie, a ja jeszcze tylko dodam, że punktualnie o 8:00 wiadomości, po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch i ta rozmowa o godzinie 8:10.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Pożar domu w Barcicach. Mieszkańcy zdążyli się ewakuować. Dziś posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. O szczegółach już za chwilę. Budowa nowego mostu na Popradzie w Nowym Sączu ruszy w przyszłym roku. Kluczowa decyzja już zapadła. Dlaczego tarnowskie wiadukty wciąż przegrywają z deszczem? Mamy odpowiedź z Diku. A na koniec sportowe emocje. To Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Wiadomości o 8, Anna Tamleczko zapraszam. Do groźnego pożaru domu jednorodzinnego doszło wieczorem w Barcicach. Na szczęście nikt nie ucierpiał i jak informują sądeccy strażacy, zgłoszenie wpłynęło po godzinie 21. Mieszkańcy zdołali samodzielnie opuścić budynek jeszcze przed przyjazdem służb i nie odnieśli żadnych obrażeń. Ogień objął poddasze, jednak dzięki sprawnej akcji strażaków udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na pozostałą część domu. Działania gaśnicze zakończyły się po godzinie 23. Okoliczności i przyczyna wybuchu pożaru będą wyjaśniane. To nie było jedyne nocne zdarzenie, do którego wyjeżdżali strażacy. Po 22 zabezpieczali również miejsce kolizji autobusu z samochodem ciężarowym w miejscowości Lipie w gminie Gródek nad Dunajcem. Na szczęście także w tym przypadku nikt nie został poszkodowany. Wynagrodzenie lekarza specjalisty na poziomie 3 średnich krajowych oraz 208 godzin miesięcznie pracy na etacie, postuluje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Na 12.30 zaplanowano posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda chce ograniczenia kominów płacowych wśród lekarzy, dlatego zaproponowała maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę oraz ograniczenie czasu pracy do 2 etatów. Dr Filip Pierlejewski ze Związku Zawodowego Lekarzy, pediatra, hematolog dziecięcy powiedział, że propozycje resortu zdrowia nie dotyczą większości polskich lekarzy.
2: To nie są propozycje do prawdziwego świata lekarskiego, tylko to są propozycje do tych kilku promili lekarzy, którzy tak naprawdę funkcjonują i pracują w patologicznym modelu, który został narzucony poprzez ministerstwa, poprzez menadżerów szpitali, ponieważ to oni promowali umowy cywilnoprawne, oni promowali odejście od zabezpieczenia ZOZ-ów publicznych, w kadrę, która będzie po prostu stanowiła bezpieczny trzon pracy w danym szpitalu czy w danym ZOZ-ie.
1: Poprzednie posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia było zaplanowane na 7 lipca. Tego dnia minister zdrowia przedstawiła premierowi Donaldowi Tuskowi plan naprawy systemu ochrony zdrowia i mimo zapowiedzi nie przyjechała na posiedzenie zespołu. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało o objęciu członków partii zakazem przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Podjęta uchwała dotyczy stowarzyszeń Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska pod przewodnictwem Jacka Sasina. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek podkreślał, że decyzja ma na celu zapewnienie ideologicznej i politycznej jedności ugrupowania. Dodał, że działalność dwóch założonych przez członków PiS stowarzyszeń według kierownictwa szkodzi partii.
3: Tego rodzaju działalność, zwłaszcza w stowarzyszeniach, podmiotach, fundacjach, które prowadzą działalność, aktywność polityczną, a do takich z całą pewnością należą te dwa stowarzyszenia, jest działalnością, która negatywnie wpływa na Prawo i Sprawiedliwość i może wpływać również w przyszłości.
1: Uchwała obejmuje również zakaz przynależności do fundacji i organizacji pozarządowych o charakterze politycznym. Członkowie należący do stowarzyszeń mają tydzień na ich opuszczenie.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W 2027 roku ma się rozpocząć budowa nowego mostu na Popradzie łączącego Nowy i Stary Sącz. Inwestycję umożliwi uzgodniona przez oba samorządy zmiana granic w rejonie ulicy Węgierskiej. Jak informowaliśmy, około 20 hektarów terenów zostanie włączonych do gminy Stary Sącz. Dzięki temu Nowy Sącz uniknie konieczności dołożenia około 25 milionów złotych do budowy przeprawy. Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski wyjaśnia, że po formalnym zatwierdzeniu zmian granic możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę mostu.
4: Są dokumenty, które mówią, że o przesunięciu granic od stycznia, ale one już weszły w życie i jest decyzja Rady Ministrów ogłoszona na koniec tego miesiąca, więc to nam umożliwia uzyskanie zrydu, co za tym idzie równolegle ogłoszenie przetargu. Więc ja naprawdę, tak jak mówiłem poprzednio, że na wiosnę powinniśmy podpisać umowę na wykonawcę tego mostu. Chciałbym, żeby 26 był na to, żebyśmy wybrali wykonawcę. Wiadomo, że mogą być odwołania. Pieniądze są zabezpieczone w pełni. Możemy realizować zadania.
1: Obecny most na Popradzie może być użytkowany jedynie do końca przyszłego roku, dlatego budowa nowej przeprawy jest konieczna. Na czas prac kierowcy będą korzystać z mostu tymczasowego. Strażacy OSP Ptaszkowa ostrzegają przed oszustami. Druhowie poinformowali, że ktoś odwiedza mieszkańców tej części regionu sądeckiego i zbiera pieniądze na odbudowę domu po pożarze, powołując się na jednostkę ochotniczej straży pożarnej w Ptaszkowej. Druhowie poinformowali na Facebooku, że nie prowadzą teraz żadnej zbiórki pieniężnej. Zachęcają, by zgłaszać próby oszustwa na policję. Ostatnie ulewy pokazały, że system odprowadzania wody pod tarnowskimi wiaduktami wciąż nie zdaje egzaminu. Gwałtowny deszcz sprawił, że drogi w tych miejscach były nieprzejezdne i konieczna była interwencja straży pożarnej. Dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga tłumaczy, z czego to wynika.
5: Jeśli chodzi o ulicę Lwowską, jest to teren budowy, więc ten układ odwodnienia nie działa tak, jak powinien działać. Nie wszystkie studzienki kanalizacyjne, kratki i ściekowe są czynne. To zalanie, które mieliśmy po ostatniej burzy, wynikało z tego, że jest tam kratka, jednakże jest to jedna kratka, która została. Jej moc, jej możliwości jakby odprowadzania tej wody są ograniczone. Woda spływa tylko w zwolnionym tempie, więc przy deszczach nawalnych po prostu nie nadąża zebrać tej wody. Dlatego była interwencja straży pożarnej, jak również wykonawcy. W pozostałych wiaduktach, które są istniejące, no to przeprowadzimy kompleksowe czyszczenie tej kanalizacji deszczowej, żeby poprawić przepływ tych wód.
1: Po ostatniej ulewie straż pożarna zajmowała się odpompowywaniem wody pod wiaduktami przy ulicy Lwowskiej i na Bracisaków.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Argentyna zagra z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Zespół z Ameryki Południowej pokonał w drugim meczu półfinałowym reprezentacji Anglii 2-1. Kibice zwycięskiej drużyny, z którymi rozmawiał Maciej Szefer, podkreślali, że kluczową rolę wciąż odgrywa w reprezentacji Leo Messi. Doświadczony piłkarz w meczu półfinałowym asystował przy obu bramkach dla swojego zespołu.
6: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
7: To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
6: Pewnie ostatni mundial Messiego, więc tym bardziej będzie się starał, żeby jednak jeszcze tego gola gdzieś tam wrzucić. Myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli.
8: Nie zyskam sobie sympatii, ale nie jestem fanką Messiego. Wolałabym jednak finał taki, powiedzmy, europejski. Natomiast no jasne, że to będzie zawsze pewnie piękne widowisko, ale wolałabym jednak Hiszpania, Anglia.
1: Finał mundialu w niedzielę, dzień wcześniej Anglia i Francja zagrają o trzecie miejsce. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00. Ja już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Limanowa, Jan Skrzekut.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, ciepło, bardzo ciepło nawet, 29 stopni maksymalnie w ciągu dnia, a jutro ma być jeszcze cieplej, bo 31 stopni, teraz już mamy 19, komfortowa taka temperatura. Przypominam, w ciągu dnia, moi kochani, pamiętacie, w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych, to proponuję mimo wszystko szukać cienia. W nocy 17, sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
4: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 7762 zł 43 grosze.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 12 minut po 8, czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, pan Wojciech Skruch. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Panie przewodniczący, zaczęło się liczenie głosów budżetu obywatelskiego Małopolski. Mieszkańcy regionu mieli czas, by popierać projekty. Zacznę od pytania, jaki jest cel i znaczenie tego przedsięwzięcia w skali województwa? Czy ma to wymiar taki obywatelski, prospołeczny i aktywizacyjny, czy to bardziej nastawienie na działania na rzecz mieszkańców?
4: W moim głębokim przekonaniu ten projekt, ten pomysł, jakim jest budżet obywatelski, funkcjonujący już, przypomnę, dziewiąty rok w Małopolsce, jest takim działaniem mającym na celu aktywizację lokalnych społeczeństw. W tym budżecie co roku obserwujemy znaczący wzrost liczby oddawanych głosów. W poprzedniej edycji, czyli w 8 edycji, oddano ponad 550 tysięcy głosów, a w pierwszej było to zaledwie 80 tysięcy, co oznacza kilkukrotny wzrost zainteresowania tym budżetem obywatelskim, głosowaniem. I gdybyśmy to porównali z innymi budżetami obywatelskimi w innych województwach, to w kolejności drugi z budżetów obywatelskich zaangażował jedynie 200 tysięcy głosów oddanych na poszczególne projekty. Zresztą też patrząc na ilość zgłaszanych projektów przez organizacje, przez mieszkańców, też z roku na rok ich liczba rośnie. Są coraz ciekawsze. Aby uzyskać dofinansowanie, potrzeba zmobilizować już nie kilkaset osób, ale kilka tysięcy osób po to, żeby dofinansowanie uzyskać. Co jest ciekawe w tym budżecie, to co też obserwujemy, mimo tak szeroko promowanej cyfryzacji, elektronizacji różnych sfer życia, największym zainteresowaniem cieszy się właśnie głosowanie w formie papierowej. Elektronicznie oddano głosów jedynie 10 900.
3: To skoro mamy już po głosowaniu, to nikt nie posądzi o faworyzację i zapytam o pańską opinię. Co ciekawego pańskim zdaniem w tym roku się znalazło? Jakie projekty przykuwały uwagę i które mają szansę doczekać się realizacji?
4: Wśród tych projektów najwięcej było z obszaru kultury, ale również z obszaru sportu, rekreacji. Dla mnie takimi ciekawymi zawsze projektami są projekty, które mobilizują i aktywizują młodzież, kierują wobec ich strony ofertę rozgrywek sportowych, zajęć sportowych, organizacji i zagospodarowania ich czasu wolnego. I z reguły te wnioski uzyskują największe dofinansowanie i najwięcej głosów na te projekty jest oddanych, ale również i projekty o znaczeniu kulturalnym, projekty, które mają na celu czy kultywowanie lokalnych tradycji, czy wsparcie lokalnych festynów organizowanych przez czy to samorządy, czy organizacje związane z samorządami, jak koła gospodyń wiejskich, czy lokalne instytucje kultury. I one też uzyskują sporo głosu, ale obserwujemy takie zjawisko, że jednak aktywizacja młodzieży i projekty związane z młodzieżą cieszą się największym zainteresowaniem.
3: Na wyniki budżetu obywatelskiego Małopolski jeszcze trochę poczekamy, ale głosowanie już się zakończyło. Chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu. To jest sprawa, którą marszałek województwa małopolskiego, pan Łukasz Smułka, poruszał na konferencji prasowej w Krakowie, a dotyczy ona przewozów autobusowych Centralnego Funduszu, który dofinansowuje organizację przejazdów. Mówimy wprost o autobusach kolei małopolskich. Są procedowane w Sejmie zmiany w ustawie dotyczącym finansowania czy dofinansowywania tych przewozów. No i marszałek alarmuje, że może to uderzyć w małopolskiego przewoźnika. W jaki sposób może to zaszkodzić?
4: No istotnie ten projekt, który został skierowany do pierwszego czytania do Komisji Infrastruktury, zawiera co najmniej jeden z bardzo niepokojących zapisów, mianowicie wykluczono finansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych. On ma zmienić później nazwę na Fundusz Przeciwdziałania Wykluczeniom Komunikacyjnym. Zapis, w którym wyłącza się możliwość finansowania przewozów na terenie miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, co oznacza, że między innymi koleje małopolskie nie mogłyby być finansowane z swojego funduszu na terenie miasta Tarnowa i również na terenie miasta Krakowa. Jest to w skali budżetu województwa kwota około 5 milionów złotych, które albo musieliby ponieść mieszkańcy, albo musieliby ponieść samorząd czy województwa, czy samorząd miasta Tarnowa, czy samorząd miasta Krakowa.
3: Bo wtedy praktycznie jeżdżenie po terenie miasta byłoby nieopłacalne.
4: Trzeba
3: by było dokładać do tego interesu.
4: Albo po prostu zorganizować miejsca przesiadkowe na opłotkach miasta Tarnowa, czy na opłotkach miasta Krakowa, wysadzić mieszkańców, tak żeby mogli przesiąść się na komunikację miejską. No pytanie, czy Tarnów jest na to przygotowany, na taką zmianę, czy Kraków jest na to przygotowany i jak rozładować ten ruch, który do wyjeździ mieszkańców do opłotek Tarnowa z terenu powiatu tarnowskiego, bocheńskiego, ale również przecież i z Dąbrowskiego, bo tam też kursują w kierunku Tarnowa połączenia małopolskich linii dowozowych. W jaki sposób to zorganizować, żeby mieszkaniec mógł bezpiecznie i szybko, co najważniejsze, dostać się do swojego miejsca pracy, do szkoły albo też po prostu na zakupy.
3: No i pozostaje też pytanie, ile osób potencjalnych pasażerów faktycznie skorzysta wtedy z autobusów, jeżeli będzie musiało się na rogatkach miasta przesiadać. Wiele osób wybierze raczej jakiekolwiek połączenie, które dowiezie ich bezpośrednio do celu.
4: O co cały czas chodzi też również w rozwijaniu tego projektu, jakim są linie dowozowe, to jest to, żeby nasi mieszkańcy przesiadali się z samochodów do autobusów, czyli innych środków zbiorowej komunikacji. A tutaj jakby następuje krok wstecz, czyli znowuż zachęci się mieszkańców, żeby jednak korzystali z samochodów prywatnych po to, żeby pojechać do Tarnowa i wjechać do centrum i tam uczynić zakupy, czy inny cel, dla którego się do tego miasta poruszają. To też ma jakiś taki dziwny związek również i z miastem Krakowem i tam zorganizowaną strefą czystego transportu, gdzie również wyłączono część starych samochodów, a teraz dodatkowo jeszcze chce się uniemożliwić mieszkańcom korzystanie z linii dowozowych.
3: A w takim razie, czy skoro mówimy o miastach powyżej 100 tysięcy, to wydaje się jakby miało to niejako promować czy premiować lokalnych, małych przewoźników, choćby spółki miejskie, niejako promować konkurencję w jedną stronę.
4: No być może jest tam jakiś zamysł, żeby chronić lokalne spółki samorządowe. No pytanie, czy Tarnowie, linie miejskie są w stanie przejąć ten ruch. Ale tak jak wspomniałem, to nie tylko chodzi o same autobusy, bo w autobusy podejrzewam, że albo w Tarnowie są, albo można je kupić, tylko pytanie, w którym miejscu ci dowiezieni mieszkańcy mieliby możliwość przesiąść się w sposób bezpieczny na linie miejskie. To na to pytanie ustawa odpowiedzi nie daje, a biorąc pod uwagę proces legislacyjny, ona może wejść w życie już w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To pierwsze, drugie czytanie, nawet uwzględniając przerwę sejmową, wakacyjną w Sejmie i Senacie, to będzie pewno wrzesień, październik, kiedy ta ustawa mogłaby być już przekazana panu prezydentowi do podpisu. I czy w ciągu tych kilku miesięcy władze miasta Tarnowa, czy władze miasta Krakowa są w stanie ten transport inaczej zorganizować niż taki sposób, jaki jest obecnie prowadzony.
3: Prace legislacyjne, tak jak pan zaznaczył, toczą się w Sejmie, więc jeszcze na ostateczny kształt przepisów pewnie jeszcze chwilę poczekamy. Teraz chciałbym poruszyć wątek jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym regionie, w województwie małopolskim. Często słyszymy, że Urząd Marszałkowski i Sejmik Województwa wspierają przede wszystkim finansowo różne inicjatywy. Straże pożarne obchodzą wielkie jubileusze, stulecia, 120 dwudziestolecia choćby, ale okazuje się, że idea ochotniczych straży pożarnych nie jest jakimś reliktem przeszłości, bo zaledwie w czerwcu, jeżeli się nie mylę, miesiąc temu w Błoniu w gminie Tarnów zawiązała się zupełnie nowa straż pożarna. Ochotnicy przyznają, że na ten moment nie mają praktycznie niczego. Dogadali się z wójtem, aby korzystać z pomieszczeń Domu Kultury Miejscowego, no ale nie mają koszarówek, odzieży, sprzętu, wozu strażackiego, własnej remizy, czy nowa jednostka też może liczyć na wsparcie podobnej skali, jakiej dostają te, które już od wielu lat służą mieszkańcom.
4: Program, który realizuje Województwo Małopolskie już od ponad 20 lat, wsparcia jednostek OSP. Ten program się nazywa Małopolskie OSP i ma różne specjalizacje, czyli wspieramy rozbudowę remis, wspieramy dofinansowanie

0: Małopolskiego. Oczywiście za każdym razem, w tym przypadku akurat Małopolskich OSP, to jakby samorząd gminy występuje z wnioskiem, wskazując jednostki, które z tego dofinansowania skorzystają, bo przypomnę, że każdy z tych programów grantowych, które Marszałek Województwa Małopolskiego ogłasza, wymaga wkładu własnego. Ten wkład własny zapewnia samorząd gminy, którego zadaniem własnym jest prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa, a takimi jednostkami są ochotnicze straże pożarne. Oczywiście na pewno będzie to też skalowalne, bo taka jednostka no, nie jest w stanie z całą pewnością być tak aktywna jak jednostki, które mają ten staż zdecydowanie większy, choćby z tego powodu, że druhowie wymagają przeszkolenia specjalistycznego. Teraz nie da się wysłać do akcji osoby, które nie mają szkoleń. To by się wiązało z odpowiedzialnością, ale też i ryzykiem dla samych druhów, którzy korzystaliby być może ze sprzętu, z którym nie mieli wcześniej do czynienia, a część tego sprzętu z uwagi na ich skomplikowanie wymaga też i specjalistycznych kursów i uprawnień, aby móc je bezpiecznie w akcjach ratowniczych wykorzystać.
1: Czyli mieszkańcy zaangażowani w OSP też mają możliwość skorzystania z tego wsparcia. No też trzeba podkreślić, że to dość unikalne zjawisko. Wytworzyła się nowa OSP, bo tak jak wspomniałem, większość ma jednak bogatą, długą historię i traktujemy je niejako jako wrośnięte w krajobraz
0: wsi. Ale cieszymy się, że powstają nowe też. Wiem, że taka inicjatywa też zawiązuje się w gminie Zaklicze, miejscowości Paleśnice. Tam też pan burmistrz pracuje nad powołaniem kolejnej jednostki wraz z mieszkańcami, więc są takie inicjatywy i cieszymy się, żeby one trwały i tym inicjatorom życzymy dużo determinacji.
1: To teraz, zbliżając się już powoli do końca naszej rozmowy, chciałbym, żebyśmy jeszcze zmieścili temat wydarzenia, które przed nami, bo już w najbliższy weekend, Małopolski Festiwal Smaku. To cykl imprez, który w województwie się odbywa i jeden z jego przystanków właśnie pod Tarnowem, bo w Lisiej Górze się odbędzie. Czego się spodziewać po tym wydarzeniu i jaka idea stoi za wydarzeniem o tematyce bardzo kulinarnej?
0: Tak, zapraszamy do Lisiej Góry już 19 w niedzielę. Rozpoczynamy oficjalnie o godzinie 12. To jest wydarzenie, które ma na celu promocję lokalnej kuchni, tradycyjnej kuchni małopolskiej. To wydarzenie zawsze związane jest z przygotowywaniem przez szefów kuchni, a tym razem będzie to pan Mikołaj Rej, bardzo znana osoba w świecie kulinariów i gastronomii, który przygotowuje potrawy z bardzo prostych składników. Ziemniaki, kapusta mogą przybrać naprawdę zupełnie inny wymiar niż mogłoby nam się wydawać. Oprócz tego elementu kulinarnego będzie również kwestia promocji lokalnej kultury, wydarzenia towarzyszące, zabawy i konkursy dla dzieci, a na koniec gwiazda wieczoru. Można będzie spędzić bardzo miło czas. Podobno, że pogodę pan wójt już zapewnił, więc liczymy, że to wydarzenie jak zawsze skupi tysiące Tarnowian, mieszkańców powiatu tarnowskiego i regionu.
1: Małopolski Festiwal Smaku 19 lipca w niedzielę, a rozpoczęcie o godzinie 12. Dwie minutki jeszcze mamy, to bardzo krótko muszę o jedną rzecz zapytać, mianowicie o dożynki wojewódzkie, które w tym roku bardzo nietypowo, bo w Krakowie to jest chyba ostatnie miejsce w Małopolsce, które kojarzy nam się z dożynkami, z klimatem imprezy rolniczej. Skąd taki właśnie wybór?
0: No, wbrew pozorom w terenie gminy miasta Krakowa jest bardzo dużo terenów rolniczych. Jak pan rektor wspomniał, nie kojarzy nam się z uprawą roli. Niemniej jednak jest to miejsce, które ma centralnie ulokowane na terenie województwa małopolskiego. I w tym roku był taki pomysł, żeby wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym, który jest partnerem tego wydarzenia, zorganizować to duże święto podsumowujące całoroczną pracę rolnika właśnie w Krakowie. Też może trochę przybliżając osobom, które no, mają bardzo miejskie korzenie, tą ludową tradycję związaną z zakończeniem żniw, zakończeniem tego procesu w produkcji rolnej, którego finałem są zbiory. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców

0: mieszkańców również spoza Krakowa do tego, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. Będzie na pewno sporo atrakcji. Są też zapewnione świetne gwiazdy wieczoru, między innymi Cleo, więc myślę, że to pozwoli tutaj zmobilizować bardzo wiele osób. Oczywiście też samo miejsce, czyli Muzeum Lotnictwa, powoduje, że oprócz tego tych atrakcji typowo rolniczych, czyli typowo dożynkowych, będą również udostępnione zbiory muzeum i też będzie można przy okazji również z tej atrakcji skorzystać.
1: A tegoroczne dożynki województwa małopolskiego, tak jak pan Wojciech Skruch zapowiedział, na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, gościł dzisiaj w naszym studiu. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: RDN Małopolska.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Radiowe kino plenerowe.
14: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
17: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
18: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna pokonała w Atlancie Anglię 2-1 w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata i ponownie zagra w decydującym meczu. Anglicy objęli prowadzenie w 55 minucie po strzale Antoniego Gordona. Potem Argentyńczycy dwa razy w końcówce pokonali Jordana Pickforda. W 85 minucie trafił Enzo Fernandez. W doliczonym czasie gry Lautaro Martinez. Przy obu golach asystował Leo Messi. Dzień wcześniej do finału mundialu awansowała Hiszpania po pokonaniu Francji 2-0. W niedzielnym finale Argentyna zagra z Hiszpanią, a w sobotę w meczu o trzecie miejsce Anglia zmierzy się z Francją. Polscy siatkarze wygrali z Bułgarią 3-0 w pierwszym meczu odbywającego się w Chicago turnieju Ligi Narodów. To siódme zwycięstwo reprezentacji Polski w 9. spotkaniu tegorocznych rozgrywek. Najskuteczniejszym graczem triumfatorów był atakujący Bartłomiej Bołądź, zdobywca 13 punktów. Środkowy Szymon Jakubiszak nie ukrywał, że spodziewał się większego oporu rywali.
3: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no, na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa. Graliśmy konsekwentnie, aczkolwiek przed meczem spodziewałem się cięższego spotkania.
18: W USA trwają ostatnie zawody fazy zasadniczej Ligi Narodów, po której 7 najlepszych zespołów tabeli oraz gospodarz Chiny zakwalifikują się do imprezy finałowej. Po wygranej z Bułgarami Polacy awansowali na drugie miejsce w Lidze Narodów. W USA biało-czerwoni zagrają jeszcze z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Teraz piłka nożna. Nowy obrońca dołącza do składu Brugbet Termaliki Nieciecza. Roczny kontrakt podpisał Jevhen Opanasenko, 23-latek pochodzący z Ukrainy. Zawodnik grał wcześniej na Łotwie, w Niemczech i w Czechach, a ostatnio w czeskim MFK Witkowice. Nowy obrońca mierzy 192 cm wzrostu. W barwach Słoni będzie występował z numerem 50. To nie koniec transferów w Sądecji Nowy Sącz. Na rok na Kilińskiego trafił 19-letni Szymon Kawała. Gracz ofensywny, zawodnik Wisły Kraków ze statusem młodzieżowca. W poprzednim sezonie zaliczył 7 występów w pierwszej lidze. Grał też w trzecioligowych rezerwach Białej Gwiazdy. Również na rok wypożyczony został wychowanek Sandecji Piotr Kowalik. Obrońca jest graczem Stali Mielec, a do Sandecji był już wypożyczony w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu. Wcześniej do Sandecji dołączyli tego lata Piotr Janczukowicz, Marko Kolar, Dominik Holań, Łukasz Gerstenstein, Patryk Kielisz i Marcel Płocica. Rezerwy Brugbet Termaliki Nieciecza wróciły na boisko. Zespół rozpoczął okres przygotowawczy do nadchodzącego sezonu. Po ubiegłorocznym awansie drugi garnitur zespołu z Niecieczy będzie występować w małopolskiej czwartej lidze. Drużyna rezerw ma zaplanowaną serię spotkań kontrolnych. W sobotę zagra z piątoligową Garbarnią Kraków 25 lipca z trzecioligowym AKS-em Busko-Zdrój. Kolejne dwa sparingi Brugbet Termaliki 2 zaplanowano na 29 lipca, kiedy to rywalami Słoni będą zespoły z czwartej ligi Unia Tarnów i Glinik Gorlice. Sezon rozpocznie się w weekend 8-9 sierpnia. W pierwszym meczu Brugbet Termalika 2 Nieciecza podejmie Dalin Myślenice. W Mielcu odbędą się finały Super Pucharu Polski w futsalu, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Sportowe emocje będzie można przeżywać 2 września. W rywalizacji mężczyzn zmierzą się Piast Gliwice i Rekord Bielsko-Biała. Oba zespoły należą do najbardziej utytułowanych klubów futsalowych w kraju. W ostatnich 6 latach Piast Gliwice 3-krotnie zdobywał Mistrzostwo Polski. Przed finałem mężczyzn w hali mieleckiego Mosiru kibice obejrzą mecz o Super Puchar Polski Kobiet. O trofeum rywalizować będą mistrzynie Polski KS Nowy Świt Górzno, które zmierzą się z wicemistrzyniami kraju Rekordem Bielsko-Biała. Bilety na oba spotkania wkrótce mają trafić do sprzedaży.
17: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brugbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brugbet Termalika Nieciecza.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
17: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Wygląda na to, że na niebo błękitne jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać. Koło godziny 10 już powinno nam się pojawić to niebo błękitne. Na razie my częściowo zachmurzeniem. Bardzo ciepło dziś, 29 stopni. Jutro ma być jeszcze cieplej, 31 stopni. W nocy również wysokie temperatury, 17, a z piątku na sobotę to nawet w nocy 19 stopni.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
17: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sprawdźmy sobie jeszcze weekend, sobota, niedziela, 26-25 stopni, sobota, niedziela, ale mogą pojawić nam się chmury i lokalnie w sobotę może nam popadać. W przyszłym tygodniu spadek już temperatury, temperatura to 21-22 stopnie. 24 minuty nam zostało do godziny 9, wracamy do polskiej muzyki, dziś polski czwartek, gramy wyłącznie po polsku.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na czwarty koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Krzysztof Urbaniak, światowej sławy organista i propagator wykonawstwa historycznego, który zabierze Państwa w świat północno-niemieckiego baroku i wielkich form romantycznych. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć nietuzinkowe brzmienie organów oraz mistrzowskie wykonania w przestrzeni Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: 12 minut nam zostało do godziny 9. Jeszcze raz sprawdzamy sytuację na naszych ulicach. Jedną stóżkę mamy i to jest stóżka parkingowa, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie na ulicy Powstańców w Warszawie w Tarnowie. Tak więc tutaj kierowcy, uważajcie też na tych parkingach, szczególnie w tych godzinach porannych, jak jeden samochód obok drugiego, po nocy zaparkowane te wszystkie samochody stoją, wyjeżdżamy do pracy, tak więc uważajcie, żeby no właśnie nie było gdzieś obtarcia tego pojazdu. Tak więc tutaj szczególnie spoglądamy w to lusterko, no, zarówno boczne, jak i tylne. Ulicę Tarnowa spoglądnimy, sprawdźmy, jak wygląda teraz sytuacja. Słońcem, troszeczkę chmur, ale tego słońca będzie dzisiaj naprawdę sporo, zapowiadają nam synoptycy, tak więc dobre warunki do podróżowania. Troszeczkę będzie gorąco, bo to 29 tyle stopni na naszych termometrach w ciągu dnia. A ulice, wzmożony ruch już Konarskiego, Tuchowska, postój na Dąbrowskiego, tutaj od Alei Tarnowskiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Główniską i Konarskiego. Też tych samochodów teraz więcej na Solidarności, na wysokości Rogojskiego. Nowy Świat jadący w kierunku tutaj skrzyżowania z ulicą Klikowską. Od 3 maja powoli też na Klikowskiej do Runda Słackiego, Szkotnik, Klikowska. No i króciutki postój, ale to naprawdę bardzo krótki postój, jak jesteśmy na Klikowskiej, dojeżdżając do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, jadąc w kierunku centrum. Mościc, Aleje Kwiatkowskiego, tutaj bez utrudnień na całym odcinku, również bez utrudnień na Zbylitowskiej. Podobna sytuacja to ulica Koszycka, Krakowska i Czerwona, tutaj z każdej strony przez to skrzyżowanie my przejedziemy bez problemów. Oczywiście tam tylko światła mogą nas zatrzymać, ale to krótka chwila i możemy kontynuować jazdę. A propos naszej jazdy, to jeszcze my wróćmy do tych znaków drogowych, o których mówimy przed godziną 8. Ja tylko przypomnę, że Ministerstwo Infrastruktury planuje uprościć znaki drogowe, szczególnie te ustawiane podczas remontów dróg. No i tutaj te długie napisy będą zastąpione piktogramami, tak więc to jest dobre rozwiązanie. Kolejne rozwiązanie i tutaj już się już zastanawiam, czy to jest też dobre rozwiązanie, czy to chodzi tak naprawdę o znaki, a nie o zwracanie uwagi na to, co się dzieje przed nami. Instytut Spraw Obywatelskich zaproponował wprowadzenie nowego znaku ostrzegawczego, który ma zwracać uwagę na zagrożenia związane z używaniem telefonów komórkowych przez pieszych. Nowy znak miałby trójkątny kształt z żółtym tłem i symbolem osoby patrzącej w telefon, a ustawiono by go w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak przejścia dla pieszych czy szkoły. No zmotoryzowani, my zmotoryzowani to wiemy, że szczególnie przy tych przejściach obok szkoły, przejścia dla pieszych, to tutaj zwalniamy, jesteśmy wyczuleni już na to, że ten pieszy może wejść, wtargnąć czasami tak nagle na to przejście i tutaj my jesteśmy już przygotowani na to, że tutaj może ten pieszy nam się pojawić, dlatego tutaj jest chyba bardziej prośba nie do tych zmotoryzowanych, ale do tych pieszych, żeby podchodząc do takich przejść, no nie korzystali tych telefonów komórkowych, nie byli rozproszeni, tylko zwrócili uwagę na to, co się dzieje, a w tym momencie no troszeczkę będę usprawiedliwieni. Był znak, że mogę używać tego telefonu komórkowego, no i mogę wtargnąć na przejście dla pieszych z tym telefonem, ale przypominam, że rozmawiając przez telefon, przechodząc przez przejście dla pieszych, narażamy się na konsekwencje, dlatego tutaj apeluję o to, że jeżeli przechodzimy przez przejście dla pieszych, to ten telefon po prostu odkładamy, tak więc tutaj wydaje mi się, że raczej tej sytuacji rozwagi, no nie rozwiąże ten znak, ten trójkąt ostrzegawczy z osobą, która wpatruje się w telefon. To tyle na razie z dróg. Ponownie na ulicę jeszcze wyjedziemy w godzinach popołudniowych i będziemy sprawdzać sytuację na tarnowskich ulicach.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: 8 minut nam zostało do 9, 9 wiadomości, do tego czasu jeszcze Lady Punk, mniej niż 0 i za chwilę Mela Koteluk, która przeniesie nas, no właśnie, w Himalaja. Tam pytanie, czy mniej niż 0, czy powyżej 0. Himalaja, Mela Koteluk, za chwilę teraz Lady Punk.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wzmacniamy ludzi i organizacje. To idea, która od 2017 roku wyznacza działania Fundacji Stałego Rozwoju. Wspieramy osoby, rodziny i organizacje pozarządowe w rozwoju społecznym i zawodowym. Realizujemy projekty, które pomagają zdobywać nowe kompetencje, budować aktywność społeczną, zwiększać dostępność i rozwijać potencjał organizacji. Działamy tam, gdzie wsparcie przekłada się na realną zmianę. Fundacja Stałego Rozwoju.
4: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność. Tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Politycy komentują decyzję prezesa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie stowarzyszeń.
1: Ta formacja potrzebuje jedności po to, żeby móc walczyć o zwycięstwo w 2027 roku.
0: Wraca sprawa krematorium podwojniczym. Starostwo ponownie rozpatruje wniosek i wzywa inwestora do uzupełnienia braków. Remont drogi na Obidze utknął. Mieszkańcy nie chcą poszerzenia jezdni. W Tarnowie powstało więcej oddziałów przedszkolnych niż się spodziewano. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce iść po władzę, partia musi być jednością. Takiego zdania jest Jakub Banaszek. Doradca prezydenta ocenił, że teraz trudno wyrokować o ewentualnym rozpadzie w PiS-ie. Kierownictwo partii zdecydowało wczoraj, że członkowie PiS nie mogą przynależeć do stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych o charakterze politycznym. Jakub Banaszek mówił, że ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje Prawo i Sprawiedliwość, jest rozłam.
1: Ta formacja potrzebuje jedności po to, żeby móc walczyć o dobry wynik, zwycięstwo w 2027 roku i przede wszystkim przekonanie Polaków do swojej wizji. Były premier jest politykiem wszechmiar uzdolnionym. Pokazał to przede wszystkim w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Był autorem wielu pozytywnych rozwiązań, także dla samorządów.
0: Członkowie PiS są zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń w ciągu 7 dni, czyli do czwartku 27 lipca. Muszą również złożyć stosowne oświadczenie o braku przynależności do tych organizacji. Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w statucie, w tym utratą członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego, na którym przyjęto uchwałę, nie było Mateusza Morawieckiego. Były premier w mediach społecznościowych zapowiedział, że jego stowarzyszenie będzie działać dalej.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Wojewoda Małopolski zobowiązał powiat tarnowski do ponownego rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę krematorium podwojniczym po tym, jak samorząd powiatowy wydał wcześniej decyzję odmowną. W rozmowie z RDN Małopolska starosta tarnowski Jacek Chudyma tłumaczy, że w ramach ponownego procedowania wniosku wezwano inwestora do uzupełnienia braków w dokumentacji.
3: Dotyczy to m.in. przedłożenia informacji o obszarze oddziaływania budynku krematorium z uwzględnieniem wszystkich przepisów oraz przedłożyć potwierdzenie dokonania zgłoszenia wodnoprawnego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tam dotyczyło to przepustu o długości 10 metrów. Termin do uzupełnienia jest 30 dni od daty otrzymania postanowienia, czyli od dnia 8 lipca. Czekamy na uzupełnienie dokumentów.
0: Sprawa dotyczy drugiego z inwestorów, który chce wybudować zakład kremacji w Dębinie Zakrzowskiej podwojniczym. W przypadku pierwszego inwestora, czyli firmy z branży usług pogrzebowych z Tarnowa, decyzja również była odmowna, a wojewoda podtrzymał decyzję starostwa. Ta sprawa ma się rozstrzygnąć w sądzie. Na razie nie będzie poszerzenia drogi prowadzącej na Obidze w Piwnicznej Zdroju. Choć samorząd liczył na porozumienie z mieszkańcami, zainteresowanie konsultacjami okazało się znikome. Władze gminy zorganizowały spotkanie i rozesłały pisma do 56 właścicieli nieruchomości. Odpowiedzi nadesłały jednak tylko 3 osoby. Dzisiaj nie ma tematu i w najbliższym czasie ta droga nie będzie poszerzana, mówi burmistrz Piwnicznej Zdroju Tomasz Michałowski. Jak podkreśla, brak szerszej drogi zamyka możliwość rozwoju Suchej Doliny, miejsca, które przez lata było jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji regionu.
4: Musimy powiedzieć sobie szczerze, że jeżeli chcielibyśmy na poważnie myśleć o reaktywacji Suchej Doliny, tego takiego kultowego miejsca, o którym się mówi w całej Polsce, to nie ma możliwości przeprowadzenia tam jakiejkolwiek inwestycji poważnej przy tak wąskiej drodze, więc to jest kwestia z jednej strony braku komfortu dla mieszkańców, czy ewentualnie dla turystów, którzy chcieliby gdzieś tam wyższe partie sobie podjechać, ale też na razie zamknięcie jakichkolwiek rozmów, jakichkolwiek inwestycjach na tym terenie.
0: Przypomnijmy, w ubiegłym roku gmina ograniczyła ruch na drodze prowadzącej na Obidze. Wjazd mają obecnie wyłącznie mieszkańcy, ich goście, pracownicy Lasów Państwowych, właściciele gruntów i obiektów turystycznych oraz dostawcy. Turyści mogą zostawiać samochody na parkingu poniżej Suchej Doliny i dalszą trasę pokonać pieszo. Na razie jednak nie ma konkretnych planów ani dotyczących poprawy dojazdu, ani nowych inwestycji w tym rejonie. Zakończyła się rekrutacja do tarnowskich przedszkoli. Ostatecznie stworzono więcej oddziałów niż początkowo zakładano, choć mniej niż w zeszłym roku.
5: Stworzonych zostało 103 oddziały, natomiast jeżeli jeszcze są osoby, które nie brały udziału w rekrutacji bądź zapomniały albo się pojawiły jako nowe na rynku, to jeszcze można po przedszkolach szukać tych wolnych miejsc, bo jest ich 135, także szansa na przyjęcie w przedszkolach jeszcze jest. W porównaniu do zeszłego roku w przedszkolach oddziałów jest mniej, bo mamy 13 mniej oddziałów w stosunku do zeszłego roku. Troszkę lepiej niż zakładaliśmy, bo zaczynaliśmy rekrutację z 19 oddziałami mniej, natomiast no, zakończyło się na 13 mniej.
0: mówiła dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Tarnowa Aneta Abram. Sytuacja ma związek z problemem demograficznym, który występuje w ostatnich latach w Tarnowie. Gmina Pleśna znów pochwali się produktami regionalnymi. Już w niedzielę po raz 23 odbędzie się Święto Owoców i Produktów Pszczelich. Ośrodek Relaks w Łowczówku wypełnią stoiska promujące pszczelarstwo i lokalne jedzenie. Będą też warsztaty, pokaz kulinarny i strefa zabaw dla dzieci. Całość o 15 rozpocznie doroczny kiermasz kulinarny i rękodzielniczy. O 17 oficjalne rozpoczęcie Święta Owoców. Tradycją stał się konkurs kulinarny Pleśnieński Smak. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci i muzycznych występów. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dziś słonecznie i bardzo ciepło, 29 stopni, ma być jutro jeszcze cieplej, bo 31, w nocy 17 stopni, teraz już mamy 20. Wiatr słabym, w ciągu dnia zmiennym, ciśnienie wynosi 998 hektopaskal i sytuacja biometeorologiczna jest teraz korzystna. Zobaczmy sobie jeszcze sobota, niedziela, sobota 26, niedziela 25 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś. Z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie.

Poczuj się swobodnie, poczuj się jak mały król albo nawet i książę. No i tak będzie można się poczuć, jeżeli spoglądniemy dziś w nocy w niebo, przypominam. Warto spoglądnąć w niebo i zobaczyć właśnie małego króla albo księcia. A dokładnie tutaj gwiazdę Regulus, bo będzie taka możliwość i spotkanie nie tylko gwiazdy Regulus, ale Wenus i księżyca. Właśnie dziś w nocy z 16 na 17 lipca nad Polską będzie można obserwować spotkanie księżyca, Wenus i gwiazdy Regulus. Cienki sierp księżyca pojawi się tuż obok Wenus, a nieopodal będzie świecił także Regulus. Tak więc to jest wyjątkowa okazja, wyjątkowe takie zbliżenie trzech różnych ciał niebieskich, które będzie dobrze widoczne gołym okiem. Tylko pytanie, no właśnie, czy będziemy mieli czas spoglądnąć? A warto, bo to rzadko się zdarza takie zjawisko na naszym niebie. A ten Regulus Alfa Leonis, czyli mały król, znajduje się około 79 lat świetlnych od Ziemi. Proszę bardzo, czyli bardzo daleko, a mimo wszystko i tak będziemy mogli zobaczyć gołym okiem. Przypominam, to dziś w nocy zjawisko astronomiczne na naszym niebie. 21 minut mamy po godzinie 9. Wracamy na Ziemię za sprawą grupy wideo Szminki Róż.

Co powiem rybom? No ryba nam nic nie powie, bo przecież wiemy dobrze, że ryby głosu nie mają. Jak już, to głos mają jagody i głośno krzyczą jagody. Troszeczkę narzekaliśmy na pogodę, ale mimo wszystko tegoroczne opady poprawiły sytuację w lasach i jagód nie brakuje. Ceny tych owoców jednak pozostają wysokie. Na rynkach hurtowych kilogram jagód kosztuje od 40 do 50 zł, a na targowiskach stawki sięgają nawet 59 zł. Sprzedawcy ostrzegają, sezon na jagody leśne powoli dobiega końca. Ja tylko przypomnę, że ten sezon rozpoczął się w połowie czerwca, bo one pierwsze jagody leśne dojrzewają i już dojrzewają zazwyczaj w połowie czerwca, a szczyt zbiorów przypada właśnie teraz, na lipiec. Tak więc jeżeli ktoś chce troszeczkę wzmocnić ten budżet domowy, wakacyjny, no to można wybrać się na spacer do lasu, a przy okazji, no

0: No właśnie, pozbierać jagody, które w tym roku obrodziły, no i czekają na wszystkich smakoszy. 28 minut mamy już po 9, no za chwilę punktualnie o 9.30 wiadomości ekonomiczne.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory z Poland spółka ZOO.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20.30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Wynagrodzenie lekarza specjalisty na poziomie 3 średnich krajowych oraz 208 godzin miesięcznie pracy na etacie postuluje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Na 12.30 zaplanowano posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda chce ograniczenia kominów płacowych wśród lekarzy, dlatego zaproponowała maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę oraz ograniczenie czasu pracy do 2 etatów. Dr Filip Pierlejewski ze Związku Zawodowego Lekarzy, pediatra, hematolog dziecięcy powiedział, że propozycje resortu zdrowia nie dotyczą większości polskich lekarzy.
2: To nie są propozycje do prawdziwego świata lekarskiego, tylko to są propozycje do tych kilku promili lekarzy, którzy tak naprawdę funkcjonują i pracują w patologicznym modelu, który został narzucony poprzez ministerstwa, poprzez menadżerów szpitali, ponieważ to oni promowali umowy cywilnoprawne, oni promowali odejście od zabezpieczenia ZOZ-ów publicznych w kadrę, która będzie po prostu stanowiła bezpieczny trzon pracy w danym szpitalu czy w danym ZOZ-ie.
1: Poprzednie posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia było zaplanowane na 7 lipca. Tego dnia minister zdrowia przedstawiła premierowi Donaldowi Tuskowi plan naprawy systemu ochrony zdrowia i mimo zapowiedzi nie przyjechała na posiedzenie zespołu. Ceny paliw zaskoczyły i to negatywnie. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr. Z kierowcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
3: 6 zł, żeby było to...
4: Chociaż 6.
3: Mogłoby być.
5: 7 przesada.
3: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
4: Wolny rynek.
3: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
6: Trochę przesadzają z cenami.
7: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
5: Płakać i płacić.
7: Tylko to.
8: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem. Nie umiem powiedzieć.
1: Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Baryłki ropy Brent kosztuje już ponad $85. Ekonomistka Urszula Cieślak mówi, że to przekłada się na podwyżki cen na krajowym rynku paliw. Ekspertka dodaje, że w tej sytuacji powraca pytanie o przywrócenie programu osłonowego ceny paliwa niżej.
9: Sytuacja jest oczywiście dynamiczna. Mało czasu upłynęło od tego dynamicznego wzrostu cen ropy naftowej. Pamiętamy, że w marcu, kiedy rząd rozważał takie osłonowe działania, zajęło to jakiś czas i było to motywowane przede wszystkim obserwacją tej zmiennej sytuacji na rynku. Dlatego też w najbliższym czasie pewnie będą docierały do nas sygnały z rządu, czy w ogóle takie działania są możliwe i na jakim poziomie.
1: Wszystko będzie zależało od tego, jak bardzo wzrosną ceny paliw. Nawet 2200 zł trzeba zapłacić za paletę premium o połowę więcej niż przed rokiem. To rekordowe ceny tego produktu w połowie lipca. Katarzyna Byra z podwarszawskiego składu opału mówi, że w obawie o dostępność peletu klienci masowo go wykupują, a towaru jest mało.
10: Z perspektywy lat to jest pierwszy rok, gdzie fabryki nie mają nadwyżek magazynowych. Zawsze maj, czerwiec to były takie miesiące, gdzie fabryki miały nadwyżki magazynowe. Faktycznie to były miesiące, gdzie pelet był najtańszy w zakupie. W tym roku jest absolutnie sytuacja odwrotna.
1: Zdaniem Katarzyny Byry ceny mogą jeszcze wzrosnąć w najbliższych tygodniach.
10: Patrząc na branżę w zakupach hurtowych, aktualnie nie ma tendencji, że cena będzie stabilna. Cały czas są tendencje wzrostowe. Delikatne, ale jednak cały czas ta cena idzie do góry, więc możemy prognozować, że cena nie zatrzyma się, gdyż w sierpniu często fabryki mają przerwy technologiczne.
1: Standardowa paleta peletów w Polsce to 975 kg.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: W ciągu dnia przewaga słońca i maksymalnie dziś to 29 stopni. Coraz cieplej nam się robi, już mamy prawie 22 stopnie. Również ciepło jutro, a nawet dużo cieplej. Jutro 31, też przewaga słońca, w nocy 17 stopni. O poranku sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Ciśnienie wynosi 997 hektopaskali.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
5: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
0: Po reklamie.

Masajach, hymn każdego dnia. Każdego dnia docierają do nas nowe informacje, ciekawe informacje dotyczące mistrzostw świata w piłce nożnej, bo one cały czas trwają. No i nie uciekniemy od tych informacji, tym bardziej, że no, większość z nas śledzi na bieżąco to, co się dzieje, ale okazuje się, że śledzimy nie tylko to, co się dzieje na murawie, ale też to, co się dzieje poza murawą. No i przenieśmy się teraz do Peru. 563 peruwiańskich dzieci. 563 peruwiańskich dzieci otrzymało dotąd imię ku czci norweskiego napastnika Erlinga Haalanda, czyli no wszyscy oszaleli na punkcie Haalanda. No i co się okazuje, mało tego, choć większość rodziców ograniczyło się tylko do nazwania pociech od nazwiska gwiazdy piłkarskiego, to znalazło się też kilka osób, którzy wybrali pełne dane personalne piłkarza. Ale to nie koniec, bo nadawanie imion swoim potomkom od nazwisk czy przydomków największych gwiazd piłki nożnej w Peru nie jest niczym zaskakującym. No i co ciekawe, podczas każdych finałów największych imprez sportowych, jak Mistrzostwa Kontynentu czy Mistrzostwa Świata, pojawiają się właśnie wyjątkowe nazwiska, no i dzieci otrzymują takie nazwiska czy imiona jak Ronaldo, Messi, Pele czy Maradona, i to nie dziwi nikogo, i zarówno imię, jak i nazwisko otrzymują. Tak więc no, przed nazwiskiem to praktycznie, jeżeli jeszcze jest imię, to trudno tutaj już później rozpoznać, ile jest tak naprawdę tych Haalandów. No ale jeżeli tak rodzice mają takie życzenie, no to dlaczego nie? No i okazuje się, że teraz Wikingowie to nawet i z Peru będą pochodzili, tak więc tutaj warto się zastanowić, kiedy będziemy w Peru no, nazwisko numer jeden Lewandowski, no bo na razie numer jeden to Ronaldo, Messi, Pele, Maradona, a teraz właśnie Haaland. No mam nadzieję, że też takie nazwisko w Peru się pojawi, a może nawet i pełne Robert Lewandowski. 14 minut nam zostało do godziny 10, no to pozostajmy przy gwiazdach. Nie gwiazdach sportu, ale spoglądamy w niebo. Przypominam, warto spoglądać w niebo, szczególnie dziś w nocy. No i zobaczyć wyjątkowe gwiazdy. Oczywiście gwiazdy na niebie, czyli Księżyc, Wenus i Regulusa, nazywany sercem lwa. Bo te ciała niebieskie dziś, a dokładnie wyjątkowe zbliżenie tych ciał, różnych ciał niebieskich, będzie można zobaczyć, przypominam, gołym okiem. No to spoglądamy w gwiazdę.

film o sobie i Pinem. Pozostajemy jednak przy filmie, bo dziś światowa premiera 16 lipca, a jutro w polskich kinach debiut 17 lipca. Chodzi o Odyseję i tutaj warto zaznaczyć, bo to żaden inny film wchodzący do kiny w tym roku nie ma aż tak gwiazdorskiej obsady. Tutaj między innymi Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, czyli doborowa obsada, film w reżyserii Christophera Nolana, przypominam, dzisiaj światowa premiera, a Odyseja to adaptacja starożytnego greckiego eposu Homera w reżyserii właśnie Christophera Nolana i na podstawie scenariusza jego autorstwa w słynnym dziele opisana została podróż do domu Odyseusza, tutaj w roli głównej Matt Damon, króla Itaki po zakończeniu wojny trojańskiej w drodze do swojej ukochanej Penelopy, no właśnie, władca napotyka, no i tutaj nie będę zdradzał, co i jak wygląda jego droga do ukochanej. Trzeba po prostu wybrać się do kina. Co jeszcze w kulturze? O tym troszeczkę później będziemy mówili, bo o godzinie 10.30 wiadomości kulturalne, przypominam, a punktualnie o 10.00, czyli za 5 minut wiadomości z kraju i ze świata.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Radio RDN Małopolska.
1: $20 milionów długu NFZ wobec Tarnowskiego Szpitala. Dyrekcja alarmuje, to zaczyna być niebezpieczne. Budowa nowego mostu na Popradzie w Nowym Sączu ruszy w 2027 roku. Kluczowa decyzja już zapadła. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. To szczególny dzień dla czcicieli szkaplerza. Argentyńska prasa w euforii po sukcesie reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Wiadomości o 10:00. Anna Mleczko, zapraszam. Narodowy Fundusz Zdrowia zalega szpitalowi wojewódzkiemu imienia świętego Łukasza w Tarnowie około 20 milionów złotych. Jak podkreśla dyrektor placówki Anna Czech, nie są to pieniądze za nadwykonania, lecz za świadczenia nielimitowane, które zgodnie z przepisami należą się pacjentom. Jak zaznacza dyrektor, choć szpital stale się rozwija, jego możliwości są dziś mocno ograniczane przez problemy z finansowaniem.
2: Na pewno nie zwiększymy liczby łóżek, dopóki nie otrzymamy kontraktu z funduszu, a fundusz na razie ma lekką zadyszkę albo dość dużą zadyszkę, ponieważ nie płaci nawet za to, za co zobowiązał się, że na pewno zapłaci. Nie mówimy o nadwykonaniach, bo wiemy, że tego nie powinniśmy realizować, ale te nielimitowane świadczenia, które są zagwarantowane dla pacjentów, zalega nam fundusz 20 milionów złotych. To jest bardzo dużo.
1: Czy to przekłada się, pani dyrektor, na sytuację pacjentów? Czy jakieś zabiegi są przekładane?
2: Na razie jeszcze nie, ale jak fundusz nadal nie będzie płacił, to my nie będziemy mieć, skąd my weźmiemy te pieniądze, przecież nie jesteśmy bankiem. Także sytuacja jest trudna. Mam nadzieję, że fundusz ostatecznie znajdzie pieniądze. Jeśli dalej się tak będzie sytuacja utrzymywała, no to zacznie być bardzo niebezpiecznie.
1: To szczególnie trudna sytuacja, bo placówka realizuje obecnie największy program inwestycyjny w swojej historii. Już wkrótce zostanie otwarty nowoczesny oddział kardiologii, a równolegle trwa budowa nowego bloku operacyjnego z oddziałem intensywnej terapii. Łączna wartość inwestycji to około 140 milionów złotych. Przebudowę przejdzie także neurologia, która zyska więcej przestrzeni dla pacjentów. W planach jest również budowa nowego ośrodka psychiatrii. Przetarg na realizację tej inwestycji został już ogłoszony. Dyrekcja zapewnia, że wszystkie inwestycje są bezpieczne i nie są zagrożone przez obecną sytuację finansową. Ostrzega jednak, że jeśli NFZ nadal będzie zwlekał z płatnościami, w przyszłości może to odbić się na funkcjonowaniu szpitala i dostępności świadczeń dla pacjentów. W 2027 roku ma rozpocząć się budowa nowego mostu na Popradzie łączącego Nowy i Stary Sącz. Inwestycje umożliwi uzgodniona przez oba samorządy zmiana granic w rejonie ulicy Węgierskiej. Jak już informowaliśmy, około 20 hektarów terenów zostanie włączonych do gminy Stary Sącz. Dzięki temu Nowy Sącz uniknie konieczności dołożenia około 25 milionów złotych do budowy przeprawy. Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski wyjaśnia, że po formalnym zatwierdzeniu zmian granic możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę mostu.
3: Są dokumenty, które mówią, że o przesunięciu granic od stycznia, ale one już weszły w życie, jest decyzja Rady Ministrów ogłoszona na koniec tego miesiąca, więc to nam umożliwia uzyskanie zrydu, co za tym idzie równolegle ogłoszenie przetargu. Więc ja prawdopodobnie, tak jak mówiłem poprzednio, że na wiosnę powinniśmy podpisać umowę na wykonawcę tego mostu. Chciałbym, żeby 26 był na to, żebyśmy wybrali wykonawcę. Wiadomo, że mogą być odwołania. Pieniądze są zabezpieczone w pełni, możemy realizować zadanie.
1: Obecny most na Popradzie może być użytkowany jedynie do końca przyszłego roku, dlatego budowa nowej przeprawy jest konieczna. Na czas prac kierowcy będą korzystać z mostu tymczasowego. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, nowy most zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2028 roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 16 lipca Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Wyjątkowy dzień dla wszystkich noszących szkaplerz karmelitański i czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej. Dzisiejsza uroczystość jest szczególnie ważna dla czcicieli szkaplerza na całym świecie. W Tarnowie stanowi również centralny punkt odpustów sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, gdzie wierni gromadzą się, aby modlić się, dziękować za otrzymane łaski i zawierzać Maryi swoje życie.
4: Szkaplerz to zawsze noszę, żeby mnie bronił od wszystkiego złego. Dzieciństwa już należy do Matki Boskiej Skarplerzem. Wszystko, co proszę, to zawsze jestem wysłuchana. Także wszystkim jest najlepszym, co tylko może być na świecie.
5: Jakaś ochrona duchowa, no i pomoc, taka wewnętrzna i zewnętrzna.
1: Mówili wierni, którzy zgromadzili się na porannej mszy świętej w małym drewnianym kościółku na Burku w Tarnowie. Tradycja szkaplerza sięga nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku. Według przekazu Matka Boża ukazała się wówczas przełożonemu zakonu zakonu karmelitów w Anglii, wręczając mu szkaplerz jako znak szczególnej opieki i przynależności do jej rodziny. Miała wtedy wypowiedzieć słowa: kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego, to znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Od tego wydarzenia szkaplerz stał się nie tylko znakiem zakonu karmelitów, ale także symbolem zawierzenia Maryi i życia według Ewangelii. W wersji dla osób świeckich ma postać dwóch niewielkich kawałków brązowego płótna połączonych sznurkiem, noszonych na piersi i plecach jako wyraz duchowej więzi z Matką Bożą. Msze święte w Tarnowie będą dziś jeszcze o 15.30 oraz o 18.00. To będzie suma odpustowa z procesją. To także comiesięczne nabożeństwo za ojczyznę. Kazanie wygłosi ksiądz profesor Marek Klus. Będzie transmisja w Radiu RDN.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Determinacja, legendarna remontada, najlepszy mecz turnieju, to niektóre z opinii argentyńskiej prasy po wczorajszym półfinale mundialu. Wygrali z Anglią 2-1, jednak pierwszego gola strzelili rywale. Tomasz Zielenkiewicz.
6: Najbardziej poczytny dziennik Clarín opisuje epicką remontadę i zwraca uwagę na charakter drużyny. Jeśli nie cierpisz, to nie ma radości. La Nación pisze: reprezentacja ponownie poruszyła serca Argentyńczyków i zagrała elektryzujący mecz. Redaktor najpopularniejszego dziennika sportowego Olé, Diego Macias, już w pierwszym zdaniu przyznaje: czy to nieprofesjonalne, gdybym powiedział, że pisze to ze łzami w oczach? Jak tu nie wzruszyć się, skoro obserwujemy, jak historia się pisze na naszych oczach. W niedzielnym finale Argentyna zagra z Hiszpanią.
1: Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 11.00. Zapraszam w imieniu Marty Jodłowskiej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A w Argentynie trwa cały czas szaleństwo, troszeczkę w innych nastrojach Brytyjczycy. 7 minut po 10 sprawdzamy prognozę pogody jeszcze raz. Dziś przewaga słońca, bardzo ciepło, do tego wiatr lekki, zmienny. Dziś maksymalnie to 29 stopni, również ciepła noc przed nami, w nocy 17, a jutro ma być jeszcze cieplej. 31 stopni i też przewaga słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
0: To była autopromocja.

mów do mnie, mów. A najlepiej, jeżeli będziesz mówił do mnie w różnych językach, bo okazuje się, że mózgi osób, które posługują się więcej niż jednym językiem, starzeją się wolniej. Tak wskazują badania naukowców. Efekt ten nie zależy wyłącznie od liczby znanych języków, ale też od poziomu biegłości językowej i długości kontaktu z obcym językiem. No i z badań wynika, że im wcześniej rozpoczniemy naukę, tym lepiej dla naszego mózgu, ale proszę pamiętać o tym, że uczyć się warto na każdym etapie życia. Czyli jednym słowem, im większa liczba języków, im większą liczbą języków posługujemy się, tym młodszy wydaje się być nasz mózg. 16 minut po godzinie 10, tak więc mów do mnie, mów w językach obcych, a my dzisiaj, przypominam, gramy wyłącznie po polsku, bo to dziś Polski Czwartek na antenie Radia Ardent Małopolska. Teraz Ewelina Lisowska, a za chwilę zespół Ira.

by się tak zatrzymać czas. No ale niestety nie jest nam to dane. 25 minut mamy po 10, za chwilę 10.30, czyli wiadomości kulturalne. Ja proponuję wiadomości kulturalnych. Teleturniej. Wydaje mi się, że jeden z 10 chyba każdy z nas zna bardzo dobrze. Tym bardziej, że on od 1994 roku w publicznej telewizji. I kto prowadzi ten teleturniej? Tadeusz Sznuk. Przyznam się szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł prowadzić ten teleturniej. Dlaczego mowa o Tadeuszu Sznuku? Otóż dziś Tadeusz Sznuk, popularny dziennikarz radiowy, telewizyjny, także prezenter, charakterystyczny głos przede wszystkim, który od wielu lat znany jest, no między innymi nie tylko z radia, ale właśnie z prowadzenia tego programu 1 z 10, dziś obchodzi urodziny, które 83 lata właśnie kończy dziś Tadeusz Sznuk, popularny dziennikarz radiowy. Wszystkiego najlepszego, panie Tadeuszu. No i życzymy spełnienia wszystkich marzeń. Co jeszcze ciekawego w kulturze, no to przypominam już za chwilę ciąg dalszym wydarzeń kulturalnych na antenie Radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
10: Radiowe kino plenerowe.
11: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
13: Jolanta Moździerz, zapraszam. To będzie połączenie muzyki polskiej, romskiej, bałkańskiej, słowackiej i żydowskiej. Dziś na Festiwalu Muzyczne Tarasy w Centrum Sztuki Mościce wystąpi zespół Chudoba.
14: Hej, Ugrodnicka, zimno Łozicka, kiedy
15: zaprasza publiczność do świata pełnego barwnych melodii. Tam są inspiracje muzyką polską, romską, bałkańską, przypomnijmy, słowacką, także żydowską. Koncerty niezwykle energetyczne, przepiękne.
13: Mówi dyrektor Festiwalu Muzyczne Tarasy Karolina Wójs. Początek koncertu o 20 to przedostatnie festiwalowe wystąpienie. Na finał całego Festiwalu Muzyczne Tarasy zagra zespół Megidsa. To już w przyszły czwartek o 20. Radio RDN Małopolska patronuje Festiwalowi Muzyczne Tarasy. To jedno z najważniejszych wydarzeń breakingowych w Polsce, które od lat przyciąga tancerzy z całego kraju i zagranicy. Od jutra do niedzieli Krynica Zdrój ponownie wypełni się tańcem, energią i kulturą hip-hopu. To nie tylko zawody, ale przede wszystkim spotkanie pasjonatów, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie wyjątkowej atmosfery. To wydarzenie o randze międzynarodowej, podkreśla Marta Mordarska, dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju.
16: Niezwykłe, barwne widowisko o charakterze światowym, bowiem przyjeżdżają tutaj wtedy eksperci, trenerzy z tej najwyższej światowej półki z całego świata. Przypominam, że uczestnicy naszej breakdance'owej grupy to jest kadra narodowa Polski, więc będziemy mogli tutaj oglądać eliminacje, jedne z eliminacji, ale też być świadkiem niezwykłych pokazów.
13: Podczas tegorocznej edycji Górskiej Bitwy zaplanowano też warsztaty, międzynarodowe eliminacje i kwalifikacje do prestiżowych zawodów i mistrzostw. Wydarzenia odbywać się będą w Krynicy Amfiteatrze. To ma być wyjątkowe wydarzenie dla koneserów muzyki z Sądecczyzny i Podhala. Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca w Ochotnicy Dolnej, odbędzie się szósta edycja OCHO Festiwalu. Od godziny 19 na scenie w Centrum Ochotnicy pojawi się zespół Blamdej. Godzinę później publiczność porwie Gabriela Salem. Zapowiadający główną gwiazdę wieczoru wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk liczy na dużą frekwencję.
4: Będzie to kolejna uczta muzyczna dla całego regionu, więc wierzę w to głęboko, że po raz kolejny przyjadą ludzie z okolic, wszyscy słuchacze Radia RDN przyjadą, bo bywa u nas bardzo, bardzo dużo gości. Wówczas, cóż, nie będzie już to tajemnicą, skupię się na głównej gwieździe. Będzie Cortez u nas. Jego koncert jest o 21:00. Konkurujemy, co prawda, z finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ja uważam, że jednak wybiorą ludzie o festiwal, albo połączą jedno z drugim. Można być na koncercie i oglądać, jakie są statystyki, tak, na jakim etapie jest mecz.
13: Tego samego dnia przy scenie odbędą się też korczańskie koźby, nawiązujące do lokalnej tradycji i kultury regionu i regionalnych smaków. Przybywając na oko, festiwal będzie więc można spotkać wystawców z regionalnymi produktami czy twórców rękodzieła. Festiwalowi będą też towarzyszyć punkty gastronomiczne oraz food trucki. Na największą imprezę muzyczną w Gorcach wstęp jest wolny. Film Pod gołym niebem skradł serca mieszkańców regionu. Na pokazach kina plenerowego Radia RDN pojawiają się całe rodziny. W ten weekend będziemy w Tarnowie i w gminie Żabno. W piątek 17 lipca spotkamy się w Tarnowie na tak zwanej Sandowiczce, to tereny Tosiru. Od godziny 20:30 wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix Misja Kleopatra. W sobotę 18 lipca zaparkujemy na osiedlu Zielonym. Wygodne leżaczki będą czekać na terenach zielonych między ulicą Ablewicza a osiedlem Zielonym przy bloku numer 20. Od 20:30 będzie można tu obejrzeć film Asterix i Obelix Imperium Smoka. Weekendowy maraton filmowy zamkniemy w niedzielę w Niecieczy na placu przy remizie OSP. O 20:30 wyświetlimy film pod tytułem Mijaj Biały Lew. Koło gospodyń wiejskich z Niecieczy zaserwuje oglądającym popcorn. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny. Pozwoli stabilizować i prostować zdeformowane płótna oraz papier. Muzeum Ziemi Tarnowskiej będzie mieć nowy sprzęt i specjalistyczne narzędzia, które pozwolą jeszcze lepiej dbać o eksponaty. Pierwsze urządzenie jest już w pracowni. Podgrzewany stół konserwatorski niskociśnieniowy to połączenie wielkiego żelazka i ogromnej przyssawki, który będzie wykorzystywany m.in. przy renowacji cennych obrazów z zamku w Dębnie.
17: To jest, można powiedzieć, w przenośni ogromne żelazko, które dzięki temu, że jest podgrzewane, możemy stabilizować obrazy na płótnie. Dzięki temu, że ma również perforowaną tą powierzchnię, działa jako stół niskociśnieniowy, czyli może nam prostować zdeformowaną powierzchnię płótna czy też papieru. Możemy wykonywać oczyszczanie na przykład grafik papierowych, możemy wykonywać odsalanie papieru. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na zakup tego stołu, ponieważ w ramach modernizacji zamku w Dębnie przypadło nam do renowacji w naszej pracowni około 40 obiektów na płótnie malowanych.
13: Mówi Tomasz Głowacz, kierownik działu konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej. W pracowni po modernizacji będzie można prowadzić także bardziej zaawansowane badania konserwatorskie, w tym analizy technologiczne, materiałowe i mikrobiologiczne.
18: To były wiadomości kulturalne.
19: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
20: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
21: Pogodowo stabilna i bardzo dobrze czekaliśmy właśnie na taką pogodę i doczekaliśmy się. Dziś 29 stopni, przewaga słońca, jutro ma być jeszcze cieplej, 31 i też przewaga słońca. W nocy 17, teraz już nasz radiowy termometr wskazuje 25 stopni, do tego lekki wiatr zmienny, a ciśnienie wynosi 997 hektopaskali.
19: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
20: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
22: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
0: Po reklamie.

Ania Blusz. Bez planu. Nie, no plan musi być, szczególnie plan podczas wakacji musi być zrobiony, bo ułożenie planu na wakacje jest bardzo ważne. Pozwala nam optymalnie wykorzystać ograniczony czas wolny, uniknąć niepotrzebnego stresu, no i też przepłacania za ostatnią chwilę oraz no też wypalenia urlopowego, mówią specjaliści. A dobry plan to przede wszystkim gwarancja równowagi między aktywnym zwiedzaniem a regeneracją. A przede wszystkim, no już mówiłem o tym, ale jeszcze zaznaczę, oszczędność finansowa, dobry plan, bo to przecież rezerwacja noclegów, biletów z wyprzedzeniem pozwala uniknąć drastycznych podwyżek cen, szczególnie teraz w szczycie sezonu, dlatego warto sobie zrobić plan, żebyśmy nie przepłacili. 9 minut nam zostało do godziny 11. Polski Czwartek, przypominam, gramy wyłącznie po polsku. No, teraz wybieramy się w podróż z zespołem Zakopower, ale wybieramy się boso.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: W Rosji płonie lotnisko wojskowe. Szczegóły za moment. Dlaczego tarnowskie wiadukty wciąż przegrywają z deszczem? Za chwilę odpowiedź Zarządu Drogi Komunikacji.
2: Jest to jedna kratka, która została. Jej możliwości jakby odprowadzania tej wody są ograniczone.
1: W starosądeckim klasztorze rusza nowenna ku czci świętej Kingi. Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W rosyjskim mieście Engels płonie lotnisko wojskowe. Pożar wybuchł po ataku ukraińskich dronów. Rosyjskie serwisy internetowe poinformowały również o zabitych i rannych w rejonie briańskim i jarosławskim. Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały także Moskwę. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
3: W obwodzie saratowskim całą noc obowiązywał alarm przeciwlotniczy. Nad ranem serwisy internetowe pokazały zdjęcia uszkodzonego bloku wielopiętrowego, a także pożar na lotnisku Engels 2. To tam stacjonują rosyjskie myśliwce wielozadaniowe i bombowce, z których wystrzeliwane są rakiety w kierunku Ukrainy. W obwodzie briańskim w wyniku ukraińskiego strzału zginęły dwie osoby. Lokalna administracja poinformowała o uszkodzeniu 4 budynków. Bezzałogowce zaatakowały także Jarosław. Wiadomo o jednym zabitym. Na kilka godzin zamknięta była trasa Jarosław-Moskwa. Z doniesień niezależnych mediów wynika, że także stolice Rosji zaatakowały bezzałogowce. Mer miasta Siergiej Sobianin napisał o 200 maszynach zestrzelonych na przedmieściach.
1: Ostatnie ulewy pokazały, że system odprowadzania wody pod tarnowskimi wiaduktami wciąż nie zdaje egzaminu. Gwałtowny deszcz sprawił, że drogi w tych miejscach były nieprzejezdne i konieczna była interwencja Straży Pożarnej. Zarząd Drogi Komunikacji tłumaczy, z czego to wynika i zapowiada podjęcie działań.
2: Jeśli chodzi o ulicę Lwowską, jest to teren budowy, więc ten układ odwodnienia nie działa tak, jak powinien działać. Nie wszystkie studzienki kanalizacyjne, kratki i ściekowe są czynne. To zalanie, które mieliśmy po ostatniej burzy, wynikało z tego, że jest tam kratka, jednakże jest to jedna kratka, która została. Jej moc, jej możliwości jakby odprowadzania tej wody są ograniczone. Woda spływa tylko w zwolnionym tempie, więc przy deszczach nawalnych po prostu nie nadąża zebrać tej wody. Dlatego była interwencja Straży Pożarnej, jak również wykonawcy. W pozostałych wiaduktach, które są istniejące, no to przeprowadzimy kompleksowe czyszczenie tej kanalizacji deszczowej, żeby poprawić przepływ tych wód.
1: Wyjaśniał Grzegorz Wałęga, dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie. Po ostatniej ulewie Straż Pożarna zajmowała się odpompowywaniem wody pod wiaduktami na ulicy Lwowskiej i Bratisaków w Tarnowie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Trwają remonty dróg wewnętrznych w gminie Limanowa. W sumie zmodernizowanych zostanie 9 odcinków o łącznej długości około 5 kilometrów. Podpisywane są już umowy na prace w Siekierczynie, Starej Wsi, Rupniowie, Męcinie i Pisarzowej. Jak powiedział w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut, modernizację dróg poprzedziły też inne prace.
4: Troszeczkę wcześniej żeśmy też wystartowali z poboczami, czyli takie dość poważne remonty w miejscach. Na wzniesieniach drogi kładziemy tak zwane jumby, czyli takie trwałe robimy pobocza, żeby już do tych tematów nie powracać. Przyznam, że przez ten czas, który już jestem w gminie, to musieliśmy wykonywać te pobocza niekiedy nawet 3-4 razy, czyli tak co 2 lata trzeba było już przeprowadzać remonty poboczy. Teraz już będziemy mieli
5: fale
4: związane. Tak, tak.
1: Koszt remontu wspomnianych dróg przekroczy 5 milionów złotych.
6: Z życia kościoła.
1: Jutro rozpocznie się w Starym Sączu uroczysta nowenna ku czci świętej Kingi. To szczególny czas dla sióstr Klarysek i nie tylko. W tym przygotowaniu do odpustu pomoże rekolekcjonista, franciszkanin ojciec Michał Nowak.
7: W dni powszednie msze święte u Klarysek w Starym Sączu będą odprawiane o 9 i 18. Będą im towarzyszyć homilia i modlitwy nowennowe. Msza święta będzie też o 6:30 w kaplicy świętej Kingi. Ponadto 24 lipca w uroczystość świętej Kingi patronki Starego Sącza sumie odpustowej na ołtarzu polowym przy klasztorze o godzinie 11 będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. W tym dniu Eucharystia będzie też sprawowana o 7, 9 i 17. Ponadto 26 lipca będzie uroczystość centralna, a o 11 sumie odpustowej będzie przewodniczył prowincją franciszkanów z Gdańska ojciec Wojciech Kulik. W tym dniu msze święte będą też o 7, 9 i 17. Nowennie ku czci świętej Kingi towarzyszą liczne pielgrzymki z regionu sądeckiego i Podhala. Dodajmy, że w ramach uroczystości 23 lipca o 19.30 odbędzie się koncert organowy Eugenio Fadzianiego z recytacją Aliny Kamińskiej.
1: Relacją Krzysztofa Niedzielana kończymy to wydanie wiadomości. Kolejne w samo południe. Zapraszam.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Najwięcej słońca w regionie tarnowskim, niewielkie zachmurzenie, Krynica, Zakopane, ale co najważniejsze, dzisiaj bez opadów, również jutro bez opadów. Wysokie temperatury, czwartek i piątek, dziś 29 stopni, jutro 31, w nocy też bardzo ciepło, 17, a z piątku na sobotę w nocy temperatura może wynosić 18, nawet 19 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecam. Polecają kobietom.
5: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na czwarty koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Krzysztof Urbaniak, światowej sławy organista i propagator wykonawstwa historycznego, który zabierze Państwa w świat północno-niemieckiego baroku i wielkich form romantycznych. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć nietuzinkowe brzmienie organów oraz mistrzowskie wykonania w przestrzeni tarnowskiej katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Niepewna przyszłość autobusów kolei małopolskich. Zmiany w prawie mogą ograniczyć kursowanie do Tarnowa. Będzie też ostrzeżenie przed barszczem sosnowskiego.
2: Największym zagrożeniem jest sok rośliny. W połączeniu ze światłem słonecznym może wywołać silne oparzenia skóry.
1: Potrzebują sprzętu i szkoleń. Najmłodsza OSP powstała w Błoniu pod Tarnowem. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Przyszłość autobusów kolei małopolskich dowożących pasażerów do dużych miast stanęła pod znakiem zapytania. Wszystko przez propozycję zmian w przepisach procedowanych w parlamencie. Małopolskie linie dowozowe, które korzystają z dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, według nowych przepisów nie mogłyby skorzystać z dofinansowania na terenie miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wyjaśniał w audycji Słowo za Słowo Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.
3: Ten projekt zawiera co najmniej jeden bardzo niepokojący zapis, a mianowicie wykluczono finansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych przewozów na terenie miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, co oznacza, że między innymi koleje małopolskie nie mogłyby być finansowane z tego funduszu na terenie miasta Tarnowa i również na terenie miasta Krakowa. Jest to w skali budżetu województwa kwota około 5 milionów złotych, które albo musieliby ponieść mieszkańcy, albo musieliby ponieść samorząd czy województwa, czy samorząd miasta Tarnowa, czy samorząd miasta Krakowa.
1: Jak podkreśla Wojciech Skruch, procedowana ustawa rodzi mnóstwo pytań. Brak dofinansowania może oznaczać wzrost cen biletów lub też konieczność ponoszenia kosztów z budżetu samorządów. Innym możliwym scenariuszem jest dowożenie pasażerów jedynie do granic miasta, gdzie mogliby przesiadać się do autobusów miejskiego przewoźnika. A z autobusów kolei małopolskich rocznie korzysta około 6 milionów pasażerów.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Występuje w około 3000 miejsc, a kontakt z nią może spowodować bolesne pęcherze na skórze i trudno gojące się rany. Przestrzega Regina Klimaszewska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.
2: Największym zagrożeniem jest sok rośliny. W połączeniu ze światłem słonecznym może wywołać silne oparzenia skóry, a w upalne dni nawet samo przebywanie w pobliżu dużych skupisk barszczu może spowodować podrażnienia. Jeżeli przypadkowo dotkniemy rośliny, trzeba jak najszybciej umyć skórę wodą z mydłem i przez co najmniej 2 dni unikać słońca. Gdy pojawią się pęcherze, silne zaczerwienienia albo doszło do kontaktu z oczami, należy zgłosić się do lekarza.
1: Barszczu sosnowskiego nie należy dotykać ani usuwać samodzielnie. Informacje o miejscu, w którym rośnie, warto zgłosić do urzędu gminy lub miasta albo do nadleśnictwa. A barszcz sosnowskiego to inwazyjny gatunek obcy pochodzący z rejonu Kaukazu. Do Polski został sprowadzony w drugiej połowie XX wieku jako roślina pastewna, wykorzystywana do produkcji kiszonki dla bydła.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Jadąc ulicą Piłsudskiego w Limanowej możecie trafić na ruch wahadłowy. Ruszyła przebudowa skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Prace zaplanowane są na dzisiaj i na najbliższy poniedziałek. A w planach jest m.in. frezowanie nawierzchni asfaltowej. Władze miasta Limanowa proszą kierowców o zachowanie ostrożności w tym miejscu i stosowanie się do oznakowania oraz osób kierujących ruchem.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Choć nie mają jeszcze własnej remizy, wozu strażackiego i sprzętu, są pełni zapału i chęci do pracy dla innych. Mowa o Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu, najmłodszej w Polsce OSP, która zawiązała się w ubiegłym miesiącu. Jak mówi prezes jednostki Ryszard Kawula, inicjatywa miała swój początek w miejscowej parafii. Proboszcz w Błoniu, ksiądz Piotr Barczyk, zachęcał mieszkańców do zorganizowania stowarzyszenia gotowego do pomocy społeczeństwu.
4: Pomysł zrodził się od mieszkańców. Głównym takim pomysłodawcą i inicjatorem był ksiądz proboszcz Piotr Barczyk. Namawiał ludzi, ale jakoś nie było chętnych. No i w końcu uznałem, że spróbuję coś zorganizować. Uważałem, że warto stworzyć jednostkę, która będzie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, integrować lokalną społeczność. Chcemy ją budować od podstaw. Wiemy, że to nie nastąpi bardzo szybko, ale od czegoś trzeba zacząć.
1: Do OSP w Błoniu, która zarejestrowała się jako stowarzyszenie, należy już 27 osób.
0: Z życia kościoła.
1: Tymczasem ponad 60 osób wyruszyło dzisiaj rano na rowerach z Nowego Sącza do Częstochowy. To uczestnicy czwartej rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę. Po mszy świętej w Bazylice Świętej Małgorzaty i błogosławieństwie proboszcza księdza Jerzego Jurkiewicza wyjechali przez Sądecki Rynek na ścieżkę rowerową wiodącą wzdłuż Dunajca.
5: Ogólnie jest forma, dlatego że ja już trenowałam wcześniej, bo jeździłam przez cały czerwiec, żeby zebrać 1000 kilometrów przejechanych.
6: Jeździłam bardzo dużo na rowerze. W tym roku tak trochę mało, ale nie boję się. Zawsze chciałam, tylko zawsze nie było czasu na to wszystko.
7: Ja jestem zajeżdżony na śmierć na rowerze, także wszystkie warunki sobie daję rady bez problemu.
1: Pielgrzymi przejadą przez Zakliczyn i Błonie do Zabawy, gdzie połączą swoje siły z pozostałymi 11 grupami z regionu. A jutro rano wszyscy wspólnie wyruszą w stronę Jasnej Góry, gdzie dotrą w najbliższą niedzielę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Dzisiaj dużo pogodnego nieba, dużo słońca, niebo błękitne, chmury zupełnie niegroźne, bez opadów i wysokie temperatury. Już teraz na termometrach mamy 26-27 stopni, może to być nawet dzisiaj 29 i 30. Jutro powyżej 30 kreski zobaczymy na termometrach. W nocy częściowe zachmurzenie i 17 stopni. Na pewno nie będzie padać w tych dniach. Jakość powietrza jest dobra na barometrach w Tarnowie, 996 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Tak, piątek, czwartek to pogodne dni, w sobotę niestety wzrost zachmurzenia, ale nadal wysokie temperatury, w niedzielę także może troszeczkę popadać, bo w sobotę zapowiadają synoptycy opady deszczu i również w niedzielę, poniedziałek także jeszcze deszczowy, we wtorek pogodnie.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Mamy czwartek, to już 16 dzień lipca 2026 roku, 9,5 minuty po godzinie 12, Jerzy Olszówka. Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam do słuchania Radia RDN. To czwartkowe, słoneczne popołudnie.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20:30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
5: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
6: To była autopromocja.

Ada Schulz i Tlen. Jakość powietrza dzisiaj jest dobra, pogoda zachęca do spacerów, ale wychodząc z domu warto wziąć ze sobą nakrycie głowy i wodę mineralną. Tak, dzisiaj będzie nawet do 30 stopni na termometrach. Słońce, które tak mocno dzisiaj operuje, wstało. Kwadrans przed godziną 5, zajdzie 21 minut przed godziną 21, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam 8 godzin 21 minut. Dzień liczy sobie 15 godzin 53 minuty, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 49 minut 19 sekund, a już krótszy od najdłuższego dnia w roku prawie o pół godziny, no dokładnie o 28 minut, a za 69 dni przyjdzie do nas astronomiczna jesień. Swój ślad w popołudniowym czwartkowym programie pozostawi teraz Jula. Na zegarach prawie 20 minut po godzinie 12.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV, reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.

0: radiowe kino plenerowe.
1: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Słonecznie i dużo pogodnego nieba i bez opadów dziś i jutro. W sobotę niestety już mogą pojawić się deszczowe chmury, a także i wyładowania atmosferyczne, ale zdecydowana przewaga słońca jeszcze mamy. Także pięknie zapowiada nam się dzień jutrzejszy, no i pięknie rozpoczął nam się czwartek. Na termometrach teraz w regionie 27, nawet 28 stopni. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach 996 hektopaskali.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Ciśnienie na razie stabilne, ale w godzinach popołudniowych powoli zacznie spadać. Sytuacja biometeorologiczna przy tak wysokich temperaturach, no niestety, niekorzystna.

Nieważne, to Dawid Kwiatkowski w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ważne to zachować rozsądek, zdrowy rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Dzisiaj zachęca pogoda do tego, aby poplażować troszeczkę. Ważne jest też, abyśmy zachowali zdrowy rozsądek podczas powrotów do domu z wakacyjnych wojaży. Także wszystkiego bezpiecznego Wam życzymy. Za chwilę sprawdzimy, jak wyglądają ulice Tarnowa i Nowego Sącza i jak bezpiecznie wrócić do domu. Będziemy podpowiadać i szybko. Ornet, a propos domu i dom. Grzegorz Stępień.

0: Reklama.
1: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
2: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl. Radiowe kino plenerowe.
5: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
6: Tarnowa, chyba wszyscy wyjechali na wakacje. W tej chwili ruch niewielki na ulicach miasta. Bez większych problemów poruszamy się ulicą Lwowską do Orkana. Tutaj oczywiście troszeczkę więcej pojazdów, ale płynnie przemieszczamy się przez to rondo. Bez kłopotu jedziemy ulicami Słoneczną, Sitki i Słowackiego. Na Kikowskiej też teraz jest niewielki ruch. Aleja Jana Pawła II wolna od korków. Bez problemu dojeżdżamy do autostrady Aleją Pendereckiego. Błonie elektryczna spokojnie. Na Nowodąbrowskiej także ruch umiarkowany. Krakowska wolna od korków. Jedynie przy Warsztatowej więcej pojazdów w stronę centrum, przy Koszyckiej i Czerwonej pusto jest w tej chwili. W Nowym Sączu Naga też jest spokojnie, bez kłopotu. Węgierską przemieszczamy się w tej chwili tak w jedną, jak i w drugą stronę. Do Starego Sącza jedziemy płynnie. Pod Białym Klasztorem ruch umiarkowany, bez kłopotów na Piłsudskiego. Więcej samochodów teraz na Lwowskiej i Pieczkowskiego w Nowym Sączu. Także jest bardzo przyjemnie poruszać się po drogach w regionie. W Limanowej niestety tutaj jest ruch wzmożony na wysokości tutaj Piłsudskiego, Słonecznej, bardzo dużo samochodów, ruch wzmożony. Więcej samochodów też jest w Bochni, na ulicy Floris, na Trudnej nawet w miarę spokojnie, na ulicy Regis w Bochni ruch umiarkowany. Bez kłopotów przejeżdżamy przez Brzesko. W Gorlicach więcej pojazdów przede wszystkim na ulicy Kościuszki, Legionów i Mickiewicza. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
6: Teraz autostradą pojedziemy razem z Januszem Panasewiczem na zegarach 12:43.

Jana Banana, Przyjaźń czy Kochanie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 14 do 13. Za chwilę sięgam po wyjątkową płytę tygodnia zatytułowaną Brothers. Autorem tej płyty jest Mieczysław Szcześniak. Znakomite utwory, jeden z nich już za chwilę zabrzmi na antenie Radia RDN. Zostańcie z nami, a teraz Nana Banana.

Album Brothers, płyta tygodnia w Radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. To wyjątkowa muzyczna podróż, w której spotykają się trzy światy. Polska wrażliwość, amerykański soul i gospel oraz klimaty country i bluesa. To projekt, który przekracza granice kultur, pokoleń i gatunków muzycznych, tworząc ponadczasową opowieść o emocjach, przyjaźni i sile muzyki. Nowa płyta jest symbolicznym zwieńczeniem 40-letniej drogi artystycznej Mieczysława Szcześniaka, jednego z najbardziej cenionych i charakterystycznych głosów polskiej sceny muzycznej. Do współpracy przy albumie artysta zaprosił legendarnych twórców amerykańskiej sceny muzycznej. H.B. Barnuma, producenta współpracującego m.in. z Frankiem Sinatrą, Arletą Franklin czy Rayem Charlesem oraz Wendy Waldman, współautorkę światowych hitów, jedną z najbardziej wpływowych kobiet producentek w historii amerykańskiej muzyki. Już sam tytuł, no i ci wykonawcy wskazują na to, że płyta jest anglojęzyczna i w istocie tak jest. Cała jest po angielsku, ale w jednym z utworów Mietek Szcześniak pozostawił furtkę, żeby móc zagrać i zaśpiewać w polski czwartek w Radiu RDN Małopolska i Państwo z całą pewnością wychwycicie te momenty wyśpiewane czy też zadeklamowane po polsku przez Mietka Szcześniaka. Tak to on reklamuje właśnie nasz kraj.

Chodź, pokażę ci Polskę, bo piękna jest. Piękne są dziewczyny, no i najsmaczniejszy jest oczywiście Bigos, o czym wspominał właśnie Mietek Szcześniak w utworze Brothers z płyty tygodnia w Radiu RDN Małopolska pod tym właśnie tytułem. 4,5 minuty do godziny 13. Dziewczyna z sąsiedztwa, wakacyjne granie w Radiu RDN Małopolska.

Wolska i Piotrek Lewandowski przed 13 w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Teraz raz, dwa, raz, dwa. Do studia zbliża się Marta Jadłowska. Za chwilę wiadomości o 13.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
6: Ministerstwo Finansów nie planuje na razie przywracać programu CPN.
7: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie.
6: W Nowym Sączu już w niedzielę rusza święto Dzieci Gór.
8: Mamy naprawdę w tym roku znowu parę pięknych niespodzianek. Na przykład zespół dziecięcy z Panamy.
6: Minęła 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Finansów na razie nie planuje przywracać programu Ceny Paliw Niżej. CPN przestał obowiązywać na początku tego miesiąca. Obecnie ceny paliw mogą przekraczać 7 zł za litr. Podczas obowiązywania programu CPN rząd ustalał maksymalną cenę benzyny i oleju napędowego, których stacje benzynowe nie mogły przekraczać. Minister Finansów Andrzej Domański zwrócił uwagę, że rząd wprowadził CPN, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała 100 dolarów. Teraz utrzymuje się na poziomie około 80.
7: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową. W momencie, kiedy ceny ropy były właściwie na swoim szczycie, podjęliśmy i przygotowaliśmy najdalej idący pakiet osłonowy dla polskich kierowców.
6: Sytuacja na rynku paliw jest niestabilna ze względu na wojnę w Iranie. W związku z tym transport ropy przez cieśninę Ormus jest utrudniony lub niemożliwy.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Tymczasem mieszkańcy gminy Piwniczna będą mogli liczyć na zniżki w ramach karty Piwniczanina. Można już się rejestrować i pobierać aplikację karty. Na początku da to m.in. 10% zniżki na baseny na Radwanowie, a oferta ma być rozszerzana. Dzięki bezpłatnej aplikacji na smartfony mieszkańcy gminy będą też informowani o różnych wydarzeniach. Ponadto firmy z regionu sądeckiego są zaproszone do tego, by dołączyć do partnerów programu i zaoferować mieszkańcom rabaty. Burmistrz poinformował, że na teraz nie są planowane zniżki na parkingi. W najbliższym czasie ma rozpocząć się bowiem remont rynku, co ograniczy miejsca postojowe.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Zakończyła się rekrutacja do tarnowskich przedszkoli. Ostatecznie stworzono więcej oddziałów niż początkowo zakładano, choć mniej niż w zeszłym roku.
9: Tworzonych zostało 103 oddziały, natomiast jeżeli jeszcze są osoby, które nie brały udziału w rekrutacji, bądź zapomniały, albo się pojawiły jako nowe na rynku, to jeszcze można po przedszkolach szukać tych wolnych miejsc, bo jest ich 135, także szansa na przyjęcie w przedszkolach jeszcze jest. W porównaniu do zeszłego roku w przedszkolach oddziałów jest mniej, bo mamy 13 mniej oddziałów w stosunku do zeszłego roku. Troszkę lepiej niż zakładaliśmy, bo zaczynaliśmy rekrutację z 19 oddziałami mniej, natomiast zakończyło się na 13 mniej.
6: Mówiła Aneta Abram, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Tarnowa. A sytuacja ma związek z problemem demograficznym, który występuje w ostatnich latach w Tarnowie. Jego skutkiem są też zmiany administracyjne.
1: Z życia kościoła.
6: Parafia w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowuje się do odpustu ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. To pierwszy odpust, odkąd świątynia na Powiślu została podniesiona do rangi bazyliki. Kazania odpustowe będzie głosił ksiądz Grzegorz Skowron, pochodzący z parafii Otwinów, który od 25 lat posługuje w diecezji Joliet w USA. W sumie odpustowej o 11 będzie przewodniczył metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Parafia Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny gościła pielgrzymów z archidiecezji przemyskiej idących na Jasną Górę. Chce wyrazić za to wdzięczność, mówi w rozmowie z RDN Małopolska arcybiskup Adam Szal.
0: 19 lipca podczas odpustu parafialnego przyjadę tutaj po to, żeby podziękować też parafianom za niezwykłą gościnę.
6: Na zakończenie sumy będzie procesja eucharystyczna. Po mszy świętej będzie można także zapisać się do Bractwa Szkaplerza Świętego.
1: RDN kulturalnie.
6: Nowy Sącz ponownie stanie się światową stolicą dziecięcej kultury ludowej. Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór. To jeden z najbarwniejszych i najbardziej rozpoznawalnych festiwali folklorystycznych w Polsce. Zespoły polskie i zagraniczne tradycyjnie tworzyć będą pary kamrackie, a do Nowego Sącza przyjadą zespoły z różnych stron świata, zapowiada Piotr Gąsienica, zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
8: Mamy naprawdę w tym roku znowu parę pięknych niespodzianek. Na przykład zespół dziecięcy z Panamy, Meksyk, barwny, żywiołowy folklor, Gruzja i to w takim najlepszym wydaniu, Chorwacja. No to żywioł bałkański, wiemy jak kolorowy, barwny i na pewno będzie cieszył się dużym wzięciem. I w tym roku Słowacja. Ale Słowacja nie tutaj nasza Słowacja z zamiedzy, ale Słowacja spod granicy austriackiej, za Bratysławy. Bardzo ciekawy folklor słowacki, więc różne strony świata się spotkają znowu.
6: Z Polski na festiwalu pojawią się piątkowiaki, mali magurzanie, mały chopcup z Zakopanego, świabelki i mały owcok z Jabłonki. Tegoroczna edycja festiwalu rozpocznie się w niedzielę o 10.30 mszą świętą festiwalową w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, a festiwal potrwa do 25 lipca.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Słonecznie i ciepło, i to jeszcze nie jest najwyższa temperatura na dzisiaj. 26-27 w Tarnowie, w Dąbrowie Tarnowskiej 26, podobnie w Bochni, w Dębicy mamy 28 stopni. Chyba najchłodniej teraz jest w Ciemszkowicach 22-23 stopnie, w Nowym Sączu 25. Częściowe zachmurzenie dzisiaj w nocy. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro także przewaga słońca i temperatury powyżej 30 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Jakość powietrza jest dobra, na barometrach w Tarnowie 996 hektopaskali, ciśnienie powoli spada. Paweł Tur, Azyl. Czas.

0: Autopromocja.
1: Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
0: To była autopromocja.
3: Mamy czwartek, zbliża się godzina 13.15 i już za chwilę audycja z cyklu Rodzina w sercu Małopolski.

0: Radio RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku z naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj otwieramy drzwi domów, w których codzienność kręci się wokół szczególnego i wymagającego daru. Rozmawiamy o rodzinach wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Współczesna kultura uznaje za wartościowe tylko to, co idealne, sprawne i generujące zysk. W tym często bezdusznym świecie dziecko z niepełnosprawnością bywa przez wielu postrzegane jako życiowy dramat i ciężar. Tymczasem nasz patron, święty Jan Paweł II, całym swoim pontyfikatem krzyczał do świata, że słabość fizyczna lub intelektualna ukrywa w sobie najgłębszą tajemnicę ludzkiego piękna. W liście do osób niepełnosprawnych pisał, że są oni uprzywilejowanymi świadkami miłości. O tym, jak obecność osoby z niepełnosprawnością wywraca do góry nogami dotychczasową hierarchię wartości, jak uczy bezwarunkowej miłości i staje się sercem małopolskiego domu, porozmawiamy z kimś, kto tę drogę zna z własnego życia. Naszym gościem jest pan Łukasz Świątek, ojciec Dominika, który mimo niepełnosprawności ruchowej i poruszania się na wózku sukcesem ukończył studia wyższe. Dzień dobry, panie Łukaszu.
3: Dzień dobry, witam księdza, witam słuchaczy.
2: Panie Łukaszu, narodziny dziecka z niepełnosprawnością albo diagnoza o ciężkiej chorobie to dla każdego rodzica potężny wstrząs. Człowiek buduje w głowie plany o idealnym rodzicielstwie, o sukcesach dziecka, a nagle ten świat rozsypuje się na kawałki. Jak wyglądał ten pierwszy moment w państwa rodzinie? Czy pojawił się bunt i pytanie, Panie Boże, dlaczego akurat nas to spotkało?
3: Kiedy dowiaduję się, że twoje dziecko będzie niepełnosprawne, przeżywam najprawdziwszą żałobę. Opakuję wtedy swoje wyobrażenia o jego przyszłości, o pierwszym meczu piłki nożnej, czasem o wspólnych wyjazdach w Małopolskie Góry. Kiedy trzymasz w ramionach noworodka, nie masz wtedy pojęcia, kim ono będzie, jakie napotka bariery, czy w ogóle zdoła stawić im czoła. U nas też pojawił się ten potworny paraliż i bezsilność. Człowiek wówczas staje pod ścianą. W głowie huczy tylko jedno pytanie. Dlaczego Dominik? Co zrobiliśmy nie tak? No, było to pytanie. Ten etap buntu, z którego nie wolno uciekać, on jest ludzki. Dzisiaj z perspektywy lat u boku mojego syna widzę, że Bóg nie zniszczył naszego życia. Tylko pchnął nas na zupełnie inną, głębszą ścieżkę. Dominik nie przyszedł na świat jako kara. Przyszedł jako dar, tak myślę. Choć owinięty w bardzo trudne i szorstkie opakowanie. Pierwszy krok ku ocaleniu to akceptacja. Kiedy przestajesz walczyć z rzeczywistością, a zaczynasz walczyć o człowieka, ciemność zaczyna ustępować miejsca miłości.
2: Tytuł naszej dzisiejszej audycji to Dar obecności. Współczesny świat uczy nas, że człowiek jest tyle wart, ile potrafi wyprodukować, zarobić lub osiągnąć. Dominik pokazał, że mimo wózka inwalidzkiego można osiągnąć wielki sukces i nawet ukończyć studia. Jak obecność niepełnosprawnego syna przewartościowała państwa taką domową hierarchię wartości?
3: Tak, zgadza się. Dominik wywrócił nasz świat do góry nogami. I chwała Bogu za tę rewolucję. Żyjemy w społeczeństwie, które cierpi na, chyba myślę, chroniczny brak czasu. Ciągle gdzieś biegniemy za lepszą pracą, nowym samochodem, prestiżem. Mój syn zatrzymał ten szalony pęd. On nie wybuduje domu własnymi rękami, nie pobiegnie na murawie, ale udowodnił, że bariery fizyczne nie determinują barier umysłu. Ukończenie przez niego studiów wyższych to dla nas moment niesamowitej dumy. To była bardzo trudna walka. Każda sesja, każdy egzamin, każda podróż na uczelnię z wózkiem inwalidzkim wymagały od nas dużej pracy. Jego sukces pokazał nam, że wartość człowieka tkwi w jego duchu, a nie w sprawności nóg. Dominik nauczył nas cieszyć się z małych rzeczy, które dla zdrowych ludzi są niewidoczne, i pokazał, że prawdziwa godność leży głęboko w sercu i myśle. Ja myślę, że on uratował nasz dom przed pychą i płytkim myśleniem.
2: Nasz patron, święty Jan Paweł II, pisał w swoim liście do osób niepełnosprawnych, że ich obecność w rodzinie i społeczeństwie jest wyzwaniem dla zdrowych, by stali się bardziej ludzcy. Na ile to papieskie przesłanie i jego własny przykład cierpienia pomagają panu w takiej codziennej ojcowskiej posłudze, szczególnie gdy widział pan syna walczącego o edukację?
3: Papież Jan Paweł II jest dla mnie ikoną realizmu życia. Wszyscy pamiętamy go, jak zdobywał góry, jeździł na nartach, ale pod koniec życia zobaczyliśmy go takiego bezradnego na wózku inwalidzkim, jak Dominik, nie mogącego wydobyć z siebie głosu. Papież pokazał nam, że wózek nie odbiera człowiekowi ani grama z jego Bożego piękna, czy też intelektualnej potęgi. Kiedy patrzę na mojego syna Dominika, bywały chwile, że brakuje mi sił fizycznych, by mu pomóc w codziennej logistyce, tak to nazwę. W mojej głowie rezonują właśnie te papieskie słowa. Mój syn jest dla nas takim żywym, prawdziwym sprawdzianem z człowieczeństwa. On zmusza całe moje otoczenie, rodzinę, sąsiadów do wyjścia poza własny egoizm. Przy nim nie da się udawać, nie da się założyć maski. A Jan Paweł II uczył nas, że przez słabość wkraczamy w sam środek Ewangelii. Dominik sprawia, że stajemy się lepsi, bardziej wrażliwi, po prostu bardziej ludzcy.
2: Ale kiedy popatrzymy na współczesne statystyki, to widzimy, że one są bezwzględne. Narodziny niepełnosprawnego dziecka to potężny kryzys dla niejednego małżeństwa. Zdarza się, że ojcowie nawet nie wytrzymują tego napięcia, uciekają od odpowiedzialności, zostawiając matki same z tym ciężarem. Pan podjął to wyzwanie, wspiera syna na każdym etapie jego edukacji. W związku z tym powstaje pytanie, jak uratować jedność małżeńską, gdy codzienność staje się nieustannym trudem rehabilitacji i ciągłej opieki.
3: Myślę, że ucieczka mężczyzny od dziecka na wózku to największa porażka jego męskości. Ojcostwo to nie tylko spijanie śmietanki w radosnych momentach. To jest bycie tarczą dla swojej rodziny, zwłaszcza gdy nadchodzi burza. Z moją żoną od początku wiedzieliśmy, że jeśli zamkniemy się każde w swojej jaskini bólu, tak to nazwę, to ten ciężar nas zmiażdży. Kluczem do ocalenia była solidarność. Nie wolno zostać

0: materialny. Wiemy, że przeszliśmy przez ogień i ten ogień nas nie spalił, ale zahartował, tak myślę.
1: W naszym cyklu nieustannie rozmawiamy o sile tradycyjnej, wielopokoleniowej rodziny. Wiem też z naszych prywatnych rozmów, że Dominik ma siostrę Zosię. Jak obecność niepełnosprawnego ruchowo brata wpłynęła na jej dorastanie?
0: To było dla nas wielkie wyzwanie wychowawcze, by nasza córka Zosia nie poczuła się odepchnięta na boczny tor, bo Dominik naturalnie absorbował mnóstwo czasu. Był zawsze on, a nie ona. Staraliśmy się z żoną bardzo mocno dbać o jej własną przestrzeń. A z perspektywy czasu widzę jednak, że posiadanie takiego brata dało Zosi kapitał dojrzałości, którego nie kupi się w żadnej szkole. Ona od małego uczyła się empatii, cierpliwości czy odpowiedzialności. Widziała jego determinację, kiedy podejmował naukę. Uczyła się od brata wiele rzeczy, że w życiu nie wolno się poddawać.
1: Widzimy, że małopolska wieś i tutejsze miasta bardzo się zmieniają. Widzimy podjazdy, windy, nowoczesne ośrodki rehabilitacyjne oraz uczelnie wyższe, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Widzimy, że ta infrastruktura idzie do przodu, ale jak wyglądają te bariery w ludzkich sercach? Z jakimi reakcjami społecznymi? Od litości, która przecież rani, po zdziwienie, że chłopak na wózku kończy studia, wciąż musicie się jako rodzice mierzyć.
0: Architektura faktycznie się zmienia i to bardzo cieszy. Bez tych podjazdów i win Dominik nie uczyłby studiów, zwłaszcza że zajęcia miał na pierwszym piętrze. Ale mentalność ludzka potrzebuje znacznie więcej czasu na renowację. Bardziej ranią dwa stany. Po pierwsze, albo totalna obojętność i odwrócenie wzroku, jakby Dominik na wózku był niewidzialny, albo taka cliwa, toksyczna litość. Czasami spotykaliśmy się ze zdziwieniem, z takim ukrytym pytaniem w oczach ludzi: po co chłopakowi na wózku studia? My odpowiadamy wtedy dumnie: po to, bo ma genialny umysł i prawo do samorealizacji. Rodzina osób niepełnosprawnych nie potrzebuje współczucia zza szyby. Potrzebują realnej obecności, normalnego traktowania i równych szans w pracy czy edukacji. Są oni normalnymi ludźmi, jak my. Prędzej czy później musimy jako społeczeństwo wyrosnąć z tej iluzji stalowego świata. Przecież prawdziwa integracja dzieje się w sercu, a nie na papierze. W samorządowych projektów.
1: Ale myślę, że jest takie jedno pytanie, które każdy rodzic dziecka z niepełnosprawnością się mierzy. Co stanie się z naszym dzieckiem, kiedy nas zabraknie? Dominik, słyszymy, ma wyższe wykształcenie, jest samodzielny intelektualnie, ale wciąż potrzebuje tego wsparcia fizycznego. Gdzie szukać spokoju w obliczu takiej niewiadomej przyszłości?
0: To jest pytanie, które potrafi rozszarpać serce każdego ojca czy matki. Ten lęk o jutro, o to, kto pomoże Dominikowi przesiąść się na wózek, gdy nas zabraknie, jest bardzo ciężkim elementem tego krzyża. Fakt, że syn skończył studia, daje nam ogromny spokój. Przecież wiemy, że potrafi myśleć, pracować umysłowo, jest super mądry. Jednak bariera fizyczna pozostaje. Człowiek uczy się wtedy absolutnego zawierzenia Bogu. Gdybym myślał o tym, co będzie za 20 czy 30 lat, ja pewnie bym zwariował z niepokoju. Żyjemy zasadą: dość ma dzień swojego utrapienia. Przecież i tutaj wracamy do potęgi rodziny i wspólnoty sąsiedzkiej. Moja nadzieja tkwi w tym, że wychowaliśmy naszą córkę Zosię w duchu odpowiedzialności i myślimy, że ona brata nigdy nie zostawi samego, ona mu pomoże. Ale to także zadanie dla kościoła i samorządów, budowanie takich struktur wsparcia asystenckiego, które pozwolą wykształconym osobom na wózkach na pełną niezależność życiową i zawodową.
1: Tak naprawdę nie wiemy, kto teraz nas słucha, ale może w tej minucie są też rodzice, którzy odebrali trudną diagnozę lekarską i myślą, że ich niepełnosprawne dziecko nigdy niczego w życiu nie osiągnie. Co chciałby pan dzisiaj powiedzieć w oparciu o swoje ojcowskie doświadczenie takim właśnie rodzicom? Gdzie jest ukryte to światło, które daje siłę, aby zmierzyć się z taką trudnością jak niepełnosprawność dziecka?
0: Muszę wam powiedzieć tylko jedno. Nie lękajcie się. Nie stawiajcie krzyżyka na przyszłości waszego dziecka. Kiedy rodzi się maleństwo i słyszycie wyrok o niepełnosprawności,

0: niepełnosprawności. Wasz strach jest naturalny, to jest normalne. Nie wiecie, kim ono będzie, czy jak potoczą się jego losy. My też tego nie wiedzieliśmy wówczas. Ale pamiętajcie, niepełnosprawność ciała nie oznacza niepełnosprawności ducha czy umysłu. Nasz Dominik jest tego żywym dowodem. Z wózka inwalidzkiego można odebrać dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie zostańcie z tym ciężarem sami. Szukajcie wsparcia. Wierzcie w możliwość swoich dzieci i walczcie o nie na każdym kroku. Zobaczycie, że z czasem ten potworny lęk minie, a wasz dom wypełni się niesamowitą, autentyczną radością. Dominik nauczył mnie, że prawdziwe światło nie bije z reflektorów sukcesu, ale tkwi się w cichej, wiernej obecności, niezłomnej walce o godność drugiego człowieka. Po prostu żyjcie tak, by wasze dzieci były z was dumne, a Bóg, myślę, że da wam siłę na każdy kolejny poranek.
1: Bardzo dziękuję za to mężne, głębokie i pełne takiego ojcowskiego światła, świadectwo miłości, za to, że taką waszą postawą uczycie z tego codziennego trudu czynić najpiękniejszy dar obecności drugiej osoby. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Rozmowa z naszym dzisiejszym gościem dotyka prawdy bolesnej, ale fundamentalnej dla misji naszego cyklu. Silna rodzina wielopokoleniowa w Małopolsce to nie taka, w której nie ma problemów, ale taka, która potrafi otoczyć swoje najsłabsze ogniwo bezwarunkową opieką i szacunkiem. Promując model rodziny opartej na głębokich wartościach chrześcijańskich, projekt Rodzina w sercu Małopolski wskazuje na codzienne świadectwo pana Łukasza oraz na niesamowity sukces jego syna Dominika jako na żywą szkołę nowej hierarchii wartości. Pod okiem świętego Jana Pawła II, naszego patrona, przypominamy, że wartość każdego ludzkiego życia jest święta i wieczna, a wózek inwalidzki nie jest barierą dla wielkości ludzkiego umysłu. Niech ta lekcja ojcowskiej odpowiedzialności, małżeńskiej solidarności i rodzinnego ciepła buduje wrażliwą, silną i zjednoczoną Małopolskę w każdym z naszych domów.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
6: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: W Tarnowie, Nowym Sączu, słonecznie, dużo pogodnego nieba. Przygasło troszeczkę słońce teraz w Lubczy czy w Jodłowej na przykład, ale to tylko na chwilę, za chwilę znowu wyjrzy. 27, 28, 29 stopni pokazują termometry w regionie. Wypoczynek nad wodą, oczywiście to doskonały pomysł na dziś. Jutro także przewaga słońca i także wysokie temperatury, 30-31 stopni. W nocy częściowe zachmurzenie, na termometrach 17 stopni.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Spalenie i słońcem. Kaśka Sochacka. Używajcie kremów z filtrem.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
8: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
9: Teraz podróż zaczynamy od Brzeska. Więcej samochodów na ulicy Mickiewicza, na Browarnej. Ruch wzmożony i na Głowackiego w Bochni. Z kolei na Trudnej zrobiło się trudno. Na Kościuszki i na Kraszewskiego ruch także większy. W Limanowej z kolei na Piłsudskiego ruch wzmożony. Nowy Sącz, tutaj przede wszystkim centrum Lwowska, Pieczkowskiego, ale jeszcze tragedii nie ma. Barskie, Lwowska ruch wzmożony. Na Witosa spokojnie, na Tarnowskiej również ruch umiarkowany i na ulicy Węgierskiej, tak w stronę Starego Sącza, jak i w stronę Nowego Sącza ruch umiarkowany. Jest w tej chwili więcej samochodów na Nawojowskiej, pod Białym Klasztorem, na Królowej Jadwigi. Cisza i spokój. W Tarnowie więcej aut w tej chwili jest na Konarskiego i Gumniskiej. Ruch nieco większy na Lwowskiej i Orkana, ale też bywało gorzej. Słoneczna, Sitki, Słowackiego płynnie, nadal na Klikowskiej ruch niewielki, na Krakowskiej tylko przy Warsztatowej więcej jest samochodów. Przy ulicy Koszyckiej cisza i spokój. Na Tuchowskiej przy ulicy Narutowicza ruch też niewielki, chociaż kolejny krótka ustawiła się. Na Narutowicza ruch umiarkowany, jedynie przy Krakowskiej, czyli Rondo Sikorskiego. Narutowicza Krakowska jest teraz obciążone, ale nie ma zbyt wielu samochodów. Szujskiego, Mościckiego płynnie i podobnie wygląda też Aleja Kwiatkowskiego.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
9: A że dzisiaj pogoda sprzyja plażowiczom, więc idziemy na plażę.

0: plaża, czyli morze, może nawet polski Bałtyk, a jeżeli morze, to oczywiście fala. I teraz będzie o fali. To przedwojenna audycja, konkretnie Wesoła Lwowska Fala. Audycja, której w każdy niedzielny wieczór słuchało 6 milionów ludzi, czyli 1/6 obywateli II Rzeczpospolitej. 93 lata temu, 16 lipca, Polskie Radio Lwów nadało premierową Wesołą Lwowską Falę. Emitowana do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku, cieszyła się niezwykłą popularnością wśród słuchaczy. Szczególnie lubiany był duet Szczepko i Tońko, mówiących slangiem lwowskiej ulicy. Swoje skecze i piosenki wykonywali też w filmach, na estradzie i w kawiarniach, które wówczas pełniły rolę ośrodków życia kulturalnego. Pomysłodawcą, autorem większości tekstów i kierownikiem artystycznym programu był Wiktor Budzyński, radiowiec i dramatopisarz. W 45. rocznicę powstania Wesołej Lwowskiej Fali jeden z jej twórców, kompozytor Alfred Schutz, zmarły w 1999, autor melodii pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino, ze wzruszeniem wspominał audycję na falach radia Wolna Europa.
1: W każdą niedzielę o godzinie 9 wieczorem głośniki całej Polski nastawione były na jedną tylko falę. Była wesoła, bo była lwowska. Kiedy pewny siebie Szczepko i naiwny, a czupurny Tońko puszczali w świat perły swojego humoru, nie tylko głośniki całej Polski pękały ze śmiechu, ale i my wszyscy w studiu wraz z zaproszonymi gośćmi zalewaliśmy się łzami.
0: Słynny duet Szczepko i Tońko od pierwszej audycji zdobył serca słuchaczy zabawnymi dialogami.
2: Powiedz mi, co stary chciał, Tońciu?
3: Szczepciu, na sumienie przyjmujem, że dyrektor świrka dostał.
2: Co się stanęło?
3: On przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady. To się świat kończy.
2: Albo zaczyna.
0: Wesoła fala na masztach drga i we wszystkich miastach o Lwowie gra. Młodość, piosenkę, humoru, funt. Młodości, piosenkę, humoru, funt. Niesie wam hasło, że śmiech to grunt. Tak brzmiały słowa marsza audycji. Słuchacze doceniali poziom artystyczny programu i treści, które przekazywał, opowiadał aktor i piosenkarz Jerzy Michotek, zmarły w 1995.
4: Pamiętam audycję Tońka i Szczepka, to była cała Polska. Na miłość boską, było wyludnienie w kraju. No. Mecz Polska-Brazylia to jest mała betka przy tym, co się działo, jak był Szczepko i Tońko.
0: O gwiazdach Wesołej Lwowskiej Fali opowiadał w Gwarze z 1987 roku historyk radia Maciej Józef Kwiatkowski, zmarły w 1994.
5: Był cudowny relikt CK Austrii, radca tajny, sam nie wie i drugiemu nie powie. Strąć, kreowany przez Wilhelma Korabiowskiego. Do syna zwracał się, jak Marcelku będzie grzeczny, to tatuś napije się dużą bombę piwa. Żydowską mniejszość narodową i Szmonces reprezentowali na antenie Untenbaum i Aprikozenkranz. Świetnym imitatorem głosów zwierząt był Józef Wieszczek.
0: Piosenkarka i aktorka Włada Majewska zmarła w 2011. Wspominała, że skecz o holenderskiej krowie w 1937 roku stał się przyczyną zgrzytu dyplomatycznego, co miało przykre skutki dla lwowskich radiowców. Józef Wieszczek, ilustrując scenkę z wielokrotnie wcześniej nadawanego skeczu na antenie radiowej, zaryczał jak krowa. Traf chciał, że na kurację do Krynicy przyjechała wówczas następczyni tronu, księżniczka holenderska Julianna.
6: Zaraz po audycji były skargi i telefony do konsulatu holenderskiego, a w Warszawie do ambasady, że Fala Lwowska odważyła się przedstawić następczynię tronu w takiej pozycji, która przypominała, nie wymówię, bo się boję. I w prostej wyobraźni nastąpiła taka fantastyczna awantura polityczna. Zwolnili dyrektora Petriego, zatrzymali Falę Lwowską, a w Polsce nastąpiła rewolucja. Słuchacze, lwowianie, robotnicy, arystokracja, wszystko to się zwołało i mówi, idziemy na Warszawę.
0: Jedną z najbardziej znanych piosenek z Wesołej Lwowskiej Fali był utwór My Dwa Obaj Cwaj, wykonywany przez Szczepka i Tońka. Śpiewali go również w znanej komedii muzycznej Będzie Lepiej z 1936 roku.
7: A my dwaj obaj cwaj, nie mamy nic i mamy raj, nam

0: Radio Lwów miało bogaty repertuar programów. Były to m.in. wieczory literackie, programy rolnicze, transmisje sportowe oraz występy orkiestry Tadeusza Saradyńskiego. Jerzy Michotek, który do wybuchu wojny mieszkał we Lwowie, wspominał, że wielkie wrażenie wywarły na nim audycje dla chorych, których słuchał będąc nastolatkiem.
1: Szczególnie pamiętam audycję Rękasa. Nie byłem chorym, ale słuchałem tych audycji i miód mi się lał na serce. Jak słyszałem, jak ten ksiądz mówi do tych chorych, jak ich pociesza. Nie ukazuje im jakiejś żałości, jakiejś ckliwości. Jest bardzo ludzki, bardzo zwyczajny.
0: Polskie Radio Lwów było dynamicznie rozwijającą się rozgłośnią, a sam Lwów w 1939 roku najlepiej zradiofonizowanym miastem w kraju. Miał 45 tysięcy abonentów. Stacja zamilkła po agresji sowieckiej na Polskę i wkroczeniu Armii Czerwonej do Lwowa we wrześniu 1939 roku. Niektórzy z radiowców przedostali się na zachód, przeszli szlak bojowy wraz z żołnierzami polskich sił zbrojnych. Zespół estradowy utworzony z dawnej wesołej lwowskiej fali występował w barakach i schronach. Pojawiał się też na scenach Anglii, Belgii czy Holandii. Artyści zagrali dla polskiego wojska blisko 1000 przedstawień i koncertów. Aby słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w Polski Czwartek 16 lipca 2020.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Kleo i Maryla Rodowicz dalej na zegarach 7 minut do godziny 14:00.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie. PiS o krok od rozłamu. Szczegóły za chwilę. Wraca sprawa krematorium podwojnicze. Starostwo ponownie rozpatruje wniosek i wzywa inwestora do uzupełnienia braków. Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. PiS o krok od rozłamu. Kierownictwo partii zakazuje posłom działalności we wszelkich zewnętrznych stowarzyszeniach. Frakcja Mateusza Morawieckiego nie chce jednak podporządkować się tej decyzji. O szczegółach Michał Fabisiak.
3: Obie frakcje wewnątrz PiS deklarują, że nie chcą rozłamu w partii. Ludzie Mateusza Morawieckiego zaznaczają jednak, że nie zrezygnują z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus i jak poseł Krzysztof Szczucki wskazują, kto będzie odpowiedzialny za osłabienie PiSu.
4: Jeżeli miałoby dojść do jakiegoś kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, to tylko przez decyzję kierownictwa, którym chciałoby premiera Morawieckiego z partii wykluczyć.
3: Ludzie Przemysława Czarnka, jak Jacek Sasin, odpowiadają, że trzeba podporządkować się decyzji kierownictwa, bo inaczej zostaną wyciągnięte konsekwencje.
5: To jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości. To jest normalne.
3: Kierownictwo PiS dało posłom tydzień na rezygnację z pracy na rzecz stowarzyszeń. Jeśli tak się nie stanie, trzeba będzie odejść z PiS. Frakcja Morawieckiego mówi jednak, że jest gotowa założyć w Sejmie własny klub.
0: Sprawa krematorium podwojniczym jeszcze nie jest zamknięta. Jak informowaliśmy, wojewoda małopolski zobowiązał powiat tarnowski do ponownego rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę krematorium podwojniczym po tym, jak samorząd powiatowy wydał wcześniej decyzję odmowną. W rozmowie z RDN Małopolska starosta tarnowski Jacek Chudyma tłumaczy, że w ramach ponownego procedowania wniosku wezwano inwestora do uzupełnienia braków w dokumentacji.
6: Dotyczy to m.in. przedłożenie informacji o obszarze oddziaływania budynku krematorium z uwzględnieniem wszystkich przepisów oraz przedłożyć potwierdzenie dokonania zgłoszenia wodnoprawnego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tam dotyczyło to przepustu o długości 10 metrów. Termin do uzupełnienia jest 30 dni od daty otrzymania postanowienia, czyli od dnia 8 lipca. Czekamy na uzupełnienie dokumentów.
0: Sprawa dotyczy drugiego z inwestorów, który chce wybudować zakład kremacji w Dębinie Zakrzowskiej pod Wojniczem. W przypadku pierwszego inwestora firmy z branży usług pogrzebowych z Tarnowa decyzja również była odmowna, a wojewoda podtrzymał decyzję starostwa. Ta sprawa ma się rozstrzygnąć w sądzie.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W Grybowie trwa święto policji z okazji 107-lecia Policji Państwowej i 27-lecia Sądeckiej Policji. Wręczono m.in. awanse na wyższe stopnie zawodowe. Wśród kilkudziesięciu wyróżnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji znaleźli się też sądeccy funkcjonariusze.
7: Aspirant Aneta Mazur, Wydział Prewencji. W dniu dzisiejszym otrzymuję awans na starszego aspiranta. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i bardzo się cieszę, że mogę służyć w policji. Pełnię funkcje dzielnicowe i bardzo się cieszę, że mogę pomagać na co dzień mieszkańcom.
8: Aspirant Artur Goliński, Wydział Ruchu Drogowego. Bardzo ciekawa praca, ponieważ na co dzień nie możemy się spodziewać, co możemy zastać. Jest to codziennie coś nowego, codziennie możemy coś nowego i komuś nowemu pomóc.
0: A władze odrodzonej drugiej RP uchwaliły Policję Państwową 24 lipca 1919 roku. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu powstała natomiast 1 stycznia 1999 roku.
1: Z życia kościoła.
0: Na dwóch kółkach w stronę Częstochowy. Dzisiaj rano spod Bazyliki Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu jedna z grup czwartej rowerowej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę ruszyła w drogę. Kilkadziesiąt osób w kilku 15-osobowych podgrupach jedzie ścieżkami rowerowymi oraz publicznymi drogami w stronę Tarnowa. O pierwszym dniu pielgrzymowania opowiada przewodnik sądeckich rowerzystów Krzysztof Baran.
9: Kierujemy się trasą z Nowego Sącza w kierunku Gródka nad Dunajcem, Zakliczyna, miejscowości Błonie pod Tarnowem i dojeżdżamy w godzinach popołudniowych do Zabawy, gdzie zjeżdżają się wszystkie grupy z 12 miejsc diecezji na wspólne rozpoczęcie tej pielgrzymki. Rozpoczęcie tej pielgrzymki jest mszą świętą, którą poprowadzi biskup tarnowski Andrzej Jesz.
0: Z Zabawy wszyscy uczestnicy pielgrzymki wyruszą już jutro w stronę Częstochowy. Przez 4 dni pokonają łącznie około 270 kilometrów. Na Jasną Górę dotrą w niedzielę. Stamtąd już uczestnicy pielgrzymki wrócą autokarami.
1: RDN na sportowo.
0: Obrońca Piotr Kowalik, ponownie wypożyczony ze Stali Mielec do Sandecji Nowy Sącz. Wychowanek biało-czarnych wraca do macierzystego klubu na najbliższy sezon. 20-latek grał już w Sandecji na poziomie drugiej ligi w sezonie 2024-25. Przed poprzednimi rozgrywkami przeniósł się do pierwszoligowej Stali Mielec, ale w połowie sezonu został wypożyczony do Sandecji. Teraz kluby ponownie porozumiały się w sprawie transferu czasowego, a Piotr Kowalik wzmocni rywalizację wśród zawodników ze statusem młodzieżowca.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Na południowym wschodzie przewaga słońca, dużo pogodnego nieba i coraz wyższe temperatury, 28, nawet 29 stopni pokazują termometry. Jakość powietrza jest dobra, na barometrach na razie bez zmian, 996 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna, no tak, przy tak wysokich temperaturach niestety jest niekorzystna. Wiatr wieje północno-wschodni w porywach do 12 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: I uwaga, Regionalne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia przed burzami i upałami. Jeżeli chodzi o burze, to Bocheński, Brzeski, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, a także Oświęcimski, Proszowicki, Suski, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wadowicki i Wielicki. Od godziny 13 do godziny 20 mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne. Prawdopodobieństwo burz to 70%. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25, punktowo 35 mm oraz porywy wiatru nawet do 60 km na godzinę, a lokalnie możliwy jest grad. I mamy też ostrzeżenie przed upałami. Powiaty Bocheński, Brzeski, Chrzanowski, Dąbrowski, Krakowski, Limanowski, a także Myślenicki, Oświęcimski, Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Wadowicki i Wielicki. To do godziny 20 będą występować tak wysokie temperatury, nawet do 32 stopni mogą się zdarzyć takie miejsca. Także dzisiaj pijemy dużo wody mineralnej, schładzamy się, no i oczywiście nakrycie głowy, kiedy wychodzimy w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych, czyli właśnie teraz. A teraz mamy na zegarach 8 minut po godzinie 14. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w Polski Czwartek, 16 lipca.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na czwarty koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Krzysztof Urbaniak, światowej sławy organista i propagator wykonawstwa historycznego, który zabierze Państwa w świat północno-niemieckiego baroku i wielkich form romantycznych. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć nietuzinkowe brzmienie organów oraz mistrzowskie wykonania w przestrzeni Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
3: Teraz Sydney Polak. Sydney Polak i może właśnie ten przebój nas troszeczkę schłodzi, bo piosenka zatytułowana Deszcz. A ciepłe życzenia dzisiaj przyjmują Andrzej, Bartłomiej, Benedykt, Dzierżysław, Dzierżysława, Faust, także Maria, Marika, Stefan, Walenty i Walentyn. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 13 minut po 14:00.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: W dzisiejszej audycji zaśpiewa jeden z najpopularniejszych w Polsce piosenkarzy muzyki country, gitarzysta, kompozytor, filmoznawca, tłumacz, autor polskojęzycznych i anglojęzycznych tekstów piosenek, producent własnych projektów muzycznych, projektant okładek, płyt i plakatów o tematyce muzycznej, także grafik, akwarelista, publicysta, a z wykształcenia architekt. W latach 1989-90 przebywał w Stanach Zjednoczonych, koncertował w klubach wschodniego wybrzeża w Waszyngtonie i Chicago, propagator idei country, współorganizator pierwszych pikników country w Mrągowie. Ze stolicy country, z województwa warmińsko-mazurskiego, jedziemy na południe. Dlaczego? Bo chyba właśnie tu jest spokojniej i wolniej płynie czas. Lone Star, jadę na południe.

Udane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców, dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

Janusz Panasewicz za władną anteną Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Teraz uczyni to Agnieszka Włodarczyk, zawsze byłam. A o 14.30 studiem Radia RDN za władnie Marta Jadłowska przedstawi najświeższe wiadomości. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: przemija. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie.
10: Ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Tymi słowami sędzia Maciej Mitera zwrócił się do Łukasza Żaka, skazując go na 20 lat więzienia za spowodowanie 2 lata temu śmiertelnego wypadku samochodowego w Warszawie. W uzasadnieniu wyroku sędzia wyraził przekonanie, że długoletnie więzienie dla sprawcy wypadku pomoże ograniczyć liczbę ofiar na drogach.
11: Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Myślę, że wydałem tutaj orzeczenie sprawiedliwe i jeszcze raz podkreślę, to nie jest wina mediów. Naprawdę, to nie jest tu zapotrzebowanie medialne. Panie Żak, dlaczego ta kara? Nie chcę już, żeby były Julie, Jakuby, Pauliny, Anie, Kasie na drodze. I uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
10: Pijany Łukasz Żak jechał trasą łazienkowską z prędkością ponad 200

0: 25 km na godzinę staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec dwójki dzieci Rafał P., a pozostali pasażerowie zostali ranni. Po wypadku Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady i zbiegł do Niemiec.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Padł w sprawie remontu drogi na Obidze w Piwnicznej Zdroju. Tylko kilku mieszkańców odpowiedziało pozytywnie na propozycję władz samorządu, by poszerzyć jezdnię. Organizowane były spotkania w tej sprawie, a z 56 osób, do których wysłane zostały pisma w sprawie dalszych konsultacji, odpowiedziały tylko 3. Dzisiaj nie ma tego tematu i w najbliższym czasie ta droga nie będzie poszerzana, mówi Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej.
2: Musimy powiedzieć sobie szczerze, że jeżeli chcielibyśmy na poważnie myśleć o reaktywacji Suchej Doliny, tego takiego kultowego miejsca, o którym się mówi w całej Polsce, to nie ma możliwości przeprowadzenia tam jakiejkolwiek inwestycji przy poważnej drodze, przy tak wąskiej drodze, więc to jest kwestia z jednej strony braku komfortu dla mieszkańców, czy ewentualnie dla turystów, którzy chcieliby gdzieś tam wyższe partie sobie podjechać, ale też na razie zamknięcie jakichkolwiek rozmów, jakichkolwiek inwestycjach na tym terenie.
0: Burmistrz Tomasz Michałowski przypomniał, że w ubiegłym roku gmina Piwniczna częściowo zamknęła drogę na Obidze poza możliwością wyjazdu dla osób upoważnionych, jak mieszkańcy i ich goście, pracownicy lasów państwowych, właściciele gruntów czy obiektów turystycznych i dostawców.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tarnowski aktor stanął po drugiej stronie kamery. Znany z takich ról jak Triumf Serca, Czas Honoru czy Skazany na Bluesa, tarnowski aktor Marcin Kwaśny debiutuje w roli reżysera. 2 sierpnia w wybranych kinach w całej Polsce będzie przedpremierowy pokaz filmu Odzyskany. To poruszający dramat o rodzinie, uzależnieniu, przebaczeniu i drugiej szansie.
3: To film, który porusza trudne relacje ojca i syna, kwestie wybaczenia utraconego dzieciństwa i naprawy relacji. Film, który myślę będzie poruszał w was najgłębsze struny i film, który myślę też daje nadzieję nam wszystkim na to, że te przeszkody, które są w życiu, mogą stać się drogą, mogą stać się impulsem do rozwoju.
0: Mówił reżyser Marcin Kwaśny. W rolach głównych Filip Gurłacz, Maria Gładkowska i Andrzej Mastalerz, a oficjalna premiera kinowa jest zaplanowana na 14 sierpnia.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Są ostrzeżenia przed upałami, a te właśnie nadchodzą. Na termometrach już teraz w Tarnowie 29 stopni. Podobne wskazania są także w regionie. Duże nasłonecznienie w Małopolsce, na Podkarpaciu, także województwo świętokrzyskie skąpane w promieniach słonecznych. I tak będzie dzisiaj, będzie tak także jutro. W sobotę wzrost zachmurzenia, w niedzielę podobna sytuacja i tutaj mogą pojawić się też opady deszczu, zapowiadają synoptycy.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Na zegarach w całym kraju 14:34 i pół minuty.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Radiowe kino plenerowe.
1: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
0: Po reklamie.
6: 20 minut do godziny 15. Za chwilę wiadomości dla kierowców. Będzie o utrudnieniach. Sprawdzimy też, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa. Teraz Cleo. Wolę być.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Zaczynamy od niebezpiecznej sytuacji na drodze powiatowej w Kruszlowej Wyżnej w powiecie nowosądeckim. Około 13.30 samochód osobowy najechał na drugi, który w wyniku tego wpadł do potoku. Strażacy informują, że nie było poszkodowanych. Samochód został już wyciągnięty na pobocze, nie powinno być utrudnień w ruchu. W Bochni bez zdarzeń drogowych, brzescy policjanci mówią też spokojnie, upływa im dzień, w Dębicy również spokojnie. Dąbrowscy funkcjonariusze odnotowali jedną kolizję drogową, najechanie na tył pojazdu. Nic nikomu się nie stało. Tarnowianie mówią cisza i spokój. Ruszył remont ulicy Dunajewskiego w Nowym Sączu. Zaplanowana została wymiana sieci wodociągowej i nawierzchni asfaltowej. W związku z remontem ulica jest zamknięta dla ruchu. Objazd do ulicy Jagiellońskiej wyznaczono ulicami Lwowską, Matejki i Kościuszki, do ulicy Wąsowiczów ulicą Czarnieckiego. Ruch pieszych zostanie utrzymany. Mogą jednak wystąpić miejscowe wygrodzenia chodnika związane z wykonywaniem włączeń do sieci wodociągowej. Duże korki na ulicy Piłsudskiego w Limanowej. Ruszyła przebudowa skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. Prace są zaplanowane na dziś i poniedziałek. Chodzi m.in. o frezowanie nawierzchni asfaltowej. W związku z tym wprowadzony jest ruch wahadłowy. W Tarnowie też robią remonty. No przede wszystkim na ulicy Lwowskiej, między jednym a drugim rondem, rondo Zesłańców Sybiru, rondo Orkana. Właśnie na tym odcinku w tej chwili spory ruch, samochody bardzo wolno się poruszają i kolejka ustawiła się także na ulicy Lwowskiej w kierunku Orkana, właśnie w kierunku tego ronda. Już od ulicy Skowronków samochody zwalniają i czekają na swoją kolej, aby przejechać przez rondo. Ale Jana Pawła II wolna jest od korków. Na Słonecznej przy Starodąbrowskiej jest więcej samochodów. Sporo aut także na ulicy Lwowskiej przy Starodąbrowskiej. Ciasno jest już od ulicy Szerokiej. Bardzo wolno poruszają się samochody. Podobnie wygląda też ulica Narutowicza i Konarskiego o tej porze oraz Dąbrowskiego. Zachowajcie ostrożność. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Na Krakowskiej jeszcze spokojnie, tak w jedną jak i w drugą stronę płynnie przejedziemy. Podobnie wyglądają ulice Mościckiego i Szczuńskiego, no ale i Kwiatkowskiego także. Cisza i spokój. Zanim pójdę...

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączę się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Bóg nowych początków. Życie jest przeważnie straszliwie monotonne. Zgodzisz się ze mną? A kiedy się wydaje, że już nic się nie zmieni, a już na pewno nie zmieni się na lepsze, jakiś dowcipniś zapyta w audycji radiowej, czy wiedzieliście, że Bóg jest Bogiem nowych początków? W ciągu tej jednej minuty, którą spędzamy razem, chcę jedno powiedzieć. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, cokolwiek nas boli albo przeraża, czy dręczy nas nuda, samotność, cierpienie czy rozczarowanie, Bóg jest gotów wkroczyć w nasze życie, w nasz ból, smutek, rozpacz, pustkę, cokolwiek to jest. On chce przynieść nam zupełnie nowy początek. W psalmie sprzed 2000 lat czytamy: tęsknię wyczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę moje nogi, umocnił kroki moje, włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
2: Godzina 15:00, godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: Szatan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz odzyskać pewność siebie, zdobyć nowe kwalifikacje i wrócić na rynek pracy? Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju, działający przy Fundacji Stałego Rozwoju, wspiera osoby, które chcą zmienić swoją sytuację. Oferujemy indywidualne doradztwo, warsztaty, szkolenia i rozwój kompetencji. Wszystko dostosowane do Twoich potrzeb. Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju. Razem otwieramy drogę do samodzielności, aktywności i rozwoju.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Imieniny obchodzą Andrzej, Bartłomiej, Benedykt, Faust, Maria, Marika, Rita, Stefan, Walenty i Walentyn. Najlepsze życzenia od nas dla Was. Na te skołatane nerwy. Cisza jak ta budka suflera.

0: Cisza jak ta i budka na sufera. Czy tak spokojnie jest na ulicach Tarnowa, Nowego Sącza? Będziemy to sprawdzać.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: No niestety w regionie duże korki, na przykład na obu pasach ruchu drogi krajowej 75 w Wielopolu i w Wielogłowach, niedaleko Nowego Sącza. Na odcinku jezdni o długości około kilometra jest remont, są zawężenia jezdni lub ruch wahadłowy. Ponadto jest ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Bardzo duże zatory na rynku w Nowym Sączu oraz na ulicy Lwowskiej do skrzyżowania z ulicą Matejki. Powodem jest remont i zamknięta ulica Dunajewskiego, a z nią związane są objazdy. Wzmożony ruch również przy sądeckich plantach na skrzyżowaniach Lwowskiej z Prażmowskiego, na rondzie Solidarności czy na rondzie przy szpitalu oraz w okolicy ronda przy Galerii na Lwowskiej. Większy ruch też na styku ulic Królowej Jadwigi i Limanowskiego czy na Wojowskiej przy skrzyżowaniach. Tu spory korek m.in. przed rondem na Piłsudskiego w kierunku na Wojowej i Krynicy Zdroju. Większy ruch też na Węgierskiej w kierunku Starego Sącza. Jak wyglądają ulice Tarnowa o tej porze? Sporo samochodów na Lwowskiej, przede wszystkim przy Orkana i odcinek między jednym a drugim rondem, czyli ten odcinek remontowany, tutaj duże są utrudnienia. No, remont też można przypomnieć na ulicy Batorego, cały czas trwa. Na ulicy Słonecznej i Starodąbrowskiej ruch umiarkowany. Sitki Słowackiego przejdziemy płynnie do ulicy Klikowskiej. Natomiast na Narutowicza niestety będziemy jechać bardzo wolno od ulicy Konarskiego. No i Konarskiego poruszamy się bardzo wolno do ulicy Narutowicza, do Urszulańskiej mniej więcej. Później już troszeczkę swobodniej dojeżdżamy do ulicy Krakowskiej. Na rondzie nawet niewiele samochodów, jedynie od od ulicy Szkotnik jest ruch nieco wzmożony. Szujskiego, Mościckiego w kierunku centrum jest więcej samochodów. W stronę Alei Kwiatkowskiego do Mościc ruch umiarkowany. Przez aleje też powinniśmy przejechać bez większych kłopotów. Krakowską również poruszamy się bez większych problemów. Na ulicy Czerwonej teraz jest większy ruch i na ulicy Koszyckiej, czyli oblegane jest teraz to skrzyżowanie. Ale to jest kwestia zmiany świateł i jedziemy dalej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Phil, no pokaż, na co cię stać.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajki. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bajk w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bajk. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Mieszkańcy Tarnowa, Nowego Sącza, regionu nie mogą narzekać na brak słońca, może na jego nadmiar dzisiaj, bo dość mocno operuje i temperatura prawie 30 stopni. Tyle mamy na termometrach, jutro podobny typ pogody. Chociaż na przykład mieszkańcy Lubczy czy Ryglic mogą odpoczywać teraz od promieni słonecznych, czy tutaj mamy w Pilźnie, w Pilźnie mamy sporo pogodnego nieba, podobnie w Ciężkowicach. Także no, jest dużo
4: pięknego
6: słońca.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominu.

0: www.budkomin.pl.
1: Wiodłowy, jakby troszeczkę słońce przygasło.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Wzmacniamy ludzi i organizacje. To idea, która od 2017 roku wyznacza działania Fundacji Stałego Rozwoju. Wspieramy osoby, rodziny i organizacje pozarządowe w rozwoju społecznym i zawodowym. Realizujemy projekty, które pomagają zdobywać nowe kompetencje, budować aktywność społeczną, zwiększać dostępność i rozwijać potencjał organizacji. Działamy tam, gdzie wsparcie przekłada się na realną zmianę. Fundacja Stałego Rozwoju.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
4: Teraz zaczynamy podróż od Nowego Sącza, ulicą Węgierską. No nie, naszalejemy się tutaj. Wolno poruszamy się w kierunku Starego Sącza. W drugą stronę do centrum Nowego Sącza Węgierską przejedziemy w miarę płynnie. Na Kolejowej i na Wojowskiej jest więcej pojazdów w tej chwili. Na Królowej Jadwigi uspokoiło się. Na Piłsudskiego ruch umiarkowany. Lwowska, Barskie. Tutaj jest więcej samochodów. Na Pieczkowskiego jest ruch wzmożony przy Barskiej i sporo samochodów. Teraz na Tarnowskiej, Wielogłowy. Tutaj także ruch jest wzmożony i do tego mamy remont. Też przypomnę, że ruszył remont ulicy Dunajewskiego w Nowym Sączu. Zaplanowana została wymiana sieci wodociągowej i nawierzchni asfaltowej. W związku z tym remontem ulica jest zamknięta dla ruchu. Objazd od ulicy Jagiellońskiej wyznaczono ulicami. Do ulicy Jagiellońskiej ulicami Lwowską, Matejki, Kościuszki, do ulicy Wąsowiczów ulicą Czarnieckiego. Teraz Limanowa, a propos remontów, tu na ulicy Piłsudskiego utrudnienia właśnie związane z przebudową skrzyżowania z ulicą Paderewskiego. W Brzesku ruch umiarkowany, w Bochni więcej samochodów, tylko na ulicy Kościuszki. W Gorlicach natomiast ruch wzmożony przy Sienkiewicza, przy Węgierskiej i także na ulicy Kościuszki. Jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa? No przede wszystkim na Narutowicza jest ciasno w tej chwili, w jedną i w drugą stronę. Zatłoczona jest ta ulica, wzmożony ruch także na ulicy Gumińskiej, przy Mostowej, ciasno, na Dąbrowskiego również, na skrzyżowaniu i Lwowska. Bardzo wolno poruszają się samochody od Skowronków, właściwie już od Jasnej, bardzo wolno jadą auta w kierunku ronda z ulicą Orkana i między jednym a drugim rondem, zwłaszcza w stronę centrum, w stronę ulicy Słonecznej, od Nowego Szpitala ruch jest nieco większy. Sporo samochodów też na Alei Jana Pawła II przy ulicy Słonecznej. Słoneczna wolna jest od korków, podobnie Sitki i Słowackiego. Krakowska przy Warsztatowej też jest mocno obciążona, przy Koszyckiej i przy Czerwonej w miarę spokojnie. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączę się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20:30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
0: Po reklamie. Już za chwilę niepewna przyszłość autobusów kolei małopolskich. Zmiany w prawie mogą ograniczyć kursowanie do Tarnowa. Potrzebują sprzętu i szkoleń. Najmłodsza OSP powstała w Błoniu pod Tarnowem. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Przyszłość autobusów kolei małopolskich dowożących pasażerów do dużych miast stanęła pod znakiem zapytania. Wszystko przez propozycję zmian w przepisach procedowanych w parlamencie. Małopolskie linie dowozowe, które korzystają z dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, według nowych przepisów nie mogłyby skorzystać z dofinansowania na terenie miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wyjaśniał w audycji Słowo za Słowo Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.
2: Ten projekt zawiera co najmniej jeden bardzo niepokojący zapis, a mianowicie wykluczono finansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych przewozów na terenie miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, co oznacza, że między innymi koleje małopolskie nie mogłyby być finansowane z swojego funduszu na terenie miasta Tarnowa i również na terenie miasta Krakowa. Jest to w skali budżetu województwa kwota około 5 milionów złotych, które albo musieliby ponieść mieszkańcy, albo musieliby ponieść samorząd czy województwa, czy samorząd miasta Tarnowa, czy samorząd miasta Krakowa.
0: Jak podkreśla Wojciech Skruch, procedowana ustawa rodzi mnóstwo pytań. Brak dofinansowania może oznaczać wzrost cen biletów lub też konieczność ponoszenia kosztów z budżetu samorządów. Innym możliwym scenariuszem jest dowożenie pasażerów jedynie do granic miasta, gdzie mogliby przesiadać się do autobusów miejskiego przewoźnika. A z autobusów kolei małopolskich rocznie korzysta około 6 milionów pasażerów.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W przyszłym roku ma rozpocząć się budowa nowego mostu na rzece Poprad na granicy Nowego i Starego Sącza. Jak już informowaliśmy, lokalne samorządy zgodziły się na zmianę granic w okolicy ulicy Węgierskiej. Około 20 hektarów zostanie wchłonięte przez gminę Stary Sącz. Dzięki temu miasto Nowy Sącz nie będzie musiało wydać około 25 milionów złotych na współfinansowanie inwestycji. Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski wyjaśnia, że po zatwierdzeniu zmiany granic Starego i Nowego Sącza będzie można uzyskać pozwolenie na budowę mostu.
4: Są dokumenty, które mówią, że o przesunięciu granic od stycznia, ale one już weszły w życie i jest decyzja Rady Ministrów ogłoszona na koniec tego miesiąca, więc to nam umożliwia uzyskanie zrydu, co za tym idzie równolegle ogłoszenie przetargu. Więc ja prawdopodobnie, tak jak mówiłem poprzednio, że na wiosnę powinniśmy podpisać umowę na wykonawcę tego mostu. Chciałbym, żeby 26 był na to, żebyśmy wybrali wykonawcę. Wiadomo, że mogą być odwołania. Pieniądze są zabezpieczone w pełni. Możemy realizować zadanie.
0: Most na Popradzie na granicy Nowego i Starego Sącza może być używany tylko do końca przyszłego roku, stąd konieczność budowy nowego. Na czas planowanych prac powstanie most tymczasowy, a nowy miałby być gotowy w pierwszym kwartale 2028 roku.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Trwają remonty dróg wewnętrznych w gminie Limanowa. W sumie zmodernizowanych zostanie 9 odcinków o łącznej długości około 5 km. Podpisywane są już umowy na prace w Siekierczynie, Starej Wsi, Rupniowie, Męcinie i Pisarzowej. Jak powiedział w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut, modernizację dróg poprzedziły też inne prace.
5: Troszeczkę wcześniej żeśmy też wystartowali z poboczami, czyli takie dość poważne remonty w miejscach. Na wzniesieniach drogi kładziemy tak zwane jumby, czyli takie takie trwałe robimy pobocza, żeby już do tych tematów nie powracać. Przyznam, że przez ten czas, który już jestem w gminie, to musieliśmy wykonywać te pobocza niekiedy nawet 3-4 razy, czyli tak co 2 lata trzeba było już przeprowadzać remonty poboczy. Teraz już będziemy mieli
6: fale
5: związane. Tak, tak.
0: Koszt remontu wspomnianych dróg przekroczy 5 milionów złotych.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Choć nie mają jeszcze własnej remizy, wozu strażackiego i sprzętu, są pełni zapału i chęci do pracy dla innych. Mowa o Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu, najmłodszej w Polsce OSP, która zawiązała się w ubiegłym miesiącu. Jak mówi prezes jednostki Ryszard Kawula, inicjatywa miała swój początek w miejscowej parafii. Proboszcz w Błoniu, ksiądz Piotr Barczyk, zachęcał mieszkańców do zorganizowania stowarzyszenia gotowego do pomocy społecznej.
6: Pomysł zrodził się od mieszkańców. Głównym takim pomysłodawcą i inicjatorem był ksiądz proboszcz Piotr Barczyk. Namawiał ludzi, ale jakoś nie było chętnych. No i w końcu uznałem, że spróbuję coś zorganizować. Uważałem, że warto stworzyć jednostkę, która będzie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, integrować lokalną społeczność. Chcemy ją budować od podstaw. Wiemy, że to nie nastąpi bardzo szybko, ale od czegoś trzeba zacząć.
0: Do OSP w Błoniu, która zarejestrowała się jako stowarzyszenie, należy już 27 osób.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Turyści wypoczywający nad polskim morzem mają powody do zadowolenia. Pogodnie i słonecznie, na przykład w Kołobrzegu, Sarbinowo, Władysławowo, dużo słońca. No ale na południu kraju też nie możemy narzekać, absolutnie też. Nawet mamy tutaj wyższe temperatury, to przede wszystkim 30 stopni. Nawet możemy zobaczyć na termometrach także osoby, które wypoczywają na przykład nad Jeziorem Rożnowskim, także zacierają ręce, cieszą się. Jutro powyżej 30 stopni. W nocy temperatura spadnie do 17.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Jutro będzie także z nami słońce i wysokie temperatury 30-stopniowe, czyli będzie upalnie, ale takie wysokie temperatury niosą za sobą także burze i przed burzami także meteorolodzy ostrzegają. Na dziś to już wszystko, Jerzy Olszówka. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro po 12. Pa, pa!
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 6762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
3: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.
2: W czerwcu 1978 roku w nowojorskim studio Record Plant zespół Blondie, dowodzony przez charyzmatyczną wokalistkę Debbie Harry, nagrał piosenkę Heart of Glass. Stała się ona największym sukcesem komercyjnym grupy oraz jednym z najważniejszych hitów w dziejach pop-rocka.

Zespół Blondie powstał w Nowym Jorku w 1974 roku. Za sprawą swojej atrakcyjnej, bardzo fotogenicznej frontwoman, udanie kreującej się na rockową Marilyn Monroe stał się dość szybko rozpoznawalny. Pierwsza wersja Heart of Glass autorstwa Debbie Harry oraz jej partnera Chrisa Steina została napisana w połowie lat 70. i nosiła tytuł Once I Had a Love. Wersja ta, zarejestrowana jako demo, zainspirowana została przebojem Rock the Boat zespołu Hughes Corporation. Od późniejszej, powszechnie znanej, była wolniejsza, bardziej funkująca i posiadała wyraźny dyskotekowy beat. Przy powtórnej rejestracji w 1978 stała się idealnym połączeniem muzyki New Wave i disco. Ponoć po jej ukazaniu się niektórzy zagorzali punkowcy oskarżali Blondie o oportunizm. Ale z drugiej strony, jak to w książce Legendarne przeboje rocka ujął Nathan Brackett, piosenka stała się nadzieją dla seksownego, błyskotliwego popu po punkowych ekscesach lat 70.

Heart of Glass Debbie Harry opowiada o swojej miłości. Choć tekst nie wyjaśnia do końca, czy chodzi o serce jej czy partnera, to jednak biorąc pod uwagę, że początkowo chciała określić swojego chłopaka jako pain in the ass, czyli wrzut na tyłku, szklane serce należy raczej do niego. I tu a propos tego czegoś na tylnej części ciała. Ponoć kiedy już w drugim wersie piosenki Debbie Harry chciała zaśpiewać Pain in the Ass, zespół w obawie, że zwrot ten może wpłynąć na ograniczenie emisji przez stacje radiowe, zadecydował o zmianie słów na Heart of Glass. Tym sposobem piosenka otrzymała swój tytuł. Tekst wygląda mniej więcej tak. Byłam kiedyś zakochana i było wspaniale. Wkrótce jednak okazało się, że miał serce ze szkła. Myślałam, że to na poważnie, ale okazało się, że się przeliczyłam. Miłość przeminęła. Byłam kiedyś zakochana i było bosko. Szybko zorientowałam się, że tracę rozum. To wyglądało na prawdziwe uczucie, ale byłam zaślepiona. Przeliczyłam się. Miłość przeminęła. Jestem zagubiona. Nie wiem, co mi się podoba, a co nie. Miłość jest tak pokręcona, nie daje spokoju ducha. To niedobrze, jeśli boję się, że cię stracę. To nie w porządku tak mnie dręczyć jak ty. Jestem zagubiona w uroczej iluzji, ale nie da się ukryć, że mnie wykorzystujesz. Proszę, nie odpychaj mnie. Moglibyśmy sprawić, by to nadal trwało. O tak, cieszyć się prawdziwym światłem miłości. Byłam kiedyś zakochana i było wspaniale, ale okazało się, że to wrzut na tyłku. Wydawało mi się, że to na poważnie, ale przeliczyłam się. Miłość przeminęła. Piosenka otrzymała zdecydowanie dyskotekowy charakter, ale też Debbie nigdy nie ukrywała swoich fascynacji europejskim disco, zwłaszcza tym spod znaku Giorgio Morodera, znakomitego producenta, jeśli chodzi o utwory utrzymane w tym gatunku. I trzeba przy tym podkreślić, że grupa Blondie szlifowała warsztat grając właśnie w nowojorskich klubach disco. Zresztą zanim duża wytwórnia Chrysalis podpisała z nimi kontrakt, musieli sporo się napracować i wydać dwie duże płyty. Dzięki Chrysalis, Debbie i jej kumple nawiązali współpracę z legendarnym już wówczas producentem Mike'em Chapmanem, który od razu powiedział im, że stworzy z nimi przebojowy album. Debbie natomiast o Chapmanie tak się wypowiadała. Mike jest bardzo żarliwy, pełen energii i entuzjazmu. W studiu dążył do perfekcji, więc musieliśmy powtarzać nagrania w nieskończoność. Przy pracy w studio Bend nie mógł się zdecydować, w jakim stylu nagrać Heart of Glass. Ponoć, jak pisze o tym Nathan Brackett, na początku miała być to wersja reggae. W końcu jednak powrócono do koncepcji dyskotekowej i, jak to określiła Debbie Harry, czegoś a la Donna Summer. Reszta zespołu oponowała, ale Debbie Harry Christine i Mike Chapman nalegali. Okazało się, że mieli rację. Single z piosenką sprzedał się w Stanach Zjednoczonych w ilości ponad 1,5 miliona egzemplarzy. W Wielkiej Brytanii jego sprzedaż przekroczyła 1 000 000 sztuk, dzięki czemu pokrył się platyną, natomiast w Kanadzie stał się singlem roku. Oto Heart of Glass.

Znamy je od lat, lecz niewiele o nich wiemy. Oto historia jednej piosenki. Program Krzysztofa Borowca.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
12: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20.30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
5: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
1: Po reklamie.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
1: Po reklamie. Sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, usłyszał wyrok. 20 milionów długu NFZ wobec tarnowskiego szpitala. Dyrekcja alarmuje, to zaczyna być niebezpieczne.
4: Sytuacja jest trudna. Mam nadzieję, że fundusz ostatecznie znajdzie pieniądze.
1: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 20 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak. Prawie 2 lata temu mężczyzna staranował auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni Rafał P., ojciec dwojga dzieci. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
5: Sędzia uznał, że Łukasz Żak umyślnie naruszył przepisy ruchu drogowego. Nawet jeśli wypadku nie spowodował celowo, to wsiadł za kierownicę pijany, a następnie gnał trasą Łazienkowską za kierownicą Volkswagena, mówił sędzia Maciej Mitera.
6: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do prędkości ponad 200 km na godzinę.
5: Sędzia ostro wypowiedział się na temat Łukasza Żaka. Powiedział, że podczas procesu nie dostrzegł w nim skruchy.
6: Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą, ale mało tego, przykro mi jest to mówić. Pana również powinni tam nauczyć zwykłej kinderstube.
5: Po uprawomocnieniu wyroku Łukasz Żak będzie mógł starać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach.
1: Sąd skazał też 5 kolegów Żaka na kary od 2 do 5 lat więzienia. Oni między innymi pomagali Żakowi uciec do Niemiec, gdzie został zatrzymany.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia zalega Szpitalowi Wojewódzkiemu imienia Świętego Łukasza w Tarnowie około 20 milionów złotych. Jak podkreśla dyrektor placówki Anna Czech, nie są to pieniądze za nadwykonania, lecz za świadczenia nielimitowane, które zgodnie z przepisami należą się pacjentom. Jak zaznacza dyrektor, choć szpital stale się rozwija, jego możliwości są dzisiaj ograniczane przez problemy z finansowaniem.
4: Na pewno nie zwiększymy liczby łóżek, dopóki nie otrzymamy kontraktu z funduszu, a fundusz na razie ma lekką zadyszkę albo dość dużą zadyszkę, ponieważ nie płaci nawet za to, za co zobowiązał się, że na pewno zapłaci. Nie mówimy o nadwykonaniach, bo wiemy, że tego nie powinniśmy realizować, ale te nielimitowane świadczenia, które są zagwarantowane dla pacjentów, zalega nam fundusz 20 milionów złotych, to jest bardzo dużo.
7: Czy to przekłada się, pani dyrektor, na sytuację pacjentów, czy jakieś zabiegi są przekładane?
4: Nie. Na razie jeszcze nie, ale jak fundusz nadal nie będzie płacił, to my nie będziemy mieć, skąd my weźmiemy te pieniądze? Przecież nie jesteśmy bankiem. Także sytuacja jest trudna. Mam nadzieję, że fundusz ostatecznie znajdzie pieniądze. Jeśli dalej się tak będzie sytuacja utrzymywała, no to zacznie być bardzo niebezpiecznie.
1: To szczególnie trudna sytuacja, bo placówka realizuje obecnie największy program inwestycyjny w swojej historii. Już wkrótce zostanie otwarty nowoczesny oddział kardiologii, a równolegle trwa budowa nowego bloku operacyjnego z oddziałem intensywnej terapii.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W Grybowie odbyło się dzisiaj święto policji. Z okazji 107-lecia Policji Państwowej i 27-lecia Sądeckiej Policji wręczono m.in. awanse na wyższe stopnie zawodowe. Wśród kilkudziesięciu wyróżnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji znaleźli się też sądeccy funkcjonariusze.
8: Aspirant Aneta Mazur, Wydział Prewencji. W dniu dzisiejszym otrzymuje awans na starszego aspiranta. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i bardzo się cieszę, że mogę służyć w policji. Pełnię funkcję dzielnicowej. Bardzo się cieszę, że mogę pomagać na co dzień mieszkańcom.
9: Pan Artur Goliński, Wydział Ruchu Drogowego. Bardzo ciekawa praca, ponieważ na co dzień nie możemy się spodziewać, co możemy zastać. Jest to codziennie coś nowego. Codziennie możemy coś nowego i komuś nowemu pomóc.
1: Władze odrodzonej II RP uchwaliły Policję Państwową 24 lipca 1919 roku. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu powstała natomiast 1 stycznia 1999 roku.
3: Z życia Kościoła.
1: Jutro rozpocznie się w Starym Sączu uroczysta nowenna ku czci świętej Kingi. To szczególny czas dla sióstr Klarysek, ale nie tylko. W przygotowaniu do odpustu pomoże rekolekcjonista franciszkanin ojciec Michał Nowak.
10: W dni powszednie msze święte u Klarysek w Starym Sączu będą odprawiane o 9 i 18. Będą im towarzyszyć homilia i modlitwy nowennowe. Msza święta będzie też o 6.30 w kaplicy świętej Kingi. Ponadto 24 lipca w uroczystość świętej Kingi patronki Starego Sącza sumie odpustowej na ołtarzu polowym przy klasztorze o godzinie 11 będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. W tym dniu Eucharystia będzie też sprawowana o 7, 9 i 17. Ponadto 26 lipca będzie uroczystość centralna, a o 11 sumie odpustowej będzie przewodniczył prowincją franciszkanów z Gdańska ojciec Wojciech Kulik. W tym dniu msze święte będą też o 7, 9 i 17. Nowennie ku czci świętej Kingi towarzyszą liczne pielgrzymki z regionu sądeckiego i Podhala. Dodajmy, że w ramach uroczystości 23 lipca o 19.30 odbędzie się koncert organowy Eugenio Fadzianiego z recytacją Aliny Kamińskiej.
1: Relacjonował Krzysztof Niedzielan.
0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
2: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas.

0: Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20:30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy melomani, w imieniu Stowarzyszenia Vox Cathedralis serdecznie zapraszam na czwarty koncert drugiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 19 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Wystąpi profesor Krzysztof Urbaniak, światowej sławy organista i propagator wykonawstwa historycznego, który zabierze Państwa w świat północno-niemieckiego baroku i wielkich form romantycznych. Będzie to niezapomniana okazja, by usłyszeć nietuzinkowe brzmienie organów oraz mistrzowskie wykonania w przestrzeni Tarnowskiej Katedry. Marcin Kucharczyk, kierownik artystyczny festiwalu.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
5: Przyjście do Jezusa daje pokrzepienie i ukojenie dla duszy. Nasze serca są Jego najpiękniejszymi świątyniami. Potrzeba, abyśmy je oddawali Jezusowi wraz z brzemieniem trudów i cierpień codzienności. Zwłaszcza wtedy, kiedy wydaje nam się, że nie mamy już nic, przyjdźmy do Niego, bo tylko ten, kto posiada Jezusa w sercu, ma wszystko, co jest potrzebne, by wypełnić jakąkolwiek pustkę.

Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, łączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie, skąd transmitować będziemy Przeświętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie ksiądz dr. habilitowany Jan Bartoszek, a Słowo Boże wygłosi ksiądz Marek Klus.

0: Witam was wszystkich, drodzy siostry i bracia, drodzy parafianie, drodzy mieszkańcy Tarnowa i tak licznie przybyli pielgrzymi. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z parafii Skrzyszów, z parafii Błogosławionej Karoliny, z parafii Matki Bożej Fatimskiej, z parafii Tarnów, Najświętsze Serce Pana Jezusa. W sposób szczególny pragnę powitać wszystkie wspólnoty, wspólnotę rycerzy Kolumba i bardzo licznie obecną tutaj wspólnotę Akcji Katolickiej. Gromadzicie się tutaj jako przedstawiciele praktycznie z całej diecezji. Bardzo, bardzo wam za tą waszą dzisiejszą obecność dziękuję. Dziękuję także za obecność przedstawicielom różańcowych. Dziękuję również wszystkim czcicielom Matki Najświętszej, którzy przybyliście dzisiaj do niej na jej święto. Przybyliśmy wszyscy do niej jako dzieci. Przybyliśmy do naszej niebieskiej mamy po to, aby dziękować za jej opiekę. Nie tylko dziękować, ale też prosić, polecać nas samych, polecać naszych bliskich, polecać tych, którzy prosili nas o modlitwę właśnie na tym świętym miejscu. Skoro jest nas tak liczna rzesza, to ta modlitwa musi być skuteczna. I dlatego otwórzmy nasze serca i wołajmy do Boga przez przyczynę Maryi we wszystkich intencjach, które przynieśliśmy dzisiaj ze sobą do domu naszej Matki. A w sposób szczególny omadlajmy naszą umiłowaną Ojczyznę i prośmy o dar pokoju w ludzkich sercach. Bo dzisiaj, kiedy modlimy się za naszą Ojczyznę, towarzyszą nam słowa Maryja, orędowniczką jedności i pokoju. W jasnogórskich ślubach narodu wołaliśmy do niej, przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Czy tak rzeczywiście jest? Czy jest w nas ta jedność i Boży pokój? Modląc się za naszą Ojczyznę i o pokój na świecie, uczyńmy to przyrzeczenie prośbą do Matki Najświętszej. Służmy jej oraz jej Synowi Chrystusowi i wzywajmy pokornie jej pomocy w dochowaniu w naszej Ojczyźnie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Moi kochani, razem z wami wszystkimi pragnę powitać także wszystkie siostry zakonne, ale w sposób szczególny witam wszystkich kapłanów, tych, którzy posługują nam w konfesjonałach wewnątrz świątyni i tutaj na zewnątrz, oraz pragnę powitać wszystkich kapłanów, którzy celebrują tę Eucharystię. Księdza Jana Bartoszka, księdza Janusza Królikowskiego, księdza Tomasza Lelito, księdza Zdzisława Gniewka, księdza Kamila Bachare, księdza Tadeusza Wiśniewskiego, księdza Piotra Galusa, ojca Korneliusza Wierzbę, księdza Ryszarda Kudronia, księdza Tomasza Roskruta, księdza Edwina Przeszłowskiego oraz dzisiejszego kaznodzieje, księdza profesora Marka Kluza. Obecna msza święta sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Tadeusz Wiśniewski modli się w intencji parafian z Klikowej, ksiądz Tomasz Lelito w intencji pielgrzymów i parafian ze Skrzyszowa, ojciec Korneliusz w intencji franciszkańskiego zakonu świeckich, ksiądz Piotr Galus modli się o radość nieba dla Mariana Kosztyły, ksiądz Zdzisław Grzech Gniewek modli się za świętej pamięci księdza Mariana Mordarskiego, ksiądz Gość modli się o radość nieba dla Zofii Sikorskiej z intencji Akcji Katolickiej. Ksiądz Marek modli się o radość nieba dla Alfreda Chrzanowskiego. Ksiądz Janusz modli się o radość nieba dla Marii Porosło od męża Stanisława. Ksiądz Ryszard modli się dla Teresy Molczyk. Ja modlę się we wszystkich intencjach nowennowych, które zostały przedstawione przed rozpoczęciem tej Eucharystii, przed cudownym obliczem naszej szkaplerznej Pani.
1: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
2: I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
1: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na Górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy doszli do Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

Czytanie z Księgi Liczb. Czytanie z Księgi Liczb. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: niech cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie, wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Pan Bóg przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał na nas w ofierze i dani na woń miłego Bogu, miłą Bogu. Oto słowo Boże.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Kochani siostry i bracia, drodzy bracia kapłani, kiedy człowiek przychodzi do swojej mamy, nie musi wiele mówić. Czasem wystarczy spojrzeć, czasem wystarczy usiąść obok, czasem wystarczy zapłakać. Tak jest również z Maryją. Przychodzimy do niej z naszym zmęczeniem, z naszymi lękami, troskami, z troską o dzieci, o rodzinę, o przyszłość. Przychodzimy także z troską o Polskę, bo przecież ojczyzna jest naszym wspólnym domem, a każdy dom najbardziej potrzebuje pokoju. Dlatego pragnę was dziś zaprosić do refleksji nad pokojem. Szkaplerz jest znakiem pokoju i wezwaniem do życia w pokoju. Każdy z nas tęskni za pokojem. Pragniemy, aby na świecie ustały wojny, aby w naszych domach, w naszej ojczyźnie było więcej zgody, aby ludzie byli dla siebie nawzajem dobrzy. Ale należy pamiętać, że każdy prawdziwy pokój zaczyna się bardzo blisko, bo w ludzkim sercu. Czasami szukamy pokoju w tym, żeby wszystko było po naszej myśli. Chcemy, aby inni się zmienili. Mój mąż, moja żona, sąsiad, politycy. Ale Maryja pokazuje nam inną drogę. Pokój świata zaczyna się od własnego serca. Świat nie odmieni się nigdy przemocą bez udziału serca. Kto ma pokój w sercu, ten potrafi też ten pokój nieść innym ludziom. A świat najbardziej potrzebuje właśnie takich serc. Popatrzmy dziś Maryi w oczy i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy masz w sobie pokój? Zobaczmy, ilu ludzi nie ma pokoju w sobie. Uśmiechają się na zewnątrz, ale wewnątrz noszą ból, niezgodę, gniew. Żyją obok innych, ale czują się samotni. Mają pieniądze, ale nie mogą spać. Mają wszystko, a jednak serce pozostaje niespokojne. Pewna kobieta opowiadała mi, że od kilku lat żyła w ciągłym napięciu. Mówiła: proszę księdza, modlę się, chodzę do kościoła, ale ciągle mam w sercu jakiś niepokój. Ciągle jestem zdenerwowana, nie mogę spać. Rozmawialiśmy dłuższą chwilę i w pewnym momencie zapytałam ją, czy jest ktoś, z kim od dawna żyje w konflikcie. Spuściła wzrok. Po chwili milczenia odpowiedziała: tak, to moja sąsiadka. Kilka lat temu bardzo mnie zraniła. Od tamtej pory omijamy się, nie rozmawiamy, a kiedy ją widzę, od razu wszystko we mnie powraca. Powiedziałem jej: proszę nie zaczynać od jakichś wielkich gestów. Proszę każdego dnia modlić się za swoją sąsiadkę i prosić Boga o łaskę przebaczenia. Po pewnym czasie spotkaliśmy się. Powiedziała: na początku było to bardzo trudne, ale każdego dnia oddawałam tę sprawę Jezusowi. W końcu zdobyłam się na zwykłe dzień dobry. Potem była krótka rozmowa. Nie wszystkie rany się zagoiły, ale z mojego serca zniknął ciężar, który nosiłam przez tyle lat. Wrócił pokój, którego tak bardzo szukałam. Kochani moi, pokój rodzi się wtedy, gdy serce przestaje żyć nienawiścią, a zaczyna oddychać przebaczeniem. Czasu nie można cofnąć,
ale można uleczyć serce. Bo tam, gdzie jest przebaczenie, tam wraca pokój. Jeżeli w człowieku umiera przebaczenie, powoli umiera i miłość. Tak długo przebaczamy, jak długo kochamy. Dlatego dobrze, że dziś tu jesteśmy, u Maryi, orędowniczki pokoju. Kochani siostry i bracia, pokój musi zamieszkać także w naszych rodzinach. Silna Polska zaczyna się od silnych rodzin. Rodzina jest sercem narodu. A zobaczmy, jak wiele rodzin cierpi dziś przez milczenie, chłód, dawne urazy. Czasem w jednym domu mieszkają ludzie, którzy już od dawna ze sobą nie rozmawiają sercem. Są wspólne ściany, wspólny stół, ale brakuje jedności, brakuje wspólnoty. A przecież czasem potrzeba tak niewiele. Jednego telefonu, jednego uścisku, jednego przepraszam, jednej wspólnej modlitwy. Pewien ojciec rodziny mówił, że kiedy wracał zmęczony z pracy, często wybuchał złością. Dzieci milkły, żona płakała po cichu. Pewnego dnia najmłodsza córka podała mu mały różaniec i powiedziała: tatusiu, pomódl się najpierw z Maryją, a dopiero potem rozmawiaj. Mówił później, że te słowa zmieniły jego dom. Nie od razu stał się idealny, ale zaczął się modlić, zaczął słuchać, zaczął przepraszać i powoli do domu wracał pokój. Tak właśnie działa Bóg. Dotyka tego, co najgłębsze. W ciszy zmienia człowieka. Lęk zamienia w pokój, a poranione serce w przebaczenie. Uczy kochać na nowo.

Maryja nie obiecuje nam życia bez cierpienia, ale pokazuje, że nawet pośród bólu człowiek może zachować pokój. Siostry i bracia, pokój potrzebny jest także między ludźmi, których spotykamy każdego dnia w pracy, na ulicy, w zwyczajnych relacjach. Zobaczmy, ile tam nieraz napięcia, rywalizacji, niepotrzebnej zazdrości. Czasem łatwiej jest być uprzejmym dla obcych i dobrym dla obcych niż dla tych, którzy mieszkają obok nas. A przecież właśnie tam w codzienności najbardziej widać, czy w sercu człowieka mieszka pokój. Zobaczmy, jak wiele dobra może zmienić zwykłe życzliwe słowo, krótka rozmowa, pomoc, cierpliwość, uśmiech zamiast obojętności. Żył kiedyś starszy człowiek w niewielkiej miejscowości. Nie był bogaty ani znany. Przez całe życie pracował jako robotnik. Każdego ranka szedł do pracy, a po pracy, jak mógł, to pomagał sąsiadom. Gdy ktoś zachorował, przywoził zakupy. Gdy komuś zepsuł się płot, brał narzędzia i naprawiał go bez oczekiwania zapłaty. Nie mówił o swojej wierze, ale żył tą wiarą każdego dnia. Kiedy umarł, kościół był pełen ludzi. Jeden z sąsiadów powiedział wtedy: nigdy nie wygłosił kazania, ale całym swoim życiem pokazał nam, jak być człowiekiem. Czasem właśnie tak wygląda czynienie pokoju, nie przez wielkie słowa, ale przez dobroć i zauważenie drugiego człowieka. Bo człowiek najbardziej zapamiętuje nie to, kto był ważniejszy, ale kto potrafił być dobry. To jest właśnie droga do nieba. Maryjo, ucz nas cichej dobroci. Ucz serca, które nie szuka konfliktu, ale niesie światło, pokój, nadzieję, życzliwość. I wreszcie, kochani siostry i bracia, prośmy o pokój w naszej ojczyźnie. O nas, Polakach, mówi się różne anegdoty wykorzystujące nasze wady narodowe. Na przykład mówi się: gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Rzeczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że trudno nam zachować jedność. Trudno nam niekiedy współpracować. Trudno znaleźć wspólny język. Trudno znaleźć zgodę w społeczeństwie. Ale pamiętajmy, Polska będzie piękna nie wtedy, gdy wszyscy będą myśleć tak samo, ale wtedy, gdy mimo różnic będziemy umieć siebie słuchać, będziemy się szanować i sobie przebaczać. Wyobraźmy sobie orkiestrę. Skrzypce nie są podobne do trąbki. Wiolonczela też nie brzmi jak flet. Każdy instrument jest inny. Ale gdy wszyscy grają według jednej partytury, powstaje piękna muzyka. I myślę, że podobnie jest z narodem. Nie musimy być jednakowi. Nie musimy mieć tych samych poglądów, ale mamy służyć temu samemu dobru wspólnemu. I to jest właśnie jedność, to jest ta harmonia. Poeta pięknie pisał: niech pokój stąpi w serca, niechaj zgoda domy łączy, niech nad ziemią naszej Polski śpiew miłości się nie kończy. Jakże potrzeba nam dziś w naszej ojczyźnie ludzi łagodnych, ludzi, którzy nie poniżają innych słowem, którzy nie karmią się gniewem, którzy nie budują życia na pogardzie, na odwecie, ludzi, którzy potrafią powiedzieć: jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą, choć się różnimy, jesteśmy razem, odpowiedzialni za nasz wspólny dom. Krzysztof Kamil Baczyński, poeta czasu wojny, pisał: i tylko miłość może ocalić człowieka. Bo naród umiera nie wtedy, gdy jest biedny.

biedny. Naród umiera wtedy, gdy ludzie przestają sobie ufać, przestają się szanować i przestają się kochać. Pewien starszy człowiek powiedział kiedyś: przeżyłem wojnę i biedę. Najbardziej boję się nie ubóstwa, ale tego, że ludzie przestaną być dla siebie braćmi. Jakie piękne i mądre słowa. Dlatego wołam wraz z poetą: daj nam uprzątnąć dom ojczysty ze zgliszczy naszych ruin świętych, jak z grzechów naszych win przeklętych. Niech będzie biedny, ale czysty nasz dom. Daj rządy mądrych, dobrych ludzi. Takiej ojczyzny daj nam dożyć, Boże, i znowu klęknąć w progu naszych chat. Słyszałem kiedyś taką mądrość: jeśli Bóg będzie w twoim życiu na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na swoim miejscu. Roman Dmowski, jeden z największych architektów odradzającej się po latach zaborów Rzeczypospolitej, uczył: katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, ale stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii, od kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu. Mieli tego świadomość wrogowie Polski, dlatego za wszelką cenę usiłowali i nadal usiłują zniszczyć nasz polski katolicyzm. Usiłują rozbić jedność w narodzie. Władysław Reymont, nasz literacki noblista, w swym słynnym reportażu pod tytułem Z ziemi chełmskiej opisał heroiczną walkę Polaków o to, aby się mogli modlić w swoim języku, by mogli żyć i umierać w swej katolickiej wierze. Kiedy myślę o Polsce dzisiaj, to chciałbym, aby między Bugiem a Odrą, Tatrami a Bałtykiem, Bóg był na swoim miejscu, tak jak to było w historii, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Chcę widzieć Polaków, a więc nas wszystkich, o dom ojczysty, o wiarę, o Kościół, o rodzinę, a więc o to wszystko, co Polskę stanowi. Niech będzie biedny, ale czysty nasz dom. Piękną modlitwę pozostawił nam Leopold Staff. Odaj nam, Panie, serca proste, co w jasną przyszłość patrzeć umie. Jak bardzo dziś nasza ojczyzna potrzebuje prostych serc. Potrzebuje matek i ojców, którzy uczą dzieci szacunku. Potrzebuje nauczycieli, którzy wychowują do prawdy. Potrzebuje sąsiadów, którzy widzą drugiego człowieka. Potrzebuje każdego z nas. Potrzebuje ludzi pokoju. Norwid mówił, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Mój i twój też. Wyrażają go barwy narodowe: czerwień miłość, biel serce czyste. I niech tak zawsze będzie. Kochani moi, kiedy patrzymy na dzieje naszego narodu, przypominają mi się słowa Wincentego Paula: piękna nasza Polska cała. Dlatego prośmy dziś Matkę Bożą Szkaplerzną, aby otuliła naszą ojczyznę swoim płaszczem. Niech uczy nas dobroci, języka pokoju, szacunku, odpowiedzialności za siebie nawzajem. Niech chroni nasze rodziny, nasze sumienia i nasze serca. Niech pomaga nam być narodem ewangelicznym, narodem, który nie odpowiada nienawiścią na nienawiść, ale potrafi nieść światło nawet w trudnych czasach. A wtedy pokój zacznie się naprawdę od ludzkiego serca, od rodzinnego stołu, od wspólnej modlitwy, od prostego dobra czynionego każdego dnia.
I taki pokój na pewno odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.

0: Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga.
1: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
0: Za wstawiennictwem naszej Matki Królowej zanieśmy do Boga nasze wspólne modlitwy.

Wysłuchaj, Boże, nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie, ufni w orędownictwo Maryi, Matki Królowej naszej Ojczyzny, przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i ściślej się zespolili z dziełem odkupienia.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Modlmy się. Boże nasz Ojcze, posiliłeś nas najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojego Syna. Umocnij w nas miłość ku Tobie i spraw, abyśmy służąc Najświętszej Marii Pannie naśladowali jej cnoty. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Moi kochani, za chwilę udamy się procesją eucharystyczną wokół naszej świątyni i zakończymy ją błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w środku Kościoła. Po błogosławieństwie nastąpi zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej. Po zakończeniu dzisiejszej liturgii zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną przyjąć szkaplerz karmelitański tutaj do ołtarza polowego, aby ten szkaplerz przyjąć. Zachęcamy także wszystkich, którzy pragną nabyć pamiątki sanktuaryjne, o podejście tutaj w stronę naszej zakrystii. Tam rozprowadzane są między innymi ręcznie robione wizerunki naszej niebieskiej mamy, ręcznie robione różańce i wiele innych pamiątek religijnych, które zostały przygotowane przez nasze Panie działające tutaj przy naszym sanktuarium. Polecamy też medaliki, bo ktoś przed mszą świętą pytał. Są również medaliki z Matką Bożą Szkaplerzną. Można je także nabyć. Jutro kolejny dzień odpustu. Modlimy się jutro w intencji wszystkich powołanych do służby w Kościele, a więc w intencji wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych, o świętość życia, wierność powołaniu, ale także będziemy gorąco modlić się do Boga przez stawiennictwo Maryi o nowe i święte powołania. W sobotę zapraszamy wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, wszystkich wolontariuszy opiekujących się ludźmi chorymi, służbę zdrowia na wspólną modlitwę. Na każdej mszy świętej będzie udzielany w sobotę sakrament namaszczenia chorych, a w niedzielę zakończenie tegorocznego odpustu szkaplerznego. Msze święte tutaj w sanktuarium o godzinie 6, 7.30, 9, 11 i 15.30. Natomiast ostatnia msza święta w niedzielę będzie tradycyjnie w kościele parafialnym przy ulicy Gumnickiej. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Zachęcamy także do składania intencji nowennowych. Można je składać u księdza Piotra, również tutaj przy zakrystii. Moi kochani, pora na podziękowania. Z całego serca wszystkim wam dziękuję za wspólną modlitwę, za tak liczną obecność na tej Eucharystii, za to, że daliście świadectwo swojej miłości do Matki Najświętszej. Bóg zapłać wszystkim wspólnotom, które dzisiaj się zgromadziły, rycerzom Kolumba, bractwu szkaplerznemu. Bóg zapłać wszystkim różom różańcowym. Bóg zapłać tak licznie zgromadzonej wspólnocie akcji katolickiej z poszczególnych rejonów naszej diecezji, której przewodzi nasz ksiądz Jan Bartoszek, który każdego miesiąca spotyka się właśnie z akcją katolicką i modli się w intencji ojczyzny, tak jak również czynił to dzisiaj. Bardzo dziękuję, księże Janie, za Twoją otwartość, za dobroć serca, za to również, że możemy być słyszalni dzięki Tobie za pośrednictwem diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A dziękując, pragnę równocześnie zaprosić, to tak niedługo będzie, za rok, znów zapraszam wszystkich i z akcji katolickiej, i z poszczególnych wspólnot, które dzisiaj się gromadzą, właśnie na mszę świętą w intencji ojczyzny. Bóg zapłać także wszystkim wspólnotom, pielgrzymkom, które dzisiaj przybyły. Niektóre z nich przybyły na piechotę i chcę tutaj wyróżnić, zresztą jak zawsze, pragnę wyróżnić tutaj pielgrzymkę ze Skrzyszowa, zawsze wierni, zawsze obecni i zawsze liczni. Bardzo wam za to dziękuję. Pewien pan mówił, żeby tego nie mówić, ale ja powiem tylko jedno. Panie Januszu, bardzo dziękuję. A za co, to on doskonale wie i Matka Boża również. I niektórym jeszcze osobom, które już nie pozwoliły wymieniać siebie z imienia, też dziękuję i Matka Najświętsza również wie, za co dziękuję. I na koniec dziękuję również dzisiejszemu kaznodziei, księdzu Markowi, za to przepiękne słowo, które do nas skierował. I mam nadzieję, drodzy bracia i siostry, że ono nie uciekło, nie weszło jednym uchem, a uciekło drugim. Ale mam nadzieję, że to słowo weszło głęboko do naszych serc. Żyjmy tym słowem, które dzisiaj usłyszeliśmy z ust księdza Marka. Bóg zapłać wszystkim kapłanom, którzy również tak licznie się zgromadzili na tej Eucharystii. No i tradycyjnie wszystkich kapłanów po zakończeniu dzisiejszej uroczystości zapraszam do sali przy plebanii na wspólne spotkanie i posiłek. A teraz oddajmy cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie.

Zakończyliśmy transmisję przy świętej z sanktuarium Matki Bożej Szkapelężnej w Tarnowie. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, krajowy duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców, a słowo żywy wygłosił ksiądz profesor Marek Klus z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

0: Wszystkich słuchaczy Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz prosimy teraz o udział wierny w modlitwie różańcowej. Dzisiaj modlitwę różańcową poprowadzą członkowie Akcji Katolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielogłowach.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Zanurzmy się w modlitwie różańcowej, ofiarując te tajemnice w intencji naszej ojczyzny, jej przywódców, rodaków oraz o pokój i pomyślność. Modlitwą tą jednoczymy się w duchu odpowiedzialności za Polskę na wzór postawy członków Akcji Katolickiej.
3: Wierzymy w Boga Ojca Wszechmogącego,

život wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

0: naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Panie Jezu, Ty przyjmując chrzest, uświęciłeś wody Jordanu i przypomniałeś nam o godności dzieci Bożych. Prosimy Cię za naszą ojczyznę, aby wszyscy Polacy pamiętali o swoim chrzcielnym zobowiązaniu. Umacniaj naszą wiarę, abyśmy w życiu publicznym i osobistym odważnie kierowali się zasadami Ewangelii.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta

0: Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz

0: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Wesele w Kanie Galilejskiej. Jezu, za wstawiennictwem Maryi dokonałeś w Kanie swojego pierwszego cudu, ratując radość młodych małżonków. Zawierzamy Ci polskie rodziny. Prosimy o dar ochrony życia, wzajemnej miłości i wierności. Spraw, aby nasze domy były ostoją wartości, w których kolejne pokolenia uczą się szacunku do Boga i narodu.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Boże, wzywasz nas do przemiany życia i budowania Królestwa Prawdy.

0: jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz

0: miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Chryste, ukazując swoją chwałę na Taborze, umocniłeś wiarę apostołów. Prosimy, abyś przemieniał nasze serca i napełniał je duchem patriotyzmu opartego na prawdzie. Niech światło Twojej nauki pomaga nam dostrzegać właściwą drogę rozwoju naszej ojczyzny, uwalniając nas od egoizmu i lęku.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.

0: A jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Panie Jezu, w Wieczerniku zostawiłeś nam samego siebie w sakramencie ołtarza. Dziękujemy Ci za dar Kościoła i wolną Polskę. Spraw, aby Eucharystia była dla naszego narodu źródłem jedności i siły do pokonywania codziennych trudów. Niech z tego źródła czerpią wszyscy obywatele, budując Polskę bezpieczną, zjednoczoną w miłości i pokoju.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz

0: pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Panie Jezu Chryste, Królu Królów i Panie Panujący, zawierzamy Ci naszą Ojczyznę Polskę. Spraw, by naród nasz wzrastał w łasce i prawdzie. Uproś nam przez ręce niepokalanej Matki łaskę obrony wartości chrześcijańskich w życiu publicznym, odwagę apostolską oraz zapał w dziele nowej ewangelizacji. Uczyń nas wiernymi świadkami Twojego Królestwa. Amen.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
2: Wszystkim słuchaczom Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz dziękujemy za wspólną modlitwę różańcową. Modlili się z nami członkowie Akcji Katolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielogłowach.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączę się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Radiowe kino plenerowe.
9: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
13: Radiowe kino plenerowe.
9: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20.30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
15: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, Budynek Cechu.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. Szkaplerz to duchowa ochrona i pomoc, mówią czciciele szkaplerza świętego. 16 lipca Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Wyjątkowy dzień dla wszystkich noszących szkaplerz karmelitański i czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej. Ten dzień jest szczególnie ważny dla czcicieli szkaplerza na całym świecie. W Tarnowie stanowi również centralny punkt odpustu w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, gdzie wierni gromadzą się, aby modlić się, dziękować za otrzymane łaski i zawierzać Maryi swoje życie.
3: Szkaplerz to zawsze noszę, żeby mnie bronił od wszystkiego złego. Dzieciństwa już należy do Matki Boskiej Szkaplerzem. Wszystko, co proszę, to zawsze jestem wysłuchana. Także wszystkim jest najlepszym, co tylko może być na świecie.
4: Jakaś ochrona duchowa, no i pomoc, tak, taka wewnętrzna i zewnętrzna.
2: Mówili wierni, którzy gromadzą się na mszy świętej w małym drewnianym kościółku na Burku w Tarnowie. Tradycja szkaplerza sięga nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku. Według przekazu Matka Boża ukazała się wówczas świętemu Szymonowi, przełożonemu zakonu karmelitów w Anglii, wręczając mu szkaplerz jako znak szczególnej opieki i przynależności do jej rodziny. Suma odpustowa z procesją pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 18. Parafia w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowuje się do odpustu ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. To pierwszy odpust, odkąd świątynia na Powiślu została podniesiona do rangi bazyliki. Kazania odpustowe będzie głosił ksiądz Grzegorz Skowron, pochodzący z parafii Otwinów, który od 25 lat posługuje w diecezji Joliet w USA. Sumie odpustowej o godzinie 11 będzie przewodniczył metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal. Parafia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny gościła pielgrzymów z archidiecezji przemyskiej idących na Jasną Górę. Chcę wyrazić za to wdzięczność, mówi w rozmowie z radiem RDN Małopolska arcybiskup Adam Szal.
5: 19 lipca podczas odpustu parafialnego przyjadę tutaj po to, żeby podziękować też parafianom za niezwykłą gościnę.
2: Na zakończenie sumy będzie procesja eucharystyczna, na którą zaproszone są także poczty sztandarowe, dzieci pierwszokomunijne, dziewczynki sypiące kwiaty i chłopcy dzwoniący dzwoneczkami. Msze święte będą o 6, 8, 9.30, 11, 16 i 18. Po mszy świętej będzie można zapisać się do Bractwa Szkaplerza Świętego. Święty Szymon z Lipnicy Murowanej wciąż otaczany jest niesłabnącym kultem osób, które powierzają mu swoje troski. Szczególnym czasem pielgrzymowania do świętego z Lipnicy jest odpust ku jego czci, który potrwa do poniedziałku 20 lipca. A ci, którzy dostąpili łask od świętego, wracają i dziękują Szymonowi za pomoc, mówi ksiądz Mariusz Jachymczak, proboszcz i kustosz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła i sanktuarium świętego Szymona w Lipnicy Murowanej.
6: Są świadectwa. Ja zawsze proszę, żeby zostawić chociaż krótkie, takie od serca napisane świadectwo. Te łaski są przeróżne. To są ocalenia szczególnie małych dzieci, noworodków. To są ludzie ratowani z chorób nowotworowych, z różnych takich też terapeutycznych, można powiedzieć, psychologicznych, nerwowych spraw. No święty Szymon naprawdę działa bardzo mocno.
2: Święty Szymon z Lipnicy niósł pomoc chorym i umierającym w czasie zarazy. Sam także zaraził się cholerą i zmarł 18 lipca 1482 roku. Jego liturgiczne wspomnienie przypada właśnie w dniu jego śmierci 18 lipca. Po jego śmierci odnotowano ponad 370 cudownych uzdrowień i łask przypisanych jego wstawiennictwu. Centralna uroczystość odpustowa odbędzie się w niedzielę 19 lipca o 10.45. Rozpocznie się procesja z relikwiami z kościoła świętego Szymona do ołtarza polowego, gdzie odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi biskup Andrzej Jerz. Transmisja tego nabożeństwa będzie na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W piątek 17 lipca rozpocznie się w Starym Sączu uroczysta nowenna ku czci świętej Kingi. To szczególny czas dla sióstr klarysek i nie tylko. W przygotowaniu do odpustu pomoże rekolekcjonista franciszkanin ojciec Michał Nowak. Więcej o tym Krzysztof Niedzielan.
7: W dni powszednie msze święte u klarysek w Starym Sączu będą odprawiane o 9 i 18. Będą im towarzyszyć homilia i modlitwy nowennowe. Msza święta będzie też o 6.30 w kaplicy świętej Kingi. Ponadto 24 lipca w uroczystość świętej Kingi patronki Starego Sącza sumie odpustowej na ołtarzu polowym przy klasztorze o godzinie 11 będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. W tym dniu Eucharystia będzie też sprawowana o 7, 9 i 17. Ponadto 26 lipca będzie uroczystość centralna, a o 11 sumie odpustowej będzie przewodniczył prowincją franciszkanów z Gdańska ojciec Wojciech Kulik. W tym dniu msze święte będą też o 7, 9 i 17. Nowennie ku czci świętej Kingi towarzyszą liczne pielgrzymki z regionu sądeckiego i Podhala. Dodajmy, że w ramach uroczystości 23 lipca o 19.30 odbędzie się koncert organowy Eugenio Fadzianiego z recytacją Aliny Kamińskiej.
2: Ponad 1200 osób na rowerach zmierza przed oblicze Czarnej Madonny. Po modlitwie i noclegu w sanktuarium błogosławionej Karoliny w zabawie koło Tarnowa w piątek 17 lipca o poranku wyruszył dalej w stronę Częstochowy. To już czwarta rowerowa pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę, gdzie w niedzielę 19 lipca pokłonił się Matce. Na zakończenie pielgrzymki w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze o 14 mszy świętej będzie przewodniczył biskup Leszek Leszkiewicz. Najmłodszy uczestnik pielgrzymki, Hubert z rejonu Limanowskiego, ma 4 lata, a najstarszy, pan Józef z Nowego Sącza, ma 82 lata. Najwięcej osób zapisało się w Tarnowie, w Nowym Sączu i w Dąbrowie Tarnowskiej. Piątek 17 lipca będzie ostatnie pożegnanie świętej pamięci księdza prałata Adama Mardeusza. Emerytowany proboszcz parafii Okulice zmarł w środę 15 lipca. Był rezydentem w domu księży diecezji tarnowskiej imienia świętego Józefa w Tarnowie. Msza święta w kaplicy domu księży diecezji tarnowskiej imienia świętego Józefa w Tarnowie zostanie odprawiona w piątek 17 lipca o godzinie 9. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Okulicach będzie w piątek 17 lipca o 13, po której ciało świętej pamięci zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie. Reklama.
8: Wyjątkowy głos. Niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Radiowe kino plenerowe.
10: Kino plenerowe RDN Małopolska rusza w trasę. Już w piątek 17 lipca zapraszamy na tereny Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego w Tarnowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Gwarancja świetnej zabawy i śmiechu do łez. Start o 20.30. Wstęp wolny. Zapraszają Rada Osiedla nr 12 Jasna oraz Radio RDN Małopolska. Partnerem wydarzenia jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zobaczenia na kinie plenerowym RDN Małopolska.
1: Po reklamie.
11: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór. Meldujemy się na miejscu naszym.
2: Albo dzień dobry. Albo dzień dobry. To zależy, o której nas słuchacie. Jeżeli teraz na żywo, to dobry wieczór, chociaż do wieczora jeszcze kawałek. No może na zegarze jest wieczór, ale za oknem jeszcze dość widno. Mam nadzieję, że jesteście z nami na Facebooku również. Witamy serdecznie, zapraszamy na niespełna 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Wita się Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
2: Zapraszamy na naszą poczekalnię przede wszystkim. Tutaj dziś tłok, a czasu mało, więc będziemy pędzić może garść informacji za kilka chwil, a my już wystartujemy z naszą poczekalnią po raz trzeci, tak? Mniejsze granie z utworem Nadzieja. Ostatni raz, ostatni tydzień, ostatnie 7 dni, żeby zagłosować na ten utwór. No i nie żegnać jeszcze mniejszego grania. Czy mniejsze granie jest jeszcze w poczekalni z utworem z ubiegłego tygodnia, to dowiemy się za chwil kilka, a my teraz zostawiamy was z utworem Nadzieja, rden.lista.175.

0: bardzo spokojnie, mniejsze granie. Nie udało się. A może wolicie, żeby utwór
1: w domu ojca
0: został z nami na dłużej? To dlatego mniejsze granie z utworem Nadzieja ciągle w poczekalni. Możecie to zmienić. rtn.lista.185.
1: A my lecimy już do propozycji, czyli Kadosz, niech się weseli. Propozycja z tamtego tygodnia, czyli jeszcze usłyszymy ją dzisiaj i możliwe, że w przyszłym tygodniu, a czy w propozycjach, czy na liście, to już wszystko zależy od Was. rdn.lista.186.

0: Fajnie grają. Mam nadzieję, że się uda w tym tygodniu. Głosujcie, telefony w dłoń. Pamiętajcie, każdy SMS niezmiennie złoty 23, a dodajemy aż 10 głosów za każdy wysłany. Naprawdę warto. Możecie zaglądać na stronę Listy z Mocą tą za chwilę, bo świeżutka, można powiedzieć, nowość w naszej poczekalni po raz pierwszy. To wielki powrót. To oddaję Ci głos, Darku. Kogo gościmy? Kogo witamy w naszych skromnych progach ponownie?
1: Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Zmieniamy trochę stylistykę, bo teraz mocne brzmienie ulicy przed nami. Jeżeli chcecie, żeby Bibro pojawił się w naszej liście, ślijcie smsy rdn.lista.187 na numer 7148. Właśnie w

0: gubimy. Nie mogłem się doczekać tego utworu. Po raz pierwszy mam przyjemność go wysłuchać. No nie było chwilę takiego naprawdę prawdziwego rapu na liście z mocą. A wiem, że lubicie ten styl muzyki chrześcijańskiej. Mam nadzieję, że będzie wielki powrót i to co najmniej na pierwsze miejsca. Co najmniej do dziesiątki pierwszej mam nadzieję. Trzymam kciuki, a wy trzymajcie telefony. Głosujcie erden.lista.187. To głos oddany na utwór Jestem głosem ulic w wykonaniu Bibro.
1: A my rozpoczynamy już główne wydanie notowania 709 Listy z Mocą.
2: Lista z Mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Bo to już mam wrażenie, że przez roztargnienie nawet nie powiedzieliśmy, które dzisiaj notowanie, ale na szybko.
2: Tydzień temu było 708.
1: Tak.
2: To każdy łatwo policzy.
1: A za tydzień 710.
2: Wszystko jasne. No nie wszystko jasne, może garść statystyk na początek?
1: Można powiedzieć dosyć stabilnie. 7 do góry, 7 w dół i 6 utrzymało pozycję, więc cyferki są w miarę te same.
2: Jesteśmy na Facebooku, to jeszcze szybko wejdę ci słowo. Zapraszamy, zaglądajcie, pozdrawiajcie. Wejdziemy za chwilkę na profil Listy z Mocą. Będziemy was pozdrawiać, tylko do nas zaglądnijcie. A my zaczynamy, jak tradycyjnie, od miejsca 20. To spadkowicze.
1: Julia w ogrodach z utworem Wielbić Pana chcę. rdn.lista.184.11.

0: Julia w ogrodach. Jak zamkniecie oczy, to wyobraźcie sobie Julię i ogrody. No, jeśli chcecie, żeby słuchać jeszcze utwór Wielbić Pana Chcę, no to trzeba głosować. W przypadku tego utworu, no to dużo SMS-ów, bo miejsce 20. No, co prawda może być i pierwsze w przyszłym tygodniu, wszystko zależy od Was. 184 to numer przypisany do tego utworu.
1: Na miejscu 19 kolejny Spadkowicz, Święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas. rn.lista.182 punktów 13.

0: Święty drugiego planu. Na pozycji E19 spadek 4 oczka. Erden.lista.182 punktów 13.
1: A miejsce 18 to pierwszy dzisiaj awans. Mniejsze granie w domu ojca. Mały awans, bo z 19, ale zawsze coś, kroczek do przodu, bliżej pierwszego miejsca. Jeszcze trochę im braknie, bo w tym tygodniu punktów 15, ale wszystko zależy od Was. rdn.lista.179 na 7148.

0: Po raz drugi dziś mniejsze granie, tym razem w głównym notowaniu na pozycji 18 lekki awans oczko w górę w domu ojca Arden.lista.179.
1: A na miejscu 17 utrzymująca pozycję Anne-Marie z utworem Przytul mnie. RDN.lista.183 punktów 16.

0: Anne-Marie, no stabilnie, ale nisko, dziwię się, ponieważ świetny utwór. Przytul mnie, rdn.lista.83. Ślijcie smsy, głosujcie również na stronie internetowej. Działa z każdej przeglądarki, z każdego telefonu. Możecie sprawdzić i również zagłosować, ale taki głos to tylko pół punktu. Teraz spędzimy na pozycję 16.
1: Pozycja 16 otwiera nam grupę spadkowiczów. I to takich mocnych spadkowiczów, bo trójka z pierwszej dziesiątki leci do drugiej. A zaczynamy od księdza Jakuba Bartczaka z 10 na 16. Lubię być księdzem. rdn.lista.902 punktów 28.

0: znany i lubiany ksiądz Jakub Barczak na pozycji 16. Nisko, bardzo nisko, duży spadek, tak jak Darek powiedział, lubię być księdzem, ląduje na lokacie 16 z punktami 28. 28.
1: Dokładnie.
0: Tak po polskiemu bardziej.
1: Tak. A 15 miejsce to kolejny spadek, smutny spadek, bo to Dzikie Serca z utworem Stać się kimś z 7 na 15, aż 8 oczek w dół. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję, głosujcie len.lista.162 w tym tygodniu punktów 31.

0: dzikie serca, stać się kimś. Mam nadzieję, że jeszcze wrócą do pierwszej dziesiątki. Nie z takich kłopotów się wykaraskali. Byli na 20 kiedyś, wskoczyli na 5, więc myślę, że teraz też pójdą do góry. Ale to wszystko zależy od was. 162, taki numer jest przepisany do nich. A miejsce 14 to kolejny spadkowicz, kolejne 8 oczek w dół. Pawle?
1: Grzegorz Kloc, utwór Płaszcz. No niestety, ogromny spadek. Z pozycji 6, tak jak powiedziałeś, punktów 37, zaledwie 37. I jeszcze numer przypisany do tego utworu to 166.

0: Odkładamy płaszcz na bok, niekoniecznie Grzegorza Kloca z utworem Płaszcz, ale pogoda póki co wróciła. Mam nadzieję, że zadomowi się na dłużej to ciepełko za oknami i no, te ostatnie wręcz deszczowe jesienne dni pójdą w niepamięć przynajmniej do końca wakacji. Pozdrawiamy wszystkich wakacjuszy. No i przede wszystkim dzieciaki też. Mam nadzieję, że są z nami. Zaraz zaglądniemy na Facebooka, a teraz zaglądamy na pozycję 13.
1: Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie. Spadek z 12 na 13. Delikatny, więc jest szansa, że dzięki wam pójdzie jednak w drugą stronę do góry. rdn.lista.113 punktów 38.

0: lekko w dół, Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie, rdn.lista.113. To teraz będziemy na fali, lekko w górę, nie lekko w górę, awans największy dziś. Do kogo należy?
1: Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski popłynęli 8 oczek w górę oceanem bez dna i to odbili się od samego dna, bo z miejsca 20. Więc tutaj ten ocean miał dno, ale ten, o którym śpiewają, nie ma dna. rdn.lista.156 punktów 39.

0: Cieszę się, że nie musimy żegnać się z Agnieszką i Mariuszem. Ocean bez dna ma się dziś całkiem dobrze dzięki waszym głosom. 39. Zawsze mogło być lepiej. Pamiętajcie, erden.lista.156 to SMS dla utworu Ocean bez dna, ale każdy SMS wysłany z waszego telefonu daje 10 głosów. To teraz zamykamy drugą dziesiątkę.
1: Niewiele brakowało, żeby otwierała pierwszą, ale no niestety. Maria Bober z utworem Moc Słowa, awans z 16 na 11, 58 punktów, rdn.lista.146.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce. Maria Bober z utworem Moc Słowa. No niewiele by zabrakło do pierwszej dziesiątki, ale jednak. Ślijcie smsy rdn.lista.146.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: dzwoń.
1: Rozjechały się drogi w tym tygodniu siostry Julity i księdza Jakuba. Ksiądz Jakub spogląda z pozycji 16, siostra Julita lekko w górę, do pierwszej dziesiątki wskoczyła. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Ciągle w górę. rdn.lista.026.
2: A miejsce dziewiąte to duet Aaron i Krux z utworem Anioły. Cztery oczka do góry z 13. rdn.lista.142 na 7148 punktów 66.

0: nasz najulubieńszy duet, Aaron i Crux, dziś na pozycji 9, awans o 4 oczka. Pozdrawiamy Ewę, mam nadzieję, że jest z nami. Mowa no, naszej koleżance studyjnej, erden.lista.142. To utwór przypisany do utworu Anioły, a teraz czas na lokatę 8.
1: Na miejscu 8 ufortyfikowała się Kapela N. Anioł Pański, tak brzmi utwór, który nam prezentują. Erden.lista.180.98.

0: Ella N z utworem Anioł Pański. Ósma pozycja, tak jak w tamtym tygodniu. Jak będzie w przyszłym, zobaczymy. Wszystko zależy od Was, od Waszych głosów SMS-owych i od Waszych głosów internetowych. A co dzieje się na Facebooku? Zaglądamy na szybko. Marek nas pozdrawia i pozdrawia całe Radio RDN i listę z mocą. My też Marka pozdrawiamy. Mariusz czekał z niecierpliwością na listę i czekał i się doczekał. Grzegorz wraz z żonką nas serdecznie wita i zbiera się na nocną zmianę powoli, więc życzymy udanej nocnej zmiany. A my, jeszcze zobaczmy tutaj na... A jeszcze Gabrysia się nam tutaj zameldowała w lajkach. Dziękujemy i czekamy na Was na Facebooku. Jeszcze może zobaczymy raz podczas tej audycji. Zobaczymy. Wszystko zależy, co tam się będzie działo. Piszcie, a my pędzimy do miejsca siódmego, a to jest kolejny spadek dzisiaj. I chyba, z tego co patrzę, ostatni spadek dzisiaj.
1: Marcin Wargocki z utworem Nadzieja, rdn.lista.181 punktów 78.

0: Fajnie gra Wergocki. Marcin z utworem Nadzieja. No niestety dwa oczka w dół, ale punktów sporo. Zawsze może być lepiej. rdn.lista.181.
1: A na miejscu szóstym kolejny Marcin. Tym razem Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku. Osiem oczek w górę, czyli z 14 na 6 udało mu się awansować, uzyskując 82 punkty. Dzięki Wam wszystko, ponieważ głosujecie rdn.lista.170 na numer 7148.

0: Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku. Mówiłem, że Agnieszka i Mariusz Śniegórscy zaliczyli rekordowy dziś awans ex aequo, bo również Marcin Styczeń 8 lokat w górę. Dzięki waszym głosom rdn.lista.170.
1: A na miejscu piątym mamy kolejny awans o 4 oczka tym razem. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej i wreszcie nam się sprawdza ten utwór, bo rzeczywiście jest coraz bliżej, jest coraz mocniej i jest coraz więcej punktów. W tym tygodniu 120, rdn.lista.124 na 7148.

0: Wyżej, mocniej, więcej śpiewa Adam Rymasz i grupa Odpowiem, a my jesteśmy bliżej pierwszej trójki, ale najpierw miejsce czwarte przed nami, a jest to Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. Jest to też... Janusz Jędrusik utrzymał pozycję, o, tak powiem, z tamtego tygodnia. rdn.lista.116, ale aż 271 punktów uzbierał.
1: Przychodzę.

0: podium Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. No sporo zabrakło, niby tylko jedna pozycja, ale tych punktów naprawdę sporo i to
1: przepaść.
0: Sporo SMS-ów, 271. Ile, żeby zgromadzić na podium? No o tym już teraz.
2: Miejsce trzecie.
1: 622 punkty uzbierała Magdalena Sikora z utworem On z nami, ale to dało jej tylko trzecie miejsce. Ciasno jest na tym podium, tak powiem. To jest kwestia kilku SMS-ów. Wszystko, ale no mimo wszystko tak się pozbierały punkty, tak się ułożyły lokaty. Ale to pokazuje, że każdy SMS ma znaczenie, każdy głos ma znaczenie, czy to SMS-owy, czy to na stronie internetowej. W tej chwili Magdalena Sikora z utworem Moc z nami, On z nami.

Magdalena Sikora na lokacie trzeciej. Dużo punktów, 622, ale to nie wystarczyło na zwycięstwo, wystarczyło na podium. Ale widać trend wzrostowy również w punktach. Głosujcie rdn.lista.159.

0: Miejsce drugie.
1: Tylko Jezus z utworem Jak Łania również utrzymali swoją pozycję z tamtego tygodnia, uzyskując 658 punktów. rdn.lista.940 na 7148.

Tylko Jezus, Państwo Śmiałkowie i Magdalena Bober w utworze Jagłania, 658 punktów, druga lokata, no ale zabrakło sporo do pierwszego miejsca, rd.lista.940.

0: Miejsce pierwsze.
1: To powiedz, Pawle, ile Arete uzyskało, że utrzymali pozycję pierwszą z tamtego tygodnia?
2: 729 punktów. Gratulujemy sporo, chociaż ostatnimi tygodniami były lepsze, zdecydowanie lepsze wyniki, wszystko przed wami. Głosujcie, telefony w dłoni, zaglądajcie na stronę internetową również. Numer przypisany do utworu Arete Zwyciężyłaś, rdn.lista.133, bo oczywiście mowa o grupie Arete Zwyciężczyni, 709 notowania listy z mocą. Gratulujemy bardzo serdecznie. No i to wszystko, co dziś dla was mamy. Przygotowaliśmy dla was dzisiejsze notowanie. Za tydzień będzie Dariusz, będę ja.
1: Będzie Paweł.
2: A może będzie Ewa.
1: Może
2: będzie.
1: Nie
2: będzie. I Darka.
1: Czas może pokaże. Zobaczymy.
2: Będziemy pod palmami gdzieś daleko. Takich planów nie mam, ale życie płata różne, mam nadzieję, fajne scenariusze, tego wam też życzymy. Wypoczywajcie, zostańcie z nami, bądźcie za tydzień, a dobrego tygodnia życzy Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
2: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Reklama.
2: Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączę się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.
3: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
5: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Castel Gandolfo odbędzie się koncert muzyki klasycznej na cześć Leona XIV. Podpisano deklarację rzymską w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej. Kościół we Francji liczy na głos papieża w kwestii ochrony życia. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. W Castel Gandolfo odbędzie się koncert na cześć Leona XIV, który spędza w tym miasteczku swój letni wypoczynek. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę wieczorem na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego i jest darem od miejscowej diecezji Albano.
2: Program wydarzenia otworzy utwór La Polacca Niccolò Paganiniego z trzeciego koncertu skrzypcowego E-dur. Dzieło wykona skrzypek międzynarodowej renomy Marco Rolagno. Powrót Ojca Świętego na terytorium naszej diecezji, powiedział ordynariusz Albano, biskup Vincenzo Vita, zapowiadając wydarzenie, napełnił radością nasz lokalny kościół i mieszkających tu ludzi. Chcemy ofiarować ten koncert symfoniczny jako gest miłości i wspólnoty, dodał.
1: Francuscy biskupi liczą, że podczas wrześniowej wizyty w tym kraju Leon XIV zabierze głos w sprawie ochrony życia. Wczoraj francuski parlament przegłosował ustawę legalizującą eutanazję i wspomagane samobójstwo. Kościół we Francji rozważa odwołanie się od tej decyzji.
3: Francuscy biskupi zapowiadają wsparcie katolickich szpitali, hospicjów i domów opieki, które po przyjęciu ustawy mogą zostać zmuszone do przeprowadzania eutanazji w swoich murach. Episkopat ma nadzieję, że ważnym wsparciem dla katolików w tej sprawie będzie też stanowisko Leona XIV.
4: Jestem pewien, że papież powie nam bardzo ważne rzeczy w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w tej sprawie. Ostatnio wypowiadał się bardzo stanowczo w Rzymie, ale także w Hiszpanii. Powiedział mediom watykańskim biskup Mathieu Rouge, który w debacie o końcu życia reprezentuje francuski episkopat.
1: Ludzkość znajduje się w decydującym momencie swojej historii. Tymi słowami rozpoczyna się deklaracja w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej ku pokojowi nieuzbrojonemu i rozbrajającemu, podpisana dziś rano w Rzymie. Dokument jest sygnowany przez grupę laureatów Nagrody Nobla, ekspertów w dziedzinie technologii oraz byłych szefów państw i przedstawicieli najbardziej prestiżowych uniwersytetów.
5: Przedstawiana dziś deklaracja przypomina nam z mocą, że żadna maszyna, żaden algorytm ani żaden system autonomiczny nie mogą znaleźć się w centrum decyzji, od których zależy przetrwanie ludzkości. Decyzje dotyczące życia i śmierci, pokoju i wojny, przyszłości narodów i kolejnych pokoleń muszą pozostać pod pełną, odpowiedzialną i rzeczywistą kontrolą człowieka, powiedział kardynał Baldo Reina, papieski wikariusz dla diecezji Rzymu.
1: Więcej o deklaracji na polskiej stronie Watykan News. Kremówki, kajaki i uśmiechnięty papież – takie są pierwsze skojarzenia młodych pielgrzymów z Polski ze świętym Janem Pawłem II. Przy jego grobie w Watykanie odkrywają jednak kogoś znacznie większego.
6: Wielki święty, który naprawdę wiele wniósł do takiej nauki o rodzinie, o nauki społecznej. A przez to, że miał taki świetny kontakt z młodzieżą, taki uśmiechnięty i wesoły, to i miał taki dystans do siebie, to też tak świetnie trafiał do młodzieży i może trafiać nadal.
1: Mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News Hubert z archidiecezji wrocławskiej, który przybył na pielgrzymkę do Watykanu.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. W sobotę 18 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Osiedle Zielone przy bloku numer 20. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20:30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszają Rada Osiedla nr 16 Zielone oraz Radio RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Osiedla Zielonego.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 19 lipca spotkajmy się w Niecieczy, na placu przy Domu Kultury. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Nieciecza, a punktualnie o 20:30 rozpocznie się film Mija i Biały Lew. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają Stowarzyszenie RDN i KGW Nieciecza. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Maryjo, nasza starsza siostro, jest 9 wieczorem, gasną światła, cichnie jasnogórskie wzgórze, a my, Twoi młodsi bracia i siostry z Karmelu, stoimy przed Twoją ikoną. Nie ma w nas dziś chęci na wielkie, wyreżyserowane słowa. Chcemy po prostu pobyć z Tobą tak po cichu, jak rodzeństwo, które po ciężkim, wyczerpującym dniu siada razem w domu i w milczeniu patrzy sobie w oczy. Przecież Ty przeszłaś tę ziemską drogę przed nami i znasz każdy jej wyboisty zakręt. Moja starsza siostro, naucz nas modlić się na nowo. Tak często nasza modlitwa zamienia się w potok pustych słów, w nerwowe zagłuszanie ciszy, w recytowanie formułek, w których gubimy serce. A przecież Ty modliłaś się zupełnie inaczej. Twoja modlitwa była cichym, miłosnym wpatrywaniem się w Boga, trwaniem przy Nim w każdej minucie szarego dnia. W tym szczególnym czasie, gdy w Kościele i w Karmelu świętujemy jubileusz świętego Jana od Krzyża, wielkiego mistrza kontemplacji i milczenia, Twoja lekcja modlitwy staje się dla nas jeszcze głębsza. To on, ucząc się od Ciebie, pisał o miłosnej uwadze skierowanej na Boga, o ciszy, która mówi najgłośniej. Ty byłaś pierwszą, która w ten sposób rozmawiała z Ojcem. Naucz nas, Maryjo, tej modlitwy bez słów. Pomóż nam wejść w ciemną noc naszych własnych lęków, niepewności i wątpliwości z taką samą ufnością, z jaką Ty trwałaś przy Bogu. Naucz nas po prostu przy Nim być, bez żądań, bez pretensji, w czystej, milczącej miłości. Czasami, nasza siostro, w tej ciszy na modlitwie nie czujemy zupełnie nic. Boimy się tego braku emocji, tej paraliżującej pustki, która natychmiast każe nam myśleć, że Bóg odszedł, że nas zostawił, albo że to my robimy coś nie tak. Wtedy Ty, która przetrwałaś najciemniejszą i najgłębszą ciszę Wielkiej Soboty, kładziesz nam dłoń na ramieniu, szeptasz nam do ucha, że prawdziwa bliskość to nie są miłe stany i emocjonalne uniesienia, ale decyzja, by pozwolić kochać się w absolutnej ciemności. Uczysz nas, że tam, gdzie kończą się nasze zmysły i nasze ludzkie siły, zaczyna się najczystsza, niczym niezakłócona łaska. Wiesz, co nas najbardziej boli na dnie naszej egzystencji? To, jak bardzo czasami samych siebie nie akceptujemy. Patrzymy w lustro i widzimy tylko swoje porażki, zmęczenie, popękane obietnice i to wszystko, co w nas ułomne i niedoskonałe. Wydaje się nam, że Bóg patrzy na nas z dokładnie takim samym rozczarowaniem i wstrętem. Ale Ty, nasza czuła starsza siostro, delikatnie podnosisz nasze podbródki, odwracasz naszą zabrudzoną wstydem twarz ku Niemu i pokazujesz nam prawdę, która nas całkowicie rozbraja. Nasz Ojciec patrzy na nas codziennie, w każdej sekundzie i aż nie może wytrzymać z radości, że po prostu jesteśmy. On nie kocha nas za to, że jesteśmy idealni. On kocha nas mimo naszych braków i właśnie z tymi brakami chce nas tulić. Pomóż nam wreszcie uwierzyć w tę miłość, która nie stawia żadnych warunków. Chcemy Cię naśladować, a nie tylko podziwiać. Nasza mała siostra Teresa od Dzieciątka Jezus miała całkowitą rację, mówiąc, że największym błędem jest stawianie Cię na tak wysokich cokołach, że stajesz się dla nas niedostępna. Przepraszamy Cię, że ubraliśmy Twoje życie w złoto i chmury, zapominając, że Twoja codzienność była do bólu prosta i zwyczajna. Chcemy naśladować Cię właśnie tam, gdzie toczy się nasze prawdziwe, nierzadko trudne życie. Pomóż nam uświęcać to, co najbardziej przyziemne. Gdy nasza codzienność jest tak wyczerpująca, jak mozolne wyciąganie ze studni setek litrów wody, rutynowa, monotonna i nudna. Pomóż nam wtedy przynieść tę naszą wodę zmęczenia do Jezusa, wierząc, że On przemieni ją w wino nowej miłości. Naucz nas naśladować Twoją pokorę i miłość w drobnych gestach. Niech to będzie ciepły uśmiech posłany rano do zmęczonego współmarzonka, powstrzymanie języka, gdy ciśnie się na usta złośliwy komentarz, czy cierpliwość do dzieci, gdy po całym dniu puszczają nam nerwy. Uczyń nas wrażliwymi na bliźnich, byśmy potrafili bez rozgłosu wyświadczyć komuś dobry uczynek miłosierdzia. Z nabożeństwem szkaplerznym jest trochę tak, jak z tym wydarzeniem z życia Eliasza. Pomóż nam powracać 7 razy, gdy nam się nie uda, gdy znowu zapomnimy o miłości, gdy upadniemy, naucz nas wracać i decydować się na nowo. Maryjo, dziś znów chcę naśladować Twoją wiarę i Twoje milczenie. Wierzymy, że z tych małych wysiłków w końcu zrodzi się na horyzoncie chmura pełna ulewy Bożej łaski. I dlatego z taką miłością i wzruszeniem dotykamy dziś szkaplerzy na naszych piersiach. Oblekasz nas w tę szatę jak starsza siostra, która otula młodsze rodzeństwo swoim własnym płaszczem, żeby chronić je przed chłodem i dać poczucie bezpieczeństwa. Ten kawałek materiału to nasza więź z Tobą, to codzienne przypomnienie: jestem powołany, by żyć tak jak moja starsza siostra. Ona idzie ze mną. Czasami przynosimy Ci ten szkaplerz cały ubrudzony kurzem naszych dróg, poszarpany, spocony od codziennego znoju i walki, a Ty, najwspanialsza starsza siostro, nie każesz nam go prać ani prasować, zanim do Ciebie podejdziemy. Ty przyjmujesz nas dokładnie takich, zmęczonych życiem, poobijanych przez bolesne doświadczenia, bezsilnych. Ten prosty, brązowy skrawek sukna staje się w Twoich dłoniach czymś więcej niż odzieniem. Staje się miękkim bandażem, którym delikatnie owijasz nasze krwawiące życiowe rany. Szeptasz nam wtedy do ucha: nie musisz już udawać silnego przed całym światem, mój bracie, moja mała siostro. Ja jestem przy Tobie, odpocznij, poniosę ten ciężar razem z Tobą. Wierzymy głęboko, że na samym końcu naszych ziemskich zmagań, kiedy przyjdzie nam przekroczyć próg wieczności i stanąć u bram nieba, nie będziemy tam sami. Wierzymy, że Ty, nasza starsza siostro, wyjdziesz nam naprzeciw. Weźmiesz nas za rękę, zaprowadzisz przed oblicze swojego Syna, spojrzysz głęboko w Jego oczy i powiesz tę jedną najpiękniejszą modlitwę. Spójrz, mój Synu, oto mój młodszy brat, oto moja młodsza siostra, którzy przez całe życie wiernie nosili mój szkaplerz. Każdego dnia, choć tak bardzo nieporadnie, nieudolnie i słabo, próbowali jednak kształtować swoje małe serce na wzór serca mojego i serca Twojego. Sam najlepiej wiesz, jak im to wychodziło. Ale teraz Ty sam dokończ tego dzieła. Przemień ich serca do końca i upodobnij je już na wieki całkowicie do Twojego najświętszego serca. Maryjo, nasza siostro, Ty pierwsza przeszłaś tę drogę i doskonale naśladowałaś Jezusa. Trzymaj nas mocno za ręce. Kiedy brak nam sił, módl się za nami i z nami. Kiedy zapominamy, jak kochać i rozmawiać z Ojcem, przytul nas i naucz nas swojego świętego milczenia. Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy o Twojej miłości i z ufnością czuwamy razem z Tobą. Amen.
1: Dzisiejsze rozważanie poprowadził ojciec Marcin Fizia z zakonu ojców karmelitów. Dziękujemy za to rozważanie, za dzisiejszą obecność w uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, za przybliżenie nam tej wielkiej łaski, jaką jest noszenie świętego szkaplerza. Obecni są wśród nas na modlitwie apelowej ksiądz biskup Wiesław Śpiewak, ordynariusz diecezji Hamilton na Bermudach, a także ksiądz biskup Nicolas Deal, anglikanin, a także ksiądz biskup Leon Mały z diecezji lwowskiej. Obecni są wśród nas pielgrzymi, uczestnicy pierwszej pielgrzymki z Kamieńska, z Gorzkowic, z Rozprzy, z Trzemeśni. Dzisiaj także razem z nami byli uczestnicy pierwszej pielgrzymki archidiecezji poznańskiej z Piotrkowa Trybunalskiego. Przybyła do nas pielgrzymka rowerowa z Wielunia. Obecni są wśród nas pielgrzymi z archidiecezji łódzkiej. To pielgrzymka rowerowa z miejscowości Dobroń. Jak każdego 16 dnia miesiąca stają, Mario, przed Tobą pielgrzymi z Wadowic, aby dziękować za dar świętego Jana Pawła II. Są pielgrzymi z diecezji opolskiej, z miejscowości Stary Las, Suchej Kamienicy i Arnętówki i okolic. Są pielgrzymi z Wielunia, z Wojnowic, Włodzienina, a także z Nowego Lasu i z Szarwelina, z Piotrowic, z archidiecezji krakowskiej, wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi wszystkimi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, obecnych wśród nas, księży biskupów. Prosimy za nasz pauliński zakon. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy Ci, Mario, wszystkie osoby chore i cierpiące, wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Odmawiamy tajemnicę szczęści i światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,

0: Zdobaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza biskupa Leona prosimy o udzielenie nam pastorskiego błogosławieństwa.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
2: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku z naszego cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego. Dzisiaj otwieramy drzwi domów, w których codzienność kręci się wokół szczególnego i wymagającego daru. Rozmawiamy o rodzinach wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Współczesna kultura uznaje za wartościowe tylko to, co idealne, sprawne i generujące zysk. W tym często bezdusznym świecie dziecko z niepełnosprawnością bywa przez wielu postrzegane jako życiowy dramat i ciężar. Tymczasem nasz patron, święty Jan Paweł II, całym swoim pontyfikatem krzyczał do świata, że słabość fizyczna lub intelektualna ukrywa w sobie najgłębszą tajemnicę ludzkiego piękna. W liście do osób niepełnosprawnych pisał, że są oni uprzywilejowanymi świadkami miłości. O tym, jak obecność osoby z niepełnosprawnością wywraca do góry nogami dotychczasową hierarchię wartości, jak uczy bezwarunkowej miłości i staje się sercem małopolskiego domu, porozmawiamy z kimś, kto tę drogę zna z własnego życia. Naszym gościem jest pan Łukasz Świątek, ojciec Dominika, który mimo niepełnosprawności ruchowej i poruszania się na wózku z sukcesem ukończył studia wyższe. Dzień dobry, panie Łukaszu.
3: Dzień dobry, witam księdza, witam słuchaczy.
2: Panie Łukaszu, narodziny dziecka z niepełnosprawnością albo diagnoza o ciężkiej chorobie to dla każdego rodzica potężny wstrząs. Człowiek buduje w głowie plany o idealnym rodzicielstwie, o sukcesach dziecka, a nagle ten świat rozsypuje się na kawałki. Jak wyglądał ten pierwszy moment w państwa rodzinie? Czy pojawił się bunt i pytanie, Panie Boże, dlaczego akurat nas to spotkało?
3: Kiedy dowiaduję się, że twoje dziecko będzie niepełnosprawne, przeżywam najprawdziwszą żałobę. Opłakuję wtedy swoje wyobrażenia o jego przyszłości, o pierwszym meczu piłki nożnej, czasem o wspólnych wyjazdach w Małopolskie Góry. Kiedy trzymasz w ramionach noworodka, nie masz wtedy pojęcia, kim ono będzie, jakie napotka bariery, czy w ogóle zdoła stawić im czoła. U nas też pojawił się ten potworny paraliż i bezsilność. Człowiek wówczas staje pod ścianą. W głowie huczy tylko jedno pytanie. Dlaczego Dominik? Co zrobiliśmy nie tak? No, było to pytanie. Ten etap buntu, z którego nie wolno uciekać, bo on jest ludzki. Dzisiaj z perspektywy lat u boku mojego syna widzę, że Bóg nie zniszczył naszego życia. Tylko pchnął nas na zupełnie inną, głębszą ścieżkę. Dominik nie przyszedł na świat jako kara. Przyszedł jako dar, tak myślę. Choć owinięty w bardzo trudne i szorstkie opakowanie. Pierwszy krok ku ocaleniu to akceptacja. Kiedy przestajesz walczyć z rzeczywistością, a zaczynasz walczyć o człowieka, ciemność zaczyna ustępować miejsca miłości.
2: Tytuł naszej dzisiejszej audycji to Dar obecności. Współczesny świat uczy nas, że człowiek jest tyle wart, ile potrafi wyprodukować, zarobić lub osiągnąć. Dominik pokazał, że mimo wózka inwalidzkiego można osiągnąć wielki sukces i nawet ukończyć studia. Jak obecność niepełnosprawnego syna przewartościowała państwa taką domową hierarchię wartości?
3: Tak, zgadza się. Dominik wywrócił nasz świat do góry nogami. I chwała Bogu za tę rewolucję. Żyjemy w społeczeństwie, które cierpi na, chyba myślę, chroniczny brak czasu. Ciągle gdzieś biegniemy za lepszą pracą, nowym samochodem, prestiżem. Mój syn zatrzymał ten szalony pęd. On nie wybuduje domu własnymi rękami, nie pobiegnie na murawie, ale udowodnił, że bariery fizyczne nie determinują barier umysłu. Ukończenie przez niego studiów wyższych to dla nas moment niesamowitej dumy. To była bardzo trudna walka. Każda sesja, każdy egzamin, każda podróż na uczelnię z wózkiem inwalidzkim wymagały od nas dużej pracy. Jego sukces pokazał nam, że wartość człowieka tkwi w jego duchu, a nie w sprawności nóg. Dominik nauczył nas cieszyć się z małych rzeczy, które dla zdrowych ludzi są niewidoczne, i pokazał, że prawdziwa godność leży głęboko w sercu i myśle. Ja myślę, że on uratował

0: Ale pod koniec życia zobaczyliśmy go takiego bezradnego na wózku inwalidzkim, jak Dominik, nie mogącego wydobyć z siebie głosu. Papież pokazał nam, że wózek nie odbiera człowiekowi ani grama z jego bożego piękna, czy też intelektualnej potęgi. Kiedy patrzę na mojego syna Dominika, bywały chwile, że brakuje mi sił fizycznych, by mu pomóc w codziennej logistyce, tak to nazwę. W mojej głowie rezonują właśnie te papieskie słowa. Mój syn jest dla nas takim żywym, prawdziwym sprawdzianem z człowieczeństwa. On zmusza całe moje otoczenie, rodzinę, sąsiadów do wyjścia poza własny egoizm. Przy nim nie da się udawać, nie da się założyć maski. A Jan Paweł II uczył nas, że przez słabość wkraczamy w sam środek Ewangelii. Dominik sprawia, że stajemy się lepsi, bardziej wrażliwi, po prostu bardziej ludzcy.
1: Ale kiedy popatrzymy na współczesne statystyki, to widzimy, że one są bezwzględne. Narodziny niepełnosprawnego dziecka to potężny kryzys dla niejednego małżeństwa. Zdarza się, że ojcowie nawet nie wytrzymują tego napięcia, uciekają od odpowiedzialności, zostawiając matki same z tym ciężarem. Pan podjął to wyzwanie, wspiera syna na każdym etapie jego edukacji. W związku z tym powstaje pytanie, jak uratować jedność małżeńską, gdy codzienność staje się nieustannym trudem rehabilitacji i ciągłej opieki.
0: Myślę, że ucieczka mężczyzny od dziecka na wózku to największa porażka jego męskości. Ojcostwo to nie tylko spijanie śmietanki w radosnych momentach. To jest bycie tarczą dla swojej rodziny, zwłaszcza gdy nadchodzi burza. Z moją żoną od początku wiedzieliśmy, że jeśli zamkniemy się każde w swojej jaskini bólu, tak to nazwę, to ten ciężar nas zmiażdży. Kluczem do ocalenia była solidarność. Nie wolno zostawić żony samej z lekarzami, rehabilitacją i codziennością, wycieńczając jej organizm. Odwożenia syna na zajęcia po pomoc w codziennej higienie. Trzeba też krzyż nieść na cztery ręce, czyli we dwoje. Kiedy ja słabnę, żona przyjmuje stery. Kiedy ona płacze z bezsilności, wówczas ja muszę być tym mocnym ramieniem. To ta wspólna walka o Dominika, o to, bym mógł skończyć studia, żyć godnie. Choć była twarda i wymagająca, skleiła nasze małżeństwo mocniej niż jakikolwiek sukces materialny. Wiemy, że przeszliśmy przez ogień i ten ogień nas nie spalił, ale zahartował, tak myślę.
1: W naszym cyklu nieustannie rozmawiamy o sile tradycyjnej, wielopokoleniowej rodziny. Wiem też z naszych prywatnych rozmów, że Dominik ma siostrę Zosię. Jak obecność niepełnosprawnego ruchowo brata wpłynęła na jej dorastanie?
0: To było dla nas wielkie wyzwanie wychowawcze, by nasza córka Zosia nie poczuła się odepchnięta na boczny tor, bo Dominik naturalnie absorbował mnóstwo czasu. Był zawsze on, a nie ona. Staraliśmy się z żoną bardzo mocno dbać o jej własną przestrzeń. A z perspektywy czasu widzę jednak, że posiadanie takiego brata dało Zosi kapitał dojrzałości, którego nie kupi się w żadnej szkole. Ona od małego uczyła się empatii, cierpliwości czy odpowiedzialności. Widziała jego determinację, kiedy podejmował naukę. Uczyła się od brata wiele rzeczy, że w życiu nie wolno się poddawać.
1: Widzimy, że małopolska wieś i tutejsze miasta bardzo się zmieniają. Widzimy podjazdy, windy, nowoczesne ośrodki rehabilitacyjne oraz uczelnie wyższe, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Widzimy, że ta infrastruktura idzie do przodu, ale jak wyglądają te bariery w ludzkich sercach? Z jakimi reakcjami społecznymi? Od litości, która przecież rani, po zdziwienie, że chłopak na wózku kończy studia, wciąż musicie się jako rodzice mierzyć.
0: Architektura faktycznie się zmienia i to bardzo cieszy. Bez tych podjazdów i win Dominik nie ukończyłby studiów, zwłaszcza, że zajęcia miał na pierwszym piętrze. Ale mentalność ludzka potrzebuje znacznie więcej czasu na renowację. Bardziej ranią dwa stany. Po pierwsze, albo totalna obojętność i odwrócenie wzroku, jakby Dominik na wózku był niewidzialny, albo taka cliwa, toksyczna litość. Czasami spotykaliśmy się ze zdziwieniem, z takim ukrytym pytaniem w oczach ludzi, po co chłopakowi na wózku studia? My odpowiadamy wtedy dumnie, po to, bo ma genialny umysł i prawo do samorealizacji. Rodzina osób niepełnosprawnych nie potrzebuje

0: Z poczucia zza szyby. Potrzebują realnej obecności, normalnego traktowania i równych szans w pracy czy edukacji. Są oni normalnymi ludźmi, jak my. Prędzej czy później musimy jako społeczeństwo wyrosnąć z tej iluzji stalowego świata. Przecież prawdziwa integracja dzieje się w sercu, a nie na papierze w samorządowych projektów.
1: Ale myślę, że jest takie jedno pytanie, które każdy rodzic dziecka z niepełnosprawnością się mierzy. Co stanie się z naszym dzieckiem, kiedy nas zabraknie? Dominik, słyszymy, ma wyższe wykształcenie, jest samodzielny intelektualnie, ale wciąż potrzebuje tego wsparcia fizycznego. Gdzie szukać spokoju w obliczu takiej niewiadomej przyszłości?
0: To jest pytanie, które potrafi rozszarpać serce każdego ojca czy matki. Ten lęk o jutro, o to, kto pomoże Dominikowi przesiąść się na wózek, gdy nas zabraknie, jest bardzo ciężkim elementem tego krzyża. Fakt, że syn skończył studia, daje nam ogromny spokój. Przecież wiemy, że potrafi myśleć, pracować umysłowo, jest super mądry. Jednak bariera fizyczna pozostaje. Człowiek uczy się wtedy absolutnego zawierzenia Bogu. Gdybym myślał o tym, co będzie za 20 czy 30 lat, ja pewnie bym zwariował z niepokoju. Żyjemy zasadą, dość ma dzień swojego utrapienia. Przecież i tutaj wracamy do potęgi rodziny i wspólnoty sąsiedzkiej. Moja nadzieja tkwi w tym, że wychowaliśmy naszą córkę Sosię w duchu odpowiedzialności i myślimy, że ona brata nigdy nie zostawi samego, ona mu pomoże. Ale to także zadanie dla Kościoła i samorządów, budowanie takich struktur wsparcia asystenckiego, które pozwolą wykształconym osobom na wózkach na pełną niezależność życiową i zawodową.
1: Tak naprawdę nie wiemy, kto teraz nas słucha, ale może w tej minucie są też rodzice, którzy odebrali trudną diagnozę lekarską i myślą, że ich niepełnosprawne dziecko nigdy niczego w życiu nie osiągnie. Co chciałby pan dzisiaj powiedzieć w oparciu o swoje ojcowskie doświadczenie takim właśnie rodzicom? Gdzie jest ukryte to światło, które daje siłę, aby zmierzyć się z taką trudnością jak niepełnosprawność dziecka?
0: Muszę wam powiedzieć tylko jedno. Nie lękajcie się. Nie stawiajcie krzyżyka na przyszłości waszego dziecka. Kiedy rodzi się maleństwo i słyszycie wyrok o niepełnosprawności, wasz strach jest naturalny. To jest normalne. Nie wiecie, kim ono będzie, czy jak potoczą się jego losy. My też tego nie wiedzieliśmy wówczas. Ale pamiętajcie, niepełnosprawność ciała nie oznacza niepełnosprawności ducha czy umysłu. Nasz Dominik jest tego żywym dowodem. Z wózka inwalidzkiego można odebrać dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie zostańcie z tym ciężarem sami. Szukajcie wsparcia. Wierzcie w możliwość swoich dzieci i walczcie o nie na każdym kroku. Zobaczycie, że z czasem ten potworny lęk minie, a wasz dom wypełni się niesamowitą, autentyczną radością. Dominik nauczył mnie, że prawdziwe światło nie bije z reflektorów sukcesu, ale tkwi się w cichej, wiernej obecności, niezłomnej walce o godność drugiego człowieka. Po prostu żyjcie tak, by wasze dzieci były z was dumne, a Bóg, myślę, że da wam siłę na każdy kolejny poranek.
1: Bardzo dziękuję za to mężne, głębokie i pełne takiego ojcowskiego światła, świadectwo miłości, za to, że taką waszą postawą uczycie z tego codziennego trudu czynić najpiękniejszy dar obecności drugiej osoby. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Rozmowa z naszym dzisiejszym gościem dotyka prawdy bolesnej, ale fundamentalnej dla misji naszego cyklu. Silna rodzina wielopokoleniowa w Małopolsce to nie taka, w której nie ma problemów, ale taka, która potrafi otoczyć swoje najsłabsze ogniwo bezwarunkową opieką i szacunkiem. Promując model rodziny opartej na głębokich wartościach chrześcijańskich, projekt Rodzina w sercu Małopolski wskazuje na codzienne świadectwo pana Łukasza oraz na niesamowity sukces jego syna Dominika jako na żywą szkołę nowej hierarchii wartości. Pod okiem świętego Jana Pawła II, naszego patrona, przypominamy, że wartość każdego ludzkiego życia jest święta i wieczna, a wózek inwalidzki nie jest barierą dla wielkości ludzkiego umysłu. Niech ta lekcja ojcowskiej odpowiedzialności, małżeńskiej solidarności i rodzinnego ciepła. Buduje wrażliwą, silną i zjednoczoną Małopolskę w każdym z naszych domów.
2: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń przez

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Sing away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye.